powiedz farsą. A ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: SK2.
1: SK2.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Ogromne zainteresowanie kierunkiem lekarskim w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Dokumenty złożyło ponad 800 osób. Uczelnia dostała zgodę na przyjęcie na nowy rok 45 studentów.
2: Cieszymy się, dlatego że ten limit został podniesiony z 30 do 45 osób, co oznacza, że od 1 października na kierunku lekarskim będzie mogło studiować 45 studentów. Jest to przychylna odpowiedź na naszą prośbę względem Ministerstwa Zdrowia, które takie limity przyznaje. Oczywiście 28 sierpnia taki limit został nam przyznany, co świadczy, tak mamy taką nadzieję, o też zaufaniu do naszej uczelni, organów państwa, że jesteśmy w stanie poprowadzić ten proces kształcenia lekarzy na odpowiednim poziomie. Oczywiście było to szeroko konsultowane, był to program, więc był to projekt, więc to też świadczy o tym, że to zaufanie i środowiska lekarskiego, medycznego, akademickiego i Ministerstwa Zdrowia jest duże.
1: Ale wiem też, że bardzo dużo chętnych było podczas rekrutacji właśnie na kierunek lekarski. Około 500 osób złożyło.
2: Nawet więcej. Tak, to było ponad 800 osób, które złożyło dokumenty, natomiast większość z tych osób nie spełniała wymogów formalnych i też nie była zakwalifikowana, czyli tutaj my w sumie przyjęliśmy do wpisu wstępnie około 313 osób, z czego 117 osób dostało negatywną decyzję ze względu na niespełnienie wymogu punktowego. My tutaj mamy bardzo wysokie punkty w Nowym Sączu, bardzo wysoki poziom, aby się dostać do nas. To było 230 punktów. To jest rzeczywiście na tle nawet ośrodków ościennych bardzo wysoki limit punktowy, czyli trzeba było bardzo dobrze zdać maturę, żeby się do Nowego Sącza dostać. To też pokazuje, że my wcale nie rekrutujemy studentów najsłabszych czy słabych, ale tutaj aplikują do nas studenci, którzy naprawdę dobrze zdali maturę i tych studentów na tej tak zwanej liście, która może, z której studenci mogą się przyjąć na ten kierunek, jest 191 osób, czyli tutaj jakby będzie decydowała kolejność punktowa, rankingowa, ale też często te osoby, które dostają się na jedną uczelnię, dostają się też na drugą albo trzecią, więc finalnie
1: mogą
2: decydują.
1: Mogą rezygnować,
2: ale to jest duży bufor. 191 osób to jest duży bufor, więc ja nie sądzę, żebyśmy tego limitu tutaj nie wypełnili, a jest to też ważne, żeby ten limit był nieco większy, dlatego że większy limit pozwala nam nie tylko wchłonąć, zaabsorbować większą liczbę osób w regionie, ale przede wszystkim chodzi o to, że ułatwia proces kształcenia, pozwala zatrudnić kadrę, pozwala zrealizować zajęcia, więc chcąc jakby kształcić na takim pełnym poziomie i rozwijać kadrę, to my ten limit fajnie, że mamy większy. Też nie zapominajmy, że ten kierunek jest kierunkiem bardzo trudnym i bardzo wymagającym. Część osób po prostu tego kierunku nie kończy, więc też myśląc o przyszłości, na przykład na drugim, trzecim, czwartym, piątym czy szóstym roku, czym więcej osób zacznie, też jakby później jest łatwiej zapewnić tym osobom odpowiednie kształcenie.
1: A kto będzie kształcił tych studentów?
2: Mamy bardzo bogatą kadrę. Jest to, szanowni państwo, 9 profesorów tytularnych, 11 czy 19 doktorów habilitowanych, 56 doktorów. Oczywiście też są lekarze specjaliści. Łącznie ponad 100 osób, czyli tutaj mamy do tego kierunku dedykowanego ponad 100 pracowników i są to raz, że dobrzy dydaktycy, naukowcy, badacze, ale też specjaliści, którzy na co dzień pracują z pacjentami. Na tych młodszych rocznikach są to akademicy, natomiast na tych starszych są to praktycy, bo chodzi o to, że kształcenie lekarzy ma ten wymiar praktyczny. Też dodam, że w tym roku powołujemy aż 10 oddziałów klinicznych. W tamtym roku to były 2 oddziały kliniczne, a w tym roku to będzie aż 10 i są to oddziały kliniczne nie tylko w Sądeckim Szpitalu, ale też w Gorlicach, w Limanowej, w Rabce, w Krakowie, w Kielcach.
1: Więc ci studenci też będą odbywać praktyki.
2: Będą odbywać zajęcia praktyczne, tak? Będą odbywać zajęcia kliniczne, tak zwane, czyli właśnie zajęcia, gdzie pod okiem specjalisty, najczęściej ze stopniem doktora albo doktora habilitowanego lub profesora, będą wykonywali procedury medyczne, oczywiście ucząc się pracy na oddziale.
1: Panie rzeczniku, co dla uczelni oznacza wznowienie tego kierunku lekarskiego?
2: To jest bardzo
1: wiemy, że po trzech latach.
2: W tym momencie mamy 3 studentów na roku czwartym. Od tego nowego roku będą to osoby, które będą kontynuowały kształcenie na roku czwartym. Oznacza to ponowną witalizację planów i rozwój tego kierunku. Proszę zwrócić uwagę, że brak tego kierunku uniemożliwiał nam tak naprawdę rozwijanie i podnoszenie jakości kształcenia. Wymagano od nas z jednej strony podniesienia jakości kształcenia, z drugiej strony uniemożliwiano nam kształcenie, więc było to dla nas pewnym kuriozum, jak mogliśmy zdobywać kadrę, jak mogliśmy zatrudniać ludzi, jak mogliśmy publikować, skoro nie mieliśmy jakiegokolwiek mechanizmu prawnego, chociażby nacisku czy egzekwowania pewnego rozwoju, więc to umożliwia rzeczywiście rozpoczęcie tego kształcenia niejako na nowo. nowo, ale już jakby trochę z innym doświadczeniem i z większym potencjałem, ale no jest to bardzo dobra informacja. Mamy nadzieję, że Sącz i Sądecczyzna się wpiszą jako takie stałe miejsce kształcenia lekarzy i doczekamy się lekarzy wykształconych na naszej uczelni, którzy będą tutaj w regionie wypełniać tą lukę demograficzną właśnie w środowisku lekarskim, która przed nami. No też pokazują liczne badania, że bardzo duży odsetek lekarzy jest w wieku przedemerytalnym, czyli w ciągu najbliższych 10 lat te osoby przejdą na emeryturę, trzeba będzie tą lukę demograficzną czymś wypełnić, więc kształcenie lekarzy jest jak najbardziej takie prospołeczne i potrzebne. No a dla Sądecczyzny jest to też dodatkowa promocja, przyjazd osób spoza Nowego Sącza na studia, więc no ze wszech miar jest to korzystne i dla uczelni, i dla Nowego Sącza, chociaż czy ono jest korzystne dla uczelni, to jest kwestia dyskusyjna, ponieważ no kosztochłonność tego kierunku oraz zaangażowanie jest naprawdę ogromne i ja bardzo często spotykam się z taką informacją, że my tutaj chcemy kształcić lekarzy, bo chcemy na tym zarobić. No według moich analiz i obserwacji po prostu na tym się zarobić nie da. Nie w takim potencjale i nie tak to realizując. My oczywiście chcemy tą sytuację w zakresie tego kierunku ustabilizować tak, żeby do tego nie dokładać, ale w tym momencie my tutaj poczyniliśmy ogromne inwestycje. Inwestycje infrastrukturalne i też związane z zatrudnieniem osób, więc ten kierunek jest dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem, a nie jakimś fruktem czy zarobkiem, więc na to też warto zwrócić uwagę, że my to robimy nie dla siebie, nie po to, żeby nam było lepiej, tylko po to, żeby się region rozwijał, uczelnia się rozwijała. Myślę, że to jest taka też dziejowa szansa na to, żeby tą naszą uczelnię pchnąć w ogóle na wyższy poziom i no, też z tego skorzystać, więc to jest bardziej ukłon w kierunku przyszłości.
1: Ale jak sam pan mówił, też bardzo trudny kierunek,
2: bardzo.
1: Co widać po tych studentach, którzy doszli do czwartego roku.
2: Tak.
1: Mówił pan, że zostały 4 osoby.
2: Zostały 3 osoby, natomiast...
1: 3 osoby, a przyjętych chyba było...
2: 50, natomiast oczywiście tutaj mamy różne historie. Część osób rzeczywiście nie skończyła, nie zaliczyła sesji, ale były też osoby, które odchodziły na inne uczelnie. To nie jest też tak, że te osoby nie zdawały egzaminów, bo to byli też bardzo dobrzy studenci. Tu trzeba podkreślić, że

0: no, wynika przede wszystkim z tego, że rzeczywiście bardzo wymagający kierunek, ale z drugiej strony my też nie broniliśmy studentom się przenosić, a nawet wspieraliśmy ich w tym procesie, żeby dać im gwarancję i pewność skończenia studiów.
1: A jak wygląda w ogóle rekrutacja? Za niecały miesiąc zaczyna się rok akademicki. Ilu studentów już jest pewnych, że zacznie naukę, zacznie proces kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu?
0: Rekrutacja wygląda fenomenalnie. Po raz pierwszy na naszą uczelnię od wielu, wielu lat starało się ponad 2800 osób. Finalnie na listach rankingowych znalazło się ponad 1800 osób, a o ostatecznym przyjęciu na listę to było 1204 osoby, czyli 1204 osoby już na pewno rozpoczną studia, znaczy na pewno oczywiście, jeśli je podejmą, tak, ale zazwyczaj taka praktyka jest obserwowalna, że te osoby, które są już wyłonione w tej ostatecznej warstwie, złożyły dokumenty, zdeklarowały się, że podejmują studia, no to raczej je podejmą, więc jest to wartość, którą my zazwyczaj kończyliśmy rekrutację uzupełniającą we wrześniu, a teraz mamy to zagwarantowane już po tej pierwszej rekrutacji. Jest jeszcze rekrutacja uzupełniająca, która pewnie jeszcze będzie się rozstrzygać, ponieważ do 17 września jeszcze można się elektronicznie rejestrować, a wyniki po tych wszystkich procesach i procedurach będą znane 24 września, więc jeszcze jest szansa na to, żeby się zrekrutować i to kształcenie u nas podjąć. Z tego, co pamiętam, to było 28 kierunków kształcenia, na które jeszcze można się rekrutować. Nie na wszystkie, na kierunek lekarski, na pielęgniarstwo nie można, na ratownictwo medyczne, na pierwszy stopień, no nie można, dlatego że tam zostały ewidentnie wyczerpane limity i nie można ich tak łatwo przesunąć.
1: Taki najpopularniejszy kierunek, na który poza lekarskim, gdzie wiemy, że tam było prawie 800, 700, 800, 800 chętnych.
0: Bardzo bym skrzywdził, wymieniając jeden, dlatego że tych kierunków na każdym wydziale, no może nie było kilka, ale był przynajmniej jeden. Na przykład ekonomia i finanse, ekonomika i finanse przedsiębiorstw, pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna, ale też pedagogika specjalna, filologia angielska, informatyka albo transport i logistyka. Oczywiście kierunki medyczne, tak jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne albo fizjoterapia. No to też kierunki, które były w tym roku bardzo, bardzo mocno oblegane. Liczba kandydatów i chętnych przekraczała nasze możliwości i tutaj no, na niektórych jest jeszcze możliwość, na przykład na fizjoterapii, podjęcia rekrutacji, ale generalnie no tutaj tych miejsc jest bardzo, bardzo niewiele do wykorzystania, więc są jeszcze jakieś szanse. Znaczy myślę, że szanse są ogromne, natomiast nie na wszystkie kierunki, dlatego tak jak mówię, że pewne rzeczy już zostały zapełnione i no tutaj tych miejsc już nie ma.
1: Ale widać to taki trend z roku na rok, że uczelnia ma coraz więcej chętnych.
0: Widać,
1: tak?
0: To jest warunkowane kilkoma czynnikami. Pierwszy czynnik to rozwój naszej uczelni, no bo jednak się rozwijamy bardzo szybko, dajemy bardzo wszechstronną ofertę, jesteśmy uniwersalni, staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, podnosimy jakość kształcenia, no spełniamy te kryteria PAKI i instytucji certyfikujących zewnętrznych. Z drugiej strony, no rosnące koszty życia w Krakowie, to niestety to zabija też kształcenie młodych ludzi w dużych ośrodkach akademickich, a po trzecie, jesteśmy uczelnią jedyną w regionie, która kształci bezpłatnie na studiach stacjonarnych, więc to kształcenie, no, właściwie jest bezkosztowe. Jeśli ktoś mieszka na Sądecczyźnie, w Sączu, w powiacie limanowskim czy gorlickim, no to chętnie wybiera Nowy Sącz, dlatego że ma stosunkowo blisko, po drugie ma kształcenie na poziomie wysokim XXI wieku, 33 kierunki do wyboru, a po drugie, no, nie ponosi kosztów tego kształcenia, czyli nie płaci czesnego. Jak Państwo też śledzicie przecież, ile wybudowaliśmy różnych budynków, ile było różnych modernizacji infrastruktury, więc ta infrastruktura jest naprawdę zadowalająca, więc no ta aprecjacja istnieje. Oczywiście no przed nami, no i tego też nie, o tym też nie zapominamy, gdzieś tam majaczy ten wielki nisz demograficzny, który jest jednak na szczęście, może przy szczęście, ale jest przed nami, a nie w trakcie czy za nami. Natomiast no, jesteśmy do tego niżu też przygotowani bardzo dobrze, właśnie poprzez to, że różnicujemy ofertę kształcenia, że podnosimy jakość kształcenia, że mamy no, coraz większą też symbiozę z lokalnym biznesem i z otoczeniem społeczno-gospodarczym i młodzi ludzie dzisiaj w Nowym Sączu po naszej uczelni są bardzo chętnie zatrudniani właśnie w przedsiębiorstwach lokalnych, ale też ogólnopolskich, więc no, wydaje się, że staliśmy się naprawdę takim ośrodkiem pierwszego wyboru, a nie drugiego.
1: Ale też z tego, co widziałem, w waszej ofercie proponujecie studia podyplomowe. Uderzacie między innymi w sztuczną inteligencję.
0: Tak, sztuczna inteligencja jej się nie da ominąć. Ona weszła nie tylko w obszar dydaktyki, ale też nauki.
1: I
0: to w taki pozytywny sposób. Pozytywny sposób, bo to jest tak jak z każdym narzędziem. Tak, można go wykorzystać go do robienia czegoś niedobrego, ale można też go wykorzystać etycznie i zgodnie z procedurą, żeby coś zweryfikować, żeby coś sprawdzić, żeby też prześwietlić na przykład swój punkt widzenia, żeby zderzyć

0: tezy, które się pojawiają we własnych badaniach, na przykład z opiniami przeciwnymi. No ale też oczywiście nie zapominajmy o tym, że no, sztuczna inteligencja weszła w biznes, weszła w kształtowanie marki. No i rzeczywiście takie studia na Wydziale Ekonomicznym oferujemy, które pozwalają kształtować markę organizacji właśnie przy użyciu narzędzi AI. No i to jest rzeczywiście trend, który obserwujemy w Polsce od kilku lat, tej digitalizacji, ale też właśnie takiej automatyzacji pewnych procesów, między innymi dzięki dużym modelom językowym i sztucznej inteligencji. No i chcemy też, mamy specjalistów i własnych, i zewnętrznych, chcemy z tym, że tak powiem, wyjść na zewnątrz i podzielić się tą wiedzą z potencjalnymi słuchaczami studiów podyplomowych.
1: Mówił Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych z Nowego Sącza. MPK Nowy Sącz przygotowuje się do wymiany interaktywnych tablic informacyjnych na przystankach. Będą one nowoczesne i pojawią się w nowych miejscach. Wymienione zostaną też kasowniki w autobusach.
2: Te pieniążki, które otrzymamy, ponad 40 milionów złotych, zostaną przeznaczone na dwa cele. Chciałem tylko przypomnieć, że te pieniądze pochodzą ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W tym projekcie bierze udział również gmina Łącko i gmina Stary Sącz i MPK Nowosądeckie. Nasza dotacja zostanie przeznaczona na dwa cele. Pierwszy cel, ten główny, to jest tak zwany ITS. ITS to są inteligentne systemy transportowe. Na ten cel już została podpisana umowa i zostanie przeznaczone 30 milionów netto na te systemy inteligentne. Natomiast reszta zostanie, no i plus nasz udział własny oczywiście, który musimy posiadać, bo to jest dotacja na poziomie 85% całej wartości projektu, zostanie przeznaczone na zakup 18 autobusów napędzanych na gaz ziemny, czyli CNG. Świat idzie z postępem. Chciałem przypomnieć tylko tyle, chodzi tu głównie o elektronikę i systemy informatyczne. Obecny system, który funkcjonuje w MPK, jest to system z roku 2010. On został w 2012 roku wdrożony i odebrany. Każdy z nas wie, jaki miał telefon komórkowy w 2010 roku. Każdy wie, jaki był komputer posiadał w 2010 roku. I powiem tak, co nas zmusiło do zmiany? Telefonie komórkowe, które operują na systemie 3G, już jak gdyby wycofują się, przechodzą na 5G, czyli już nawet firma Orange, która obsługuje nas jako taki partner ten w przekazywaniu za pomocą kart SIM-owskich, już chce wyłączyć system 3G. My jeszcze ostatnie miesiące musimy jeszcze ich prosić, żeby jeździć na tym starym systemie, ale niestety w przyszłym roku już taki system nie będzie istniał, więc wszystko przechodzi na 5G. Jest to ten, tak wcześniej powiedziałem, ten rozwój informatyczny, świat idzie do przodu i już będzie przeskok na te nowoczesne przekazywania tych danych. A co się zmieni? No zmieni się na mieście. W chwili obecnej posiadamy 6 tablic tych dynamicznej informacji dla pasażera. Będzie ich 21. Jeżeli chodzi o autobus, to będą, no, tak powiedziałem wcześniej, nowe komputery, będą kamery, będą wyświetlacze, tablice, wszystko będzie już dostosowane. Ta prędkość przesyłu, ta wyrazistość tych tablicy, czyli te wszystkie parametry techniczne zostaną już na nowo jak gdyby zaimplementowane. Zmieni się również u nas we firmie cała serwerownia. Będą nowe serwery, ponieważ stare serwery już też nie wytrzymywały, a firma musi chronić swoje dane. My musimy codziennie, co dobę, po każdej dobie zrzucać tak zwany backup, czyli te informacje, które napływają, muszą być zabezpieczone na innych serwerach, czyli cała obsługa tutaj we firmy wewnątrz również się zmieni. Zmieni się dyspozytornia, będziemy widzieć już, dyspozytor będzie posiadał dużą mapę na dyspozytor, będzie widział w danej chwili, będzie to tablica dynamiczna, zmieniająca się, czyli będzie w każdej chwili widział, gdzie dany autobus się znajduje. No powiem tak, mała rewolucja. Co do autobusów, ważna rzecz. Kasowniki. Zachowujemy jeszcze bilet papierowy, choć on już pomału podchodzi do lamusa, ale niestety jeszcze zdecydowaliśmy się, żeby kasownik posiadał jeszcze duża część społeczeństwa, no powiedzmy tej starej daty, tak jeszcze chce jak gdyby funkcjonować na tym. A z nowości dla już tego nowego pokolenia będą w smartfonach wszystkie kody QR, będzie można szczytywać bilet za pomocą kodu QR i MPK planuje wprowadzenie swojej aplikacji na telefon.
3: Kiedy możemy mówić, kiedy to w ogóle to będzie, kiedy pojawią się te tablice i te wszystkie udogodnienia multimedialne w autobusach, o których Pan mówił?
2: Firma, z którą podpisaliśmy umowę, firma polska, uznany producent tych urządzeń, o których wcześniej mówiłem, zgodnie z umową ma wykonać wszystko do końca 2027 roku.
3: Tam Pan też wspominał, że w projekcie jest zakup kilkunastu autobusów zasilanych gazem CNG. Kiedy one się pojawią i jaki będzie ich koszt?
2: Autobusy 18 sztuk, bo o tyle wnioskowaliśmy. W przyszłym tygodniu ogłaszamy przetarg. Wykonawca będzie miał rok czasu na dostawę tych autobusów. Tak zaplanowaliśmy ten projekt, żeby dostawa tych autobusów zbiegła się powiedzmy w tym samym terminie, no może być przesunięcie jakiegoś miesiąca, ale żeby w tym samym terminie, jak nam się tak uda, tak planujemy, zbiegła, gdzie będziemy wprowadzać już ten nowy system, bo w tych autobusach, które przyjdą nowe, no będzie już instalowany nowy cały system, czyli nowe komputery, nowe kasowniki, nowe tablice. Myślę, że w przyszłym roku, powiedzmy we wrześniu, no najpóźniej w październiku, te 18 autobusów na CNG powinno się w naszej firmie znaleźć.
1: Zapowiadał prezes MPK Nowy Sącz Jerzy Leszczyński. Wymiana będzie kosztować 30 milionów złotych. Nowy system pojawi się w przyszłym roku. Rusza rozbudowa ciepłowni węgierska w Nowym Sączu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej właśnie podpisało umowę z firmą, która zbuduje ten nowoczesny system pomp ciepła. Prace będą kosztować ponad 3 miliony złotych, mówią prezes MPC Nowy Sącz Paweł Kupczak i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
4: Jesteśmy w miejscu, gdzie jeszcze paręnaście miesięcy temu była trawa, drzewa i nic nie było. W tym momencie, w tym miejscu już od kilku miesięcy produkujemy ciepło. To był bardzo, bardzo szybki czas budowy tej ciepłowni, bo w marcu zeszłego roku dostaliśmy prawo dysponowania gruntem, a już w grudniu zeszłego roku puściliśmy ciepło właśnie do tych pierwszych bloków, które powstały na tym osiedlu. A dzisiaj przystępujemy do drugiego etapu prac związanych z rozbudową tej ciepłowni, czyli podpisaniem umowy na budowę pomp ciepła. Na tym to będzie polegało, że ta instalacja, która tutaj jest, będzie taką instalacją mocno zdywersyfikowaną. Tu będą różne rodzaje produkowanego ciepła i to ciepło będzie w takim miksie trafiało do naszych odbiorców. Czy to ze strony właśnie tego osiedla, które tu powstało, osiedla Verde, jak też innych odbiorców, bo już mamy pierwsze zainteresowanie właśnie z rejonu ulicy Węgierskiej. Pierwszym etapem był to, co było dla nas najszybsze, czyli kocioł gazowo-olejowy. Drugim etapem jest właśnie są pompy ciepła, a kolejnymi dwoma etapami, które chcemy zrealizować, to będzie ciepło odpadowe, które będzie pochodziło tutaj z bliskiej okolicy oraz kogeneracja, czyli już znane dla nas rozwiązanie związane z produkcją i ciepła, i energii elektrycznej, więc to będzie taki miks, który nie będzie w ogóle w sobie zawierał ani węgla, ani zrębki, będzie zawierał właśnie to, co jest w ramach wszystkich polityk unijnych rozwiązaniem bardzo przyszłościowym. To będą trzy pompy o mocy 200 kW, łącznie 600 kW mocy ciepła. Mamy już 600 kW mocy związanej z kotłem olejowo-gazowym, więc mamy 1200. Tutaj, jeśli chodzi o zapotrzebowanie tych klientów, to w najbliższych latach ma powstać 16 obiektów, bloków wielorodzinnych. Łączne zapotrzebowanie 2700 kW, więc w związku z tym będziemy to źródło istotnie rozbudowywać. Dla nas też jest ważne, że to źródło będziemy budować nie tylko z naszych środków, ale też również z środków bezzwrotnej dotacji. dotacji, bo 45% bezwrotnej dotacji to jest ta kwota, którą otrzymaliśmy w ramach realizowanego projektu, który podpisaliśmy w zeszłym roku z Urzędem Marszałkowskim w ramach środków unijnych. 45% dotacji będzie do tej inwestycji. Jeśli chodzi o kwotę brutto, to jest blisko 3 300 000 zł. To jest to, co będzie zrealizowane w najbliższych miesiącach. W przyszłym roku o tej porze na pewno już z całego kompleksu cieplnego będziemy mogli korzystać w pełni. Mamy, dzięki uprzejmości miastu, mamy zgodę na przejście do ulicy Węgierskiej. Tu jest taka działka miejska, więc też będziemy chcieli ją wykorzystać, żeby tam posadowić sieć ciepłowniczą i właśnie odbiorców w okolicy ulicy Węgierskiej tym ciepłem obdarzyć. Ta południowa flanka nie miała tutaj w ogóle ciepła systemowego, bo w 2019 roku najdalej wysuniętym miejscem na południe, gdzie było ciepło systemowe z MPC-u, no nie licząc oczywiście Starego Sącza, to było Newag. Sukcesywnie podłączaliśmy do tego, do naszego ciepła bloki STBS-u, MORT, doszliśmy przy ulicy Zielonej do WSB, natomiast to był jeszcze za daleki odcinek, żeby podpiąć to osiedle, więc nasza decyzja przed kilkoma laty taka, żeby właśnie tutaj wybudować to lokalne źródło, które wystarczy nam właśnie na zapotrzebowanie tutaj płynące z rejonu naszych odbiorców, tu z ulicy Węgierskiej.
5: Budowa osiedla jest przez nas wspierana także od strony infrastrukturalnej. Bardzo się cieszę, że ma tutaj docelowo powstać aż 1000 mieszkań, bo to kolejne 1000 mieszkań, które będzie zasiedlone przez mieszkańców Nowego Sącza. O skali inwestycji też mówi to, że zapotrzebowanie docelowe to 2,7 MW dla całego osiedla, jeżeli chodzi o energię cieplną. I to, co mnie też cieszy, że to kolejny punkt na mapie, jeżeli chodzi o dywersyfikację źródeł ciepła na mapie Sądeckiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dzisiaj na szczęście spółka prawie że rodzima, bo Starnowa będzie podpisywała umowę na inwestycje tutaj na tym terenie. Będzie to de facto już trzecie źródło ciepła, bo w tej chwili bazujemy na ogrzewaniu olejowym i gazowym. Gaz w tej chwili będzie dosłownie na dniach podpinany, więc mamy to uniezależnienie. A teraz pompa ciepła, która będzie na pewno niezawodnym, ale też źródłem alternatywnym do wyboru przez naszego operatora, czyli przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spowoduje, że zasilanie w ciepłą wodę będzie tutaj stabilne, no i co najważniejsze też ekologiczne. Pokazujemy, że ta południowa część Nowego Sącza również się rozwija, także infrastrukturalnie nigdy tutaj nie było infrastruktury Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W tej chwili robimy bardzo duży krok, ponieważ najbardziej wysuniętym tutaj naszym punktem to jest Wyższa Szkoła Biznesu, która też została stosunkowo niedawno podłączona do źródła systemowego. Bardzo się też cieszę, że w międzyczasie trwają prace nad podłączeniem naszej starówki, bo kończymy pracę nad podpięciem Szkoły Podstawowej nr 1 oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego i oczywiście pójdziemy pewnie dalej w kierunku centrum miasta i takim punktem, myślę, wisienką na torcie będzie podpięcie naszego sądeckiego ratusza, tym bardziej, że jesteśmy w trakcie projektowania płyty rynku i remontu, więc myślę, że może uda się zgrać te dwie inwestycje i będzie to kolejny krok w tych ruchach zarówno ekologicznych, ale także właśnie w tym systemie cieple systemowym, które powoduje, że otrzymujemy dużą stabilność i na tle kraju muszę tutaj powiedzieć, że sądecki MPS także wyróżnia się bardzo pozytywnie niskimi kosztami dostawy energii cieplnej. Panie prezesie, bardzo dziękuję za to, że kolejna umowa z dużym dofinansowaniem zewnętrznym, bo to też trzeba podkreślić, że dużo tych inwestycji jest właśnie z dofinansowaniem zewnętrznym jest dokonana, także podziękowania dla całego zespołu MPC-u. Również dziękuję za zaangażowanie firmie realizującej to zadanie, ponieważ cieszę się, że to małopolska firma i w Małopolsce zostaną środki. No i życzę oczywiście tego, żeby ta inwestycja przebiegła przebiegała bez kłopotu.
4: To jest rozwiązanie mocno przyszłościowe. Po pierwsze, mamy możliwość korzystania, będziemy mieć już możliwość korzystania z kilku różnych rodzajów produkcji ciepła. Czyli to, co obecnie funkcjonuje, kocioł olejowo-gazowy, drugie, pompy ciepła, które zostaną wybudowane, trzeci element, czyli ciepło odpadowe i czwarty element związany z kogeneracją, czyli równoczesną produkcją energii cieplnej i energii elektrycznej. Te cztery rodzaje, docelowo cztery rodzaje produkcji ciepła pozwolą nam na dobór tego surowca, który będzie w tym momencie najtańszy. Drugi element, który jest ważny, otóż czy ciepło odpadowe, czy pompy ciepła, to są, czy kogeneracja, to są te elementy, które w myśl polityk unijnych są tymi politykami bardzo przyszłościowymi, w związku z czym chcemy iść w te rozwiązania, które nie za chwilkę będą musiały być wygaszane i zastępowane innymi, tylko które będą służyły na długie lata, wręcz mogę nazwać na długie dekady. Po podpisaniu umowy poczekamy i wykonawcy już nam powiedzieli, że są w gotowości, nawet można powiedzieć, tak to szybko prace tu postępują, że przygotowując się, patrzyli nam zdjęcia satelitarne, to tu jeszcze jest wszędzie plac budowy i tu jeszcze nie ma niczego widocznego, a jak stoicie Państwo i widzicie, to inwestycja już jest w pełni, jeśli chodzi o ten pierwszy etap, funkcjonalna. Zresztą od grudnia zeszłego roku mieszkańcy tutaj dostają ciepło, w zimie dostawali ciepło i centralne ogrzewanie, ciepło, wodę użytkową. Na chwilę obecną dystrybuujemy tutaj ciepło, wodę użytkową, więc to ciepło, które płynie w kranach, jest dzięki naszej instalacji. Więc te prace zaczną się lada moment, bo musi być kwestia związana z projektem, z wykonawstwem, tak żeby w przyszłym roku w wakacje móc dokonać odbioru i już w pełni korzystać z tego drugiego etapu. Przede wszystkim dynamika związana z tym, że deweloper, który tutaj przyszedł, chciał mieć ciepło systemowe, to było za daleko, żeby pociągnąć ciepło z MPC-u, z naszej rury, w związku z tym zdecydowaliśmy się na to, żeby ciepło powstawało tutaj lokalnie, żeby to była lokalna produkcja. No też problem był z działką, bo ta jedyna działka, która tutaj była, była działką Skarbu Państwa, ale dzięki uprzejmości pana prezydenta Ratusza mieliśmy tą możliwość, że ona została skomunalizowana. Od marca zeszłego roku mieliśmy ją w dyspozycji. W tym roku przeszła portem na własność spółki, więc jesteśmy, można powiedzieć, na swoim. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia tą instalację i czyni ją pewnego rodzaju nowum. Myślę, że tutaj panowie prezesi też to potwierdzą, bo mają duże doświadczenie w firmach ciepłowniczych. Jest to jeden z nielicznych systemów ciepłowniczych, który posiada tak zwany niski parametr, czyli temperaturę, którą podajemy i którą odbieramy. Podajemy temperaturę 65 stopni, odbieramy 45 stopni, co na tle miażdżącej większości peców w Polsce czyni nas, jeśli chodzi o tę instalację, bardzo nowoczesnymi. Tak działają systemy skandynawskie i tak powoli zaczyna działać w pojedynczych lokalizacjach Polska i tą jednych z pojedynczych instalacji lokalizacji w Polsce jest właśnie Nowy Sącz, elektrociepłownia węgierska. Także jeśli Państwo pozwolicie, to teraz przejdziemy do podpisania umowy z firmą Energy Solutions na budowę układu pomp ciepła mocy 600 kW o wartość inwestycji 3 300 000 zł brutto. Jest to inwestycja, która w 45% kosztów kwalifikowanych jest wsparta bezzwrotną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków unijnych. Więc nie pozostaje nam nic innego jak podpisać tą umowę i przystąpić do dzieła.
1: W ostatnim czasie do sieci MPEC w południowych rejonach miasta podłączono m.in. DPS-y przy ulicy Nawojowskiej, MORT, nowe bloki STBS czy WSB NLU. Ruszyła Sądecka Jesień Kulturalna. Festiwal potrwa do 27 września. Imprezę otworzył koncert Ani Karwan, Sławka Uniatowskiego i Marcina Wyrostka, którym towarzyszyła Orkiestra Symfonia Karpatia.
6: Świetne, naprawdę. Super koncert. Chciałabym jeszcze iść właśnie na następne. Nie wiem jak z biletami, bo nie orientowałam się. Jeżeli uda, to pójdę, tak.
7: Super, świetnie.
8: Co najbardziej się podobało?
6: Janosik. Tak, zdecydowanie. Ja.
3: Czekaliście długo na Sądecką Jesień Kulturalną?
6: No tak jak co roku.
3: Lubicie to wydarzenie?
6: Lubimy wydarzenia kulturalne jak najbardziej. Za co lubimy Sądecką Jesień? No chyba za właśnie tych artystów, których możemy usłyszeć. No i ogólnie bardzo fajne wydarzenie.
7: A pan za co lubi?
8: Za to, że w ogóle coś się dzieje w naszym regionie, czego nie wstydzimy się jako mieszkańcy. Możemy się tym pochwalić, no i to jest po prostu super sprawa, tak?
9: Fantastyczny koncert. Za to, że od wielu, wielu lat można usłyszeć naprawdę fajnych artystów na bardzo wysokim poziomie, a w szczególności orkiestrę, która jest doskonała.
10: Tak, już jestem po raz chyba trzeci albo czwarty. I bywałem też na wyborach miejsc. No przepięknie, przepiękna orkiestra. Symfonia Karpatia jest wyjątkowa. No wyjątkowi są artyści Ania Karwan, Marcin Wyrostek, Tomek Torres. No i fantastyczna publiczność, więc na pewno będę chciał tutaj wracać.
11: Wspaniale. Chciałam podziękować bardzo serdecznie orkiestrze i dyrygentowi. Uważam, że dzisiaj naprawdę tak piękne emocje się pokazały na scenie. Ale również chciałabym podziękować sądeckiej publiczności za to, jak wspaniale zareagowali na piosenkę W to mi graj, Czarny świt. I jestem wzruszona bardzo, że śpiewają tak licznie. To jest dla artysty zawsze największe spełnienie.
12: Oj, wyjątkowe miejsce mi jeszcze bliskie tak serduchu, bo moja babcia i dziadek pochodzili właśnie z tych stron, wyjechali w latach 50. Zaraz po wojnie. I tutaj Marcinkowice, Gołkowice, Obidze. Więc to takie strony, które mi się właśnie od razu kojarzą z tym sentymentem, z rodziną. Energia, mega energia orkiestry. Orkiestra taką dawała energię na scenie tutaj pod wodzą Wojtka. No i oczywiście publiczność, która też tak nas napędzała. To jest coś, co jest właśnie wyjątkowe w koncertach, czego na przykład co doświadczyliśmy i teraz doceniamy jeszcze bardziej po pandemii, kiedy koncerty graliśmy dla pustych sal, a jak jesteś w takim miejscu, jest tyle osób na widowni i wszyscy tak żywiołowo reagują podczas koncertu, no to nas to uskrzydla i zupełnie się inaczej gra, zupełnie inaczej nas niosą emocje i mamy dużo więcej kreatywnych pomysłów, więc oby jak najczęściej w Nowym Sączu.
1: Mówili Sławek Uniatowski, Ania Karwan i Marcin Wyrostek. Sądecka Jesień Kulturalna potrwa do 27 września. Przed nami 9. bieg o Puchar Miejskiej Góry w Starym Sączu. Zawodnicy do wyboru będą mieć trasy pełne stromych podbiegów i zbiegów. O szczegółach rozmawiałem z organizatorem Sławomirem Szczepaniakiem.
13: Po raz 9, 13 września Miejska Góra zaprasza do siebie, czyli do Starego Sącza, aby wziąć udział w wyjątkowym biegu, bo tu biegamy po Miejskiej Górze. Dystans mamy 6 km, 12, no i oczywiście zapraszamy miłośników Marszu Nordic Walking do wzięcia udziału w nim.
3: Jaka to będzie trasa? Bo tak z tego, co czytałem, to promujecie to jako bieg górski w pewnym sensie.
13: Tak, no to jest tak, nazywa się tak fachowo bieg anglosaski, czyli tereny są rekreacji zielonej, czasem jest asfalt, więc to jest taka bardziej tereny właśnie górskie, bo Miejska Góra to ma właśnie, tak się no to potocznie nazywa, mamy zbiegi, podbiegi, więc to jest taki już bardziej trudniejszy bieg niż asfalt na asfalcie, więc to tak się właśnie mówi bieg górski. Oczywiście to nie jest bieg na przechybę, bo to czy na inne zawody, ale no to już taki jest troszeczkę...
3: Zmęczyć się można.
13: Tak, można się zmęczyć i to nawet tak 6-kilometrowa trasa na pewno każdemu da znać o sobie.
3: No właśnie, bo mamy dwie trasy, dwie pętle w zasadzie. Można pobiec jedną pętlę 6 km, albo wybrać dwie pętle 12 km. Jak to jest przy zapisach? Czy więcej chętnych wybiera ten krótszy dystans, czy jednak idą w ten dłuższy?
13: Tak jak pan redaktor powiedział, w tym roku mamy dystans, biegają zawodnicy tylko po Miejskiej Górze, więc trasę wyznaczyliśmy tak około 6 km i w zależności od sytuacji dnia, od predyspozycji zawodnika, są zawodnicy bardziej zawodowo podchodzą do biegu, są również amatorzy, więc wyznaczyliśmy staraliśmy się tak podejść do tematu, żeby każdy mógł przebiec tą trasę, więc mamy 6 km, a jeżeli ktoś na tyle czuje się na siłach, będzie mógł pokonać tą trasę dwa razy, czyli dwie pętelki, jak to się mówi. Więc no, myślę, że to jest taka trasa dla każdego.
3: Ale też jest marsz Nordic Walking, czyli coś dla tych, którzy biegać za bardzo nie lubią, ale wolą spacery.
13: Tak, tak. Od kilku lat również włączyliśmy w nasze biegi marsz Nordic Walking, który cieszy się sporym zainteresowaniem. Coraz to więcej osób uczestniczy, więc też dla nas to jest taka mobilizacja, satysfakcja, że też mają i zawodnicy mogą biec, i mogą i zawodnicy maszerować, więc każdy tutaj ma możliwość pokonania i wzięcia udziału w tych zawodach.
3: Ta trasa też 6 km na marsz Nordic Walking, czy tam jakoś inaczej też 6?
13: Nie. Wszystkie trasy, jedna jest trasa i każdy zawodnik pokonuje identyczną trasę. Startuje oczywiście z Polany Miejskiej Góry i meta również jest na Polanie Miejskiej Góry.
3: Nadal można się zapisywać?
13: Tak, do 7 września można się zapisać online, a po tym terminie, no to już w biurze zawodów 13 września w miarę możliwości. Zawsze mamy przygotowano tam kilkanaście pakietów startowych, ponieważ zawodnicy nieraz w ostatniej chwili decydują do wzięcia udziału, więc każdy, kto przyjedzie do Starego Sącza na Miejską Górę, na pewno nie będzie... Będzie mógł wziąć udział w tym biegu.
3: Okej, ale powiedzmy, czy to jest w ogóle trudny dystans, te 6 km góra-dół po terenie Miejskiej Góry. Jak pan to ocenia?
13: To znaczy ja ze własnego doświadczenia mogę powiedzieć, bo bardzo często jestem na górze przynajmniej kilka razy w tygodniu i codziennie jak startuję, zawsze się, chociaż człowiek już długo lat biega, więc zawsze jest taki wysiłek podważny, więc jednak no na pewno jest to trasa ciekawa, bo mamy oczywiście lasy, jest świeże powietrze, to jest inaczej się biega niż po asfalcie, czy w innych miejscach, ale na pewno można się zmęczyć i później takim zadowoleniem przybiec na metę i otrzymać taki wyjątkowy medal, który zawsze staramy się. W tym roku będzie też taki ciekawy, ponieważ mamy już na Polanie Miejskiej Góry, że góry mamy 3 baszty, więc jedna baszta będzie na tegorocznym medalu. Także warto wziąć udział, żeby taki medal wyjątkowy, bodajże 130 medali mamy, więc...
3: A jest zainteresowanie w ogóle?
13: Jest zainteresowanie. Oczywiście to jest bieg taki lokalny, nie? Tak? To nie jest bieg masowy, jak na przykład w Tarnowie, w Krakowie, gdzie tam jest tysiące osób bierze udział. To jest bardziej bieg lokalny, aczkolwiek no, mamy zawodników, jak już widzę, z Krakowa, z Tarnowa, tutaj z ościennych gmin, więc no, to jest jak na bieg lokalny. Jesteśmy po prostu zadowoleni.
3: Ile czasu tak mniej więcej potrzeba, żeby przebiec jedną pętlę dla takiego najszybszego biegacza, jak pan sądzi?
13: No, myślę, że tak 25 minut. 25 minut taki zawodnik może być już na pierwszym czasówce zmierzony, więc to jest tak 45 minut, to taki dystans może 50 dla takiego zawodnika, już takiego poważnego zawodowca. Może pokonać takie też szybciutko.
3: To zapraszamy w takim razie na aktywnystarysacz.pl, bo tam można się zapisywać, ale wiem też, że biegowi temu głównemu towarzyszy bieg dla dzieci, bieg Kumaka.
13: Tak, tak, już od 6 lat też chcemy, żeby dzieci, nawet dzieci do lat 12, też poczuły tą atmosferę właśnie biegu, ponieważ nieraz rodzice przyjeżdżają na bieg właśnie ze swoimi dziećmi i mamy też bieg Kumaka, 3 takie mniejsze dystanse do 100 metrów, do 150, w zależności od wieku i do bodajże 500 metrów, taki najdłuższy dla takich najstarszych, więc bieg Kumaka to jest start o godzinie 11:30, więc wszystkie dzieci, które chcą wziąć udział, zapraszam z rodzicami.
3: Można się zapisać na miejscu?
13: Można się zapisać na miejscu i też takie ciekawe będą wyjątkowe medale, też bardzo takie z wizerunkiem Kumaka, który można na pewno sobie później powiesić na swojej tam ściance czy na,
3: okay.
13: na ścianie.
3: A ten główny bieg, o której startuje i marsz Nordic Walking, jeszcze przypomnijmy?
13: Tak, biuro zawodów jest otwarte od 9:30, a start główny o godzinie 13:00. a godzina 13.05 Marzenotnik Walking, więc zapraszamy do Starego Sącza na te wszystkie dwa biegi główne i na Marzenotnik Walking, no i oczywiście na bieg Kumaka.
1: Rodzinne rajdy rowerowe MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Impreza już w najbliższy weekend przy Alei Tysiąclecia. Co jeszcze czeka na uczestników w ten rowerowy weekend? O to pytał nasz reporter Kuba Solarz.
7: We wrześniu Nowy Targ zamieni się w rowerową stolicę Małopolski. Czym tegoroczna edycja Małopolska Tour wyróżnia się na tle innych wydarzeń?
14: Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, odpowiedzialna za małopolską kulturę i turystykę. Wyróżnia się na tle innych wydarzeń przede wszystkim tym, że promuje spędzenie czasu na świeżym powietrzu w gronie najbliższych, uprawiając jednak w jakiś sposób wysiłek fizyczny, no bo rower to jest ruch, w związku z czym uważam, że nie ma nic zdrowszego i lepszego niż spędzenie czasu z rodziną wśród najbliższych na świeżym powietrzu. A że do tego dochodzą wszelkiego rodzaju atrakcje, gdzie możemy coś i zasmakować, i wygrać, i emocje jakiejś rywalizacji, no to są już takie smaczki, z którymi Państwo się zetkniecie, jeżeli przyjmiecie nasze zaproszenie. Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku, czyli zapraszamy bardziej profesjonalistów na MTB Festival, który będzie miał miejsce w pierwszym dniu, w sobotę, czyli najpierw zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą pokazać efekty swojej pasji. No a w niedzielę zapraszamy już całymi rodzinami, czyli ci, którzy się zmęczą w sobotę, zabierają znajomych, rodziny, dzieci, babcie i przyjeżdżają do Nowego Targu, żeby popatrzeć na nasze przepiękne widoki i nasze Tatry właśnie z perspektywy Nowego Targu, ponieważ tam są widoki na nasze Tatry, no jedne z najpiękniejszych. No a potem, żeby troszeczkę te nasze pociechy małe zająć, no to zrobimy im odpowiednie zawody na każdym poziomie wiekowym. Każdy taki uczestnik jest wygranym, więc wszystkie nasze dzieciaki dostają medal, dostają kaski w prezencie, w związku z czym jest ogromna radość. Zawody wzbudzają takie emocje i u rodziców, i u dziadków. Oprócz takich różnych elementów edukacyjnych, gdzie możemy się różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć o Małopolsce na stoiskach, które są przygotowane, i turystycznych, i ekologicznych, i też takich typowo rowerowych, dotyczących tego, jak się należy odnaleźć na naszych ścieżkach rowerowych, czyli też jest taki moment, że można coś zdegustować.
7: W sobotę maraton MTB, powiedzmy, co dokładnie czeka na jego uczestników?
14: Na uczestników tej trasy MTB czekają tak naprawdę dwie trasy. Jedna 25 km, druga wymagająca dużo większego profesjonalizmu i wysiłku, czyli 40 km. Myślę, że każda z tych tras została fantastycznie przygotowana przez tutaj organizatorów tego MTB festiwalu, tak żeby nasi uczestnicy nie tylko mogli się porządnie, ale to bardzo porządnie zmęczyć, ale żeby mogli też ukradkiem zerknąć na te widoki, które będą mogli z tych punktów dokładnie zobaczyć.
7: Powiedzmy jeszcze o tym, że jedną z aktywności będzie SK Kids Race. Na czym to będzie polegało?
14: To jest chyba najbardziej wyczekiwany punkt programu tego rodzinnego rajdu, bo jest to temat zawodów naszych milusińskich, którzy na tych rowerkach, na których bez kółek się odpychają, czyli ci najmłodsi, niejednokrotnie nawet dwulatkowie już startują, czują się naprawdę bardzo usatysfakcjonowane z tych medali, które natychmiast dostają na szyję, jak docierają do mety.
7: Powiedz mi jeszcze o tym, czy na to wydarzenie, czy na te aktywności trzeba się w jakiś sposób zapisać i gdzie możemy znaleźć szczegółowe informacje na temat harmonogramu.
14: Są dwa sposoby. Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Tam możemy nabyć też całe pakiety, czyli koszulki, numery, a jeżeli nawet tego zabraknie, to tylko numer wystarczy.
1: Z Iwoną Gibas, członkiem zarządu województwa małopolskiego, rozmawiał nasz reporter Kuba Solarz. Dawny Nowy Sącz i Sądecczyznę zobaczymy na trójwymiarowych zdjęciach. Na ekspozycję Muzeum Ziemi Sądeckiej w najbliższych dniach trafią fotoplastikony.
15: Tak, zakupiliśmy 6 fotoplastikonów, które prezentują trójwymiarowe zdjęcia. Dzięki nim możemy zobaczyć płaską fotografię w innym wymiarze. zobaczymy taką głębię i przestrzeń, prawda? Fotoplas ikony zostaną rozstawione w 6 oddziałach, w gmachu głównym, w miasteczku galicyjskim, w Sądeckim Parku Etnograficznym, w Krynicy Zdroju, w Muzeum Nikifora, w Szlachtowej, w Muzeum Pienińskim i również w Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu.
3: Co można tam zobaczyć, zaglądając?
15: W ramach projektu ministerialnego Infrastruktura Kultury zakupiliśmy fotoplastikony w celu prezentacji fotografii archiwalnych, które związane są z daną ekspozycją, stałymi ekspozycjami muzealnymi. Na przykład w Podegrodziu będzie, czy też w Podegrodziu i w Sądeckim Parku Etnograficznym będzie można zobaczyć fotografię z kolekcji Wojciecha Migacza, fotografa z Gostwicy, który prezentował wieś przed 100 lat. Nawet będą prezentowane stroje, obrzędy, uroczystości rodzinne. Z kolei w gmachu głównym przy stałej ekspozycji w strefie II wojny światowej będzie można zobaczyć miasto w okresie międzywojennym, w okresie II wojny światowej i tuż po wojnie, w tym zniszczenia wojenne miasta. W miasteczku galicyjskim będą Państwo mieli okazję zobaczyć z kolei z okazji 150. rocznicy uruchomienia kolei sądeckiej fotografie związane z koleją w Nowym Sączu. I w Szlachtowej i w Krynicy będziemy mogli zobaczyć z kolei zdjęcia zabytków i architektury uzdrowiskowej.
3: A ile takich zdjęć znajdzie się w tym fotoplastikonie?
15: W fotoplastikonach jest dostępnych 10 zdjęć, z uwagi na to, że czasowo po prostu pozwala to każdemu z odwiedzających po prostu sobie zobaczyć te zdjęcia. Jest to wystarczająca ilość na pewno. Będziemy zmieniać kolekcję. Tyle to jest ciekawe urządzenie, które jest mobilne zarazem, które możemy właściwie wykorzystać nie tylko na stałych ekspozycjach, ale również na wystawach czasowych, prawda? Jako uzupełnienie wystaw i na przykład dodawać zdjęcia związane z daną, na przykład załóżmy, tematyką.
3: To taka ciekawostka, bo czegoś takiego w Muzeum Ziemi Sądeckiej jeszcze do tej pory nie było.
15: No, staraliśmy się zakupić coś nowego, a zarazem jest to element szerszy w ramach projektu, o którym wspominałam. Mianowicie pozwala na promocję naszego portalu cyfrowego www.zbiory.muzeum.sacz.pl. Fotoplastikony promują portal. Na portalu będzie można zobaczyć szersze kolekcje zbiorów, nie tylko archiwalne fotografie, ale również obiekty, które mamy w zbiorach, na przykład podzielone na kolekcję Sandecjana, ikony, pastele, malarstwo, choćby nawet, czy też Nikifor.
3: Wszystko zdigitalizowane, wrzucone, sfotografowane, wrzucone w internet, tak?
15: Tak, wszystko będzie zdigitalizowane, wrzucone w internet, na bieżąco uzupełniane, także myślę, że nas czeka kolejne lata akurat właśnie przygotowań akurat związanych z jakby udostępnianiem zbiorów, bo tak naprawdę zakupiony realizacja projektu pozwoli nam tak naprawdę na szersze udostępnienie naszych zbiorów, które na co dzień są w magazynie, a dzięki temu możemy je zaprezentować szerszej publiczności.
1: Mówiła Beata Wierzbicka z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Można się już zapisywać na zawody z psami z Cross Twisted Trails. Odbędą się one w pierwszy weekend października w Świniarsku koło Nowego Sącza. O szczegółach opowiedzieli mi organizatorzy imprezy.
16: Joanna Nosal-Hojnowska.
17: Michał Hojnowski.
18: Lucja Zając-Duda.
16: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października w weekend. W Świniarsku koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
3: Jaka trasa czeka na zawodników?
17: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
3: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
17: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jednym lub dwoma psami, przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
18: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęgów nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów. Czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem, i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa.
3: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
17: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
18: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około chyba 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można biegać, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest

0: warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
1: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
0: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylosteam, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi, i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie, albo możecie dołączyć do nas do takiego treningu. Szykujemy się zarówno teraz do biegu górskiego, gdzie przygotowujemy ludzi z psami na różnym poziomie, od początkujących do takich, którzy już biegają. Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. I biegi trenujące do zawodów też będą się odbywały. Na przykład 27 czerwca mamy otwarty trening na trasach zawodów. Już niedługo, już w ten weekend, otwarty trening na trasach zawodów, gdzie można zobaczyć, na jakich trasach będziemy się ścigać i jak to w ogóle ugryźć.
2: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem i człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień. Trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w Świniarsku nie brakuje.
1: Dlaczego Świniarsko wybraliście na te zawody?
2: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, bo mimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe, są widowiskowe, bo można obserwować zawodników, patrząc z góry z wałów przeciwpowodziowych. I wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
1: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
3: Dystansy mamy różne w zależności od kategorii. Nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów, i tutaj mamy
2: 2,5 km.
3: To sama też około 2,5 km.
2: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach. Jeden po drugim, no, jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem. Dobiegają do mety i handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa, a ten, który startował, biegnie na linię startu, odklepa, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze i następnie kolejny przekazuje to rowerzyście i rowerzyści kończą ten bieg.
1: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
3: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mashing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Więc. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
1: Zawody już w pierwszy weekend października.
4: SK2. Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Nowy Sącz podpisał porozumienie z GDDKiA w sprawie przygotowania prac pod kolejną część Sądeczanki. Chodzi o odcinek, który ma przebiegać w granicach miasta, mówi prezydent Ludomir Hanzel.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwileczkę przystąpimy do podpisania historycznego porozumienia, które otworzy tak naprawdę możliwość już pracy w terenie, bo to będą prace geologiczne i archeologiczne i będzie można mówić już o tym, że zaczynamy rzeczywiście tą część inwestycyjną nowej drogi wprowadzającej ruch do miasta, tak zwanej Sądeczanki, 9 km od Tęgoborzy do samego wlotu. Bardzo się cieszę, że jest z nami także pan poseł Piotr Lachowicz, także w całym procesie nas wspierała pani poseł Urszula Nowogórska. Dziękuję bardzo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tutaj jest z nami pan dyrektor Robert Jakubiak, który za chwileczkę właśnie będzie sygnował ze mną to porozumienie. No i oczywiście kontrasygnata skarbnika miasta. Potwierdzamy, że Rada Miasta przyjęła przed chwileczką uchwałę dotyczącą finansowania tego przedsięwzięcia. Będziemy współfinansować to przedsięwzięcie, z czego się bardzo cieszę, bo po wielu latach czczego gadania po prostu przechodzimy do fazy realizacyjnej. Panie dyrektorze, pani skarbnik, bardzo proszę o...
6: Szanowni Państwo, dzisiejsze podpisane porozumienie powoduje, że na terenie miasta Nowego Sącza nasz wyłoniony wykonawca już w ramach realizacji koncepcji programowej będzie mógł wykonywać zarówno badania, pomiary, jak przede wszystkim możliwości wejścia w teren i wykonania badań geologicznych, które są niezbędne do tego, żeby określić i uprecyzować wszystkie warunki techniczne dotyczące tej klasy drogi, jaką tu proponujemy. Ja przypomnę, że Sądeczanka ze względu na swoje znaczenie strategiczne dla całej Małopolski i powiązania z autostradą A4 będzie drogą klasy GP, natomiast ona będzie ograniczonej dostępności, drogą bezpieczną, gdzie powiązania z układem lokalnym będzie miała w węzłach. W związku z tym to wyjście Sącza jest bardzo istotne dla mieszkańców samego miasta, jak i również całego regionu, całego powiatu nowosądeckiego. Tak, będzie modyfikacja przede wszystkim na plus dla mieszkańców. Z tego względu, że procedując decyzję środowiskową, w decyzji środowiskowej generalny dyrektor ochrony środowiska zapisał nam większy margines możliwości realizacji inwestycji. My teraz, korzystając z tego marginesu, chcemy skorzystać z tego, żeby z tych działek, które zostały wyznaczone w decyzji, zejść. Prowadzimy teraz właśnie prace przygotowawcze. Dzięki panu prezydentowi będziemy mogli przede wszystkim na terenie Nowego Sącza rozpocząć intensywne prace związane z tym, jak ten układ drogowy zmodyfikować, żeby ograniczać wyburzenia, bo takie możliwości techniczne istnieją. Na tym etapie zawsze możemy się zwrócić do Ministerstwa Infrastruktury o to, aby rozpatrzył pewne rozwiązania, które my będziemy proponować w zakresie na przykład odstępstw prawda? Od warunków technicznych, które są bezpieczne, które są korzystne, natomiast ułatwiają możliwość wprowadzenia takiej infrastruktury w tą tkankę miejską, którą musimy się zmieścić i my to potrafimy zrobić. Procedury, które obowiązują w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w całym kraju, one są długotrwałymi procedurami, ale ta długotrwałość tych procedur powoduje, że mamy bardzo duże informacje pozyskiwane z terenu i ten przebieg po drugiej stronie Dunajca, on został już przeanalizowany na wstępnym etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i do decyzji środowiskowej nie wprowadzaliśmy tego przebiegu, dlatego uważamy, że rozwiązanie nasze i ta praca, którą stworzyliśmy tutaj wspólnie z samorządami w zakresie pozyskania informacji jest właściwa. To, co mogliśmy wykorzystać w zakresie tego, żeby mieć wiedzę na temat obecnego stanu projektowania, jest, uważam, wystarczające. Kolejny etap już jest, to jest koncepcja programowa, na podstawie której będziemy mogli pokazać te elementy już na rynek, do branży, żeby można było ogłaszać przetargi za projekt i buduj. I właśnie ten odcinek wyjścia z Nowego Sącza jest preferowany jako pierwszy odcinek, który będzie realizowany, żeby wyprowadzić drogę dwujezdniową w kierunku północnym, w kierunku mostu, w Kurowie i oczywiście dalej sukcesywnie też pracujemy nad sądeczanką. To jest istotne. Stary układ drogowy w tym zakresie obsługujący stare połączenie sąsiednich miejscowości z północnym Nowym Sączem zostaje w takim samym, tak samo będzie funkcjonował jak obecnie, natomiast będzie już to inny zarządca, to będzie już tutaj wynikało z rozmów z samorządem. Jesteśmy w stanie połączyć cały układ logistyczny północnego części Nowego Sącza, gdzie widać, że rozwój infrastruktury logistycznej, przedsiębiorcy mają tam swoje siedziby. Ta sądeczanka pomoże ten układ rozładować z tego względu, że dajemy alternatywny wyjazd mieszkańcom, logistyce, handlowi. Łapiemy też w swoich rozwiązaniach węzłem drogę wojewódzką. Potrafimy to przeanalizować i myślę, że to rozwiązanie, które tu jest właśnie w granicach Nowego Sącza, uważamy za rozsądne i optymalne. No my zakładamy, że nasz harmonogram prac projektowych i określenie warunków gruntowych, zrobienie badań archeologicznych, to jest, powinniśmy się zmieścić w 24 miesiącach. Jeżeli będziemy mieć te dane wcześniej pozyskane, będziemy wszystko robić, żeby przeprowadzać odbiory dokumentacji w sposób taki, żeby ministerstwo wiedziało, że jesteśmy gotowi do tego, aby ten odcinek już wdrażać w zakresie możliwości przetargów w formule zaprojektuj i buduj. Tak, jeżeli mówimy o przetargu zaprojektuj i buduj, to przypomnę tylko, że wykonawca, wtedy branża drogowa, to są już teraz firmy polskie, które mamy doskonałe firmy, które mają duże doświadczenie, pracując w całym kraju na S19, na S3, na S7, na Pomorzu, na S6. One potrafią sobie z takimi wyzwaniami poradzić, robią to dobrze, zatrudniają polskich podwykonawców, znają ten proces, przede wszystkim znają proces uzyskania decyzji z RID, która jest istotna z tego względu, że ona umożliwia nam wejście w teren i rozpoczęcie też wypłat odszkodowań, prawda, przez wojewodę, który będzie organem dla tej inwestycji. To dobrze brzmi, lata 30. To były piękne lata. Myślę, że jesteśmy w stanie do 33 roku mieć kompletny odcinek zrealizowany i już w użytkowaniu.
5: Dokładnie tak. Po prostu stwierdziłem, że temat jest tak ważny dla mieszkańców Nowego Sącza i regionu, że nie możemy dłużej czekać. Musimy zacząć pracować. Skończyło się gadanie. Musimy po prostu też pomóc Generalnej Dyrekcji. Musimy współfinansować to zadanie. Wszyscy wiemy, jak ważna droga sądeczanka jest ważna dla mieszkańców Nowego Sącza i całego regionu. Także tutaj po prostu nie ma na co czekać i trzeba po prostu wspierać te działania Generalnej Dyrekcji. Częściowo tak. Częściowo oczywiście miasto współfinansuje na tym odcinku miasta, czyli na tym odcinku właśnie 3,2 km, który jest na terenie miasta Nowego Sącza. I oczywiście byłaby to olbrzymia kwota.

0: drogi krajowe, prawda, drogi klasy GP. I teraz zwłaszcza miasto na prawach powiatu, bo o tym wiemy, że miasta na prawach powiatu w tej chwili zgodnie z ustawą finansują wszystko, zarówno gminne, powiatowe, ale też i wojewódzkie zadania i w innym zakresie. Jak pan minister powiedział, ta ustawa jest w tej chwili tak chyba zgodnie z planem konsultowana i ona, myślę, że już w tym miesiącu myślę, że nie, ale że w październiku trafi, mam nadzieję, do Sejmu. Także będzie pewnie, pójdzie na komisję, będzie pewnie pierwsze czytanie, drugie, trzecie, trudno mi powiedzieć. Ona ma szansę zostać uchwalona na pewno w tym roku. Oczywiście będę głosował za, dlatego że miasta nie są w stanie takich nakładów dźwigać. Ja chcę również powiedzieć, proszę Państwa, że Państwo na pewno pamiętacie, że ten, bo ja troszkę byłem zdziwiony dzisiejszą dyskusją na sesji. Z jednej strony to, co pan prezydent powiedział, trzeba zapewnić bezpieczeństwo w miarę możliwości jak najdalej mieszkańców, jak najmniej wyburzeń, o czym mówił pan dyrektor. Z drugiej strony my nie możemy w nieskończoność odciągać tego tematu, dlatego że to nie tylko grozi odciągnięciem, o którym mówił pan dyrektor, o 5 lat z uwagi na decyzje środowiskowe, nawet maksymalnie, ale boimy się, że może w ogóle temat spaść i wtedy w ogóle nie będziemy mieć tej sądeczanki. Ja przypominam, że ten wniosek w 2021 roku złożono jeszcze za rządów PiS-u i był, jak państwo pamiętacie, wariant właśnie był brany pod uwagę głównie już później i wtedy C. Były, jak wyszła decyzja środowiskowa, to ja przypominam reakcję naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, że mamy to, wywiady tego typu. W związku z tym troszkę byłem zaskoczony tą sytuacją, może ona wynikała z miejsca zamieszkania pani radnej, bo ja się też nie dziwię tym obawiam, jeśli ktoś tam mieszka. Natomiast tak jak powiedziałem na wstępie, dobrze powiedział pan przewodniczący, każda społeczność musi coś z siebie dać. Każdy z mieszkańców miasta jest narażony na jakąś uciążliwość. Jedni na zakłady przemysłowe, drugi na przebudowę. Oczywiście, na pewno, jak państwo zapytacie pana prezydenta, to pan prezydent chciałby, żeby żaden dom nie został wyburzony. Natomiast był słuszny też przykład, jeśli chodzi o naszą drogę kolejową, Podłęże Piekiełko budowano i w kierunku na Chabówkę. Tam wiele wyburzeń również było. Zawsze się spotkacie z państwem z protestem, bez względu na to, czy będzie to po lewej, czy po prawej stronie. Ja oczywiście też się skłaniałem za tym wariantem po lewej stronie, ale z przyczyn technicznych dzisiaj pan dyrektor i pan minister wyjaśnił, że to jest wariant z przepisów i ekologicznych, i przepisów technicznych przede wszystkim w tym momencie raczej niemożliwy. Także myślę, że dobrze się dzieje to, że w tej chwili rozpoczynamy ten pierwszy etap. Państwo pamiętacie, jak obiecywano, że sądeczanka zostanie zakończona w 2025-2026 roku, co było niemożliwe. Wreszcie się bierzemy do pracy, wreszcie coś realizujemy. No i na to oczekuje 300 tysięcy ludzi.
1: Mówił poseł Piotr Lachowicz. Prace sfinansuje miasto mogą potrwać nawet 24 miesiące. Nowe studia z wykorzystania w biznesie sztucznej inteligencji proponuje Akademia Nauk Stosowanych. Mają one być skierowane do właścicieli firm i przedsiębiorstw.
2: Uruchamiamy studia pod nazwą Nowoczesne Zarządzanie Marką z wykorzystaniem narzędzi AI. Chodzi o to, że zauważyliśmy, co już wszyscy widzą, że sztuczna inteligencja zmienia bardzo sposób życia i również zarządzania firmą i również sposób, w jaki te firmy budują swoją pozycję na rynku, w jaki sposób komunikują się z klientami, w jaki sposób rozwijają marki i chcieliśmy tutaj w tej ofercie odpowiedzieć na te dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy posiadają odpowiednie umiejętności właśnie w tym zakresie. Ten program został opracowany z myślą o menadżerach, specjalistach do spraw marketingu, komunikacji, właścicielach firm, przedsiębiorcach oraz tak naprawdę wszystkich osobach, które chcą skutecznie wykorzystać ogromny potencjał sztucznej inteligencji w budowaniu silnej i rozpoznawalnej marki.
3: Czyli czego będzie można się tak nauczyć?
2: W programie studiów znajdują się zagadnienia m.in. dotyczące strategii budowania i rozwoju marki, wykorzystania narzędzi AI w marketingu komunikacji, tworzenia treści wspieranych przez sztuczną inteligencję, personalizacji komunikacji z klientem, kampanii reklamowych w mediach społecznościowych.

0: społecznościowych. Zajęcia będą prowadzone w głównym stopniu przez praktyków, którzy na co dzień wykorzystują właśnie takie narzędzia w swojej pracy i w budowaniu marki na zlecenie różnych firm.
1: To są studia skierowane dla ludzi, którzy już coś tam działają ze sztuczną inteligencją, czy jakby one są skierowane do tych, którzy nie wiedzą, a chcą się nauczyć, chcą się dowiedzieć?
0: Zdecydowanie do tych, którzy pewnie jak my wszyscy trochę mają jakieś podstawy, ale nie trzeba mieć dużej wiedzy, żeby się zapisać na te studia. Każdy ten znajdzie tam coś dla siebie.
2: Dobra, i to są dwa semestry.
3: Mówiła Aneta Oleks-Gębczyk, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych ANS. Studia ruszą w październiku. Na ten dzień czekali długo, ale się doczekali. Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do mieszkań na wynajem, które powstały w Starym Sączu. Na początek to 10 osób, mówi burmistrz Jacek Lelek.
4: Tutaj były różne momenty, ponieważ zdawać by się mogło, że byłyby takie różne momenty zwrotne. W pierwszym naborze, który ogłosiliśmy jeszcze już, nie pamiętam, bo 4 lata temu to chyba było, mieliśmy 130 osób zainteresowanych 104 mieszkaniami. Ale potem, jak pewne procedury się przeciągały, nie było widać postępów budowy, to właściwie większość z tych osób się wycofała. Wycofała również swoje takie zainteresowanie. Ogłaszaliśmy potem drugi nabór, trzeci nabór. W każdym było dosyć spore zainteresowanie, ale potem bardzo wiele osób się wycofywało. Aż wreszcie nadszedł w momencie ostatni nabór, czwarty, kiedy już bloki praktycznie stały. Ludzie już widzieli, że to nie jest opowiadanie opowieści i obietnice polityków czy samorządowców, tylko realny kształt. No tutaj mieliśmy już wtedy między innymi 3 osoby zainteresowane na jednym mieszkaniu. Znaczy 3 razy więcej było osób zainteresowanych niż dostępnych mieszkań. W związku z tym mamy dzisiaj komplet lokatorów i jeszcze listę rezerwową, więc widać, to zapotrzebowanie jest. Widać, ludzie coraz lepiej rozumieją tę ideę z mieszkań społecznych, tej społecznej inicjatywy mieszkaniowej i to jest bardzo dobry znak, bo w moim przekonaniu jest to świetne mieszkanie, nawet jeżeli dla młodych ludzi nie na całe życie, to na pewno na samodzielny, dobry start w życie, bo te koszty wejścia są nieporównanie łatwiejsze, niższe niż zakup mieszkania deweloperskiego, a z drugiej strony można sobie czasem pozwolić na trochę większy metraż i po prostu tutaj zamieszkać, a to jest naprawdę bezpieczne mieszkanie z regulowanym czynszem, z możliwością również, o którą będziemy występowali w takiej dopłat do czynszu dla tych, którzy są w trudniejszej sytuacji. To jest mieszkanie, z którego nas nikt nie wyrzuci pod warunkiem, że będziemy realizowali swoje zadania, obowiązki jako lokatorzy, więc ta pewność tutaj zamieszkania jest naprawdę bardzo dużym walorem, atutem. Już nie wspomnę o tym, że Stary Sącz w ogóle jest pięknym miejscem do mieszkania, a lokalizacja tych bloków tuż obok Dunajca, świetnie komunikacyjnie, niedaleko kościoła, przedszkola, sklepów i przystanku miejskiej MPK, to po prostu to jest naprawdę wymarzone miejsce do zamieszkania.
5: W końcu doczekałam się, bardzo szczęśliwa. No, tu jest moje miasto rodzinne. A czemu ten blok? No, nie mam zdolności kredytowej, czekałam na takie mieszkanie. Do tej pory przez 16 lat wynajmowałam. Myślę, że się przyzwyczaję, że nie mam akurat jakoś tam na piętrze, tylko na parterze, ale z racji tego, że mam syna chorego na wózku, to te parterowe mieszkanie jest dla mnie dostosowane i jestem szczęśliwa, że je mam.
6: Bardzo dobra podoba Ece. To jest pierwsze mieszkanie, które państwo dało w takim dobrym pod klucz zrobione. I to mam nadzieję, że to będzie najlepsze życie w Starym Sączu. Chcieli troszkę większym, żeby było, no wyszło tak, jak wyszło i to zadowolone tego.
7: Czekałam od wiosny, właściwie to od jesieni tamtego roku i warto czekać, bo kiedy zobaczyłam to mieszkanie, jest przepięknie wykonane. Bardzo estetycznie, nowocześnie i pod każdym względem, zewnątrz i wewnątrz. Ja będę mieszkała ze siostrą. Jest kuchnia elektryczna, wanna, bo tak chciałam, podłogi są takie, jak chciałam, ściany są super wykończone, wszystko jest pod każdym względem naprawdę zrobione, także jak ktoś starszy, tak jak ja w moim wieku, to po prostu włożę tylko meble, które mam czy nabędę i można mieszkać. Okolica jest piękna, się tu urodziłam i no, jestem zaszczycona, że ludzie prawie z całego kraju tutaj się chcą sprowadzić, bo klimat dobry, ludzie fajni, no i to miasto jest piękne. Święta Kinga tutaj się wychowała, nie? I No, zaszczyt dla mnie, że w moim mieście nie stoimy. Ludzi się dużo nowych sprowadziło, ale mam nadzieję, że każdy doceni to, ten wkład całego burmistrza. Burmistrz, pan Lelek, jest naprawdę wspaniały. Jest czysto w mieście, bezpiecznie, pod każdym względem. No i bardzo bym jeszcze proponowała, żeby takich bloków było dużo więcej, bo ludzi młodych i starych przybywa do miasta, bo jak ktoś przyjedzie zobaczyć nasze miasto, to chce tutaj być. Ja się urodziłam, tak. Ja tu pochodzę stąd. Ale nie mieszkałam przez pewien czas, no ale wróciłam tu. Pod każdym względem to mieszkanie jest dobre dla starszych ludzi, dla młodych rodzin, dla dzieci. Miasto spokojne, bezpieczne, klimat.
8: Warunki też.
7: I warunki są wspaniałe, naprawdę. Bardzo opłacane, bo dają możliwość później wykupienia po 15 latach. Także nie jest tak jak w innych krajach, że możesz płacić tylko czynsz i z tego nie masz nic. Tutaj bardzo uczciwe podejście.
9: Tak, to bardzo istotny dzień dla mieszkańców, dla spółki, dla mnie również osobiście. To największa inwestycja, która w tej chwili została do tej pory zrealizowana przez SIM Małopolska. 104 mieszkania, 2 budynki, ale to nie koniec. Już planujemy i projektujemy następny etap w Starym Sączu. Proszę Państwa, to nie tylko jest bezpieczna, stabilna konstrukcja, ale też mieszkania, które są wykończone pod klucz, jak Państwo możecie zobaczyć. Również należy to wyraźnie podkreślić, że te wszystkie budynki są budynkami energooszczędnymi. Wybudowane są z energooszczędnych materiałów, ale również wyposażone są w odnawialne źródła energii, tak jak pompy ciepła, fotowoltaika, zasilanie z MPC-u. To jest 6. zakończona inwestycja, ale jeszcze w kolejnym miesiącu będziemy przekazywać kolejną inwestycję w Okocimiu. Przed nami również następne inwestycje, które są w toku, które będą przekazywane mieszkańcom w następnym roku. Do tej pory spółka zrealizowała 347 mieszkań, a w budowie jest kolejne 350 i 300 następnych, które są planowane i projektowane. Łącznie powstanie w ramach SIM-u Małopolska ponad 1000 mieszkań. Projekt ma się dobrze i to widać, czego jesteśmy najlepszym dowodem, że rozwija się, tak? Przybywa mieszkań, zainteresowanie wśród mieszkańców jest coraz większe, stąd decyzja gmin o kolejnych etapach, ale też decyzje następnych gmin o dołączeniu do naszej spółki. Mieszkańcy partycypują w 15% w kosztach budowy inwestycji. Ta partycypacja oczywiście jest zwrotna w przypadku, jeżeli ktoś zmieni swoje plany życiowe. Pozostała część finansowa to granty oraz kredyt zaciągany przez spółkę. Mieszkańcy nie mogą mieć mieszkania bądź też domu na terenie, gdzie jest realizowana inwestycja oraz oczywiście obowiązuje kryterium dochodu maksymalnego, którego nie można przekroczyć.
10: Myślę, że projekt SIM to jest strzał w dziesiątkę, dlatego że jest to oferta dla tych osób, których nie stać na przykład na zakup mieszkania w systemie deweloperskim, a z drugiej strony te osoby mają na przykład zbyt wysokie dochody, żeby korzystać z mieszkań socjalnych, mieszkań komunalnych. Ta oferta współpracy z strony samorządowej, czyli aport nieruchomości w tą inwestycję i w części finansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli przez instytucję państwową i wkład również mieszkańców powoduje, że mieszkańcy mają szansę w krótkim czasie wprowadzić się do takiego mieszkania, a po pewnym okresie czasu również mają możliwość wykupu, jeżeli mają takie życzenie. SIM Małopolska jest jednym z liderów, jeśli chodzi o skalę inwestycji. Docelowo ponad 1000 mieszkań w tej chwili już dobijają do połowy. Mieszkania w Starym Sączu, 104 mieszkania, to jest największa inwestycja oddana przez tą spółkę i chciałbym powiedzieć, że to jest też efekt dobrej współpracy zarówno zarządu spółki z samorządem, jak i również z instytucjami państwowymi, jakimi są choćby Krajowy Zasób Nieruchomości. Na razie na pewno będzie rozwijany ten projekt, jeśli chodzi o nowe inwestycje, bo jestem na kolejnym otwarciu tego typu obiektu i wszędzie słyszę, że samorządowcy chcą budować następne obiekty. Tak było w Tuchowie, tak jest w tej chwili w Starym Sączu, tak jest w Brzesku i w innych miejscach również. Myślę, że to jest też atrakcyjna oferta dla samorządów, dlatego że w ten sposób wprowadzając tylko aportem nieruchomość, tak naprawdę dają szansę rozwojowi tych małych ojczyzn, bo wtedy ludzie, szczególnie ludzie młodzi, mają możliwość zostać na miejscu, w danej miejscowości, w danym mieście, miasteczku czy gminie, mają szansę też, strona samorządowa ma szansę też wypełnić przedszkola, szkoły, jeśli tam właśnie ludzie młodzi się będą osiedlać, ale z doświadczenia widać, że również przybywają do tego typu mieszkań osoby z różnych stron kraju, z dużych miast, chcą wybierać właśnie miejsce w takim czasem zacisznym miejscu, więc myślę, że ten projekt będzie na pewno rozwijany. Tak, tutaj akurat muszę powiedzieć, że spółka dba o jakość tych wykonania tych obiektów, no bo jest to inwestycja realizowana również za środki publiczne, więc ważne, żeby te fundusze były racjonalnie i dobrze i mądrze wykorzystywane, więc na pewno będzie tutaj, myślę, dobry komfort do życia dla tych wszystkich, którzy w Simie się osiedlą.
4: W miarę jedzenia apetyt rośnie, ale tu akurat w tym wypadku rzeczywiście pytanie jest bardzo zasadne, bo projektujemy już kolejne dwa bloki, mniej więcej tej samej wielkości co te, natomiast będzie troszeczkę więcej, znaczy troszeczkę mniej mieszkań, dlatego że mieszkania przygotujemy większe. Doświadczenie tych naborów, które przeprowadzaliśmy do tych mieszkań, pokazały, że w przypadku społecznej inicjatywy mieszkaniowej jest więcej osób zainteresowanych większymi mieszkaniami metrażowo, po prostu z myślą o rodzinach, z myślą o większym komforcie, na który mogą sobie pozwolić w takim układzie społecznym, a na który nie mogliby sobie pozwolić w układzie typowo komercyjnym. Ja myślę, że to będzie przeciąg maksymalnie do 3 lat, prawda? Od dzisiaj powinniśmy otworzyć tamte mieszkania. Mam nadzieję, że będzie to troszkę wcześniej. Mniej więcej w pierwszym kwartale przyszłego roku powinniśmy mieć pozwolenie na budowę. No, przetarg, ogłoszenie oczywiście będzie to też również uwarunkowane z kompletowaniem finansowania, bo to jest dla spółki bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne. A tutaj na to już troszkę mamy mniejszy wpływ, ale w tej chwili też widząc taką przychylność do społecznego budownictwa mieszkaniowego, jednak te dzisiejsze sukcesy, zainteresowanie i oddawane budowy też napędzają tą koniunkturę, więc również przychylność decydentów rządowych jest do tego dobra. W związku z tym jestem dobrej myśli i także myślę, że w przeciągu 2,5 do 3 lat powinniśmy mieć kolejną taką uroczystość, 92 mieszkania. Tak, to będą mieszkania jakby bloki, kontynuacja tego osiedla w stronę Moszczeniczanki, czyli tak naprawdę będą to na działkach przylegających. Mamy już te działki wykupione, przygotowane, na tych działkach już jest projektowanie. Natomiast czeka nas jeszcze akt wniesienia tego aportem do spółki tych i to jeszcze nastąpi w tym roku, tych działek. No i potem już właściwie powstanie tylko i wyłącznie proces budowlany.
3: Kolejne tego typu bloki mają powstać na działce obok. Ciekawe spotkania w najbliższych dniach organizuje Sądecka Biblioteka Publiczna. Będzie okazja do poznania nowych miejsc i przypomnienia sobie biografii znanych osób.
0: Będzie to spotkanie z ekspertem literackim. Będzie to dyskusja na temat twórczości Harukiego Murakamiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych twórców literatury japońskiej. Ekspert, o co chodzi? Chodzi o to, że będzie to forma klubowa rozmowy o książkach, natomiast będzie też osoba, która będzie tą rozmowę prowadziła, moderowała i uzupełniała ją o taką wiedzę ekspercką, o wiedzę krytyka literackiego i osoby, która tą twórczością się akurat tego pisarza zajmuje. Spotkanie będzie moderowała Małgorzata Irena Niemczyńska, pisarka i reporterka, zdobywczyni licznych nagród literackich, która wspólnie z czytelnikami, uczestnikami tego spotkania będzie rozmawiała na temat twórczości Harukiego Murakamiego. Spotkanie odbywa się w ramach projektu Literatura bez granic. Teraz właśnie trwa cykl poświęcony literaturze i kulturze Japonii. Kolejnym spotkaniem z tego cyklu będzie już spotkanie podróżnicze i będzie prowadziła to jedna z naszych czytelniczek, która odwiedziła Japonię, która podróżuje i która opowie nam o swoich doświadczeniach związanych z podróżami do tego kraju, pokaże nam własne zdjęcia i również nagrania i będzie zachęcała, by ten kraj również samemu odwiedzić. Będzie to Ewelina Kochańska, która jakby bardzo interesowała się kulturą i sztuką Japonii. Następnie spotkała w naszym kraju kilku twórców tejże sztuki, którzy zachęcili ją do tego, by sama również wyjechała i zobaczyła tę sztukę już tam na własne oczy.
1: Czyli będzie pokaz zdjęć, pokaz filmów, ciekawe opowieści?
0: Tak, dokładnie tak. Do tego będzie również promocja książek. Tak, będzie pokaz slajdów, filmów. Będą ciekawe historie związane z jej podróżami do Japonii oraz będzie również promocja książek podróżniczych, które będzie można również wypożyczyć w naszej bibliotece podczas tego spotkania.
1: Spotkanie 16 września o godzinie 17. I jeszcze mamy coś wcześniej, bo 11 września. Też dość ciekawe spotkanie z Mariolą Pryzwan, która napisała kilka biografii znanych artystek, znanych piosenkarek. A komu będzie poświęcone to spotkanie?
8: To spotkanie, jak sam tytuł spotkania mówi, dwie Anny. Zresztą Mariola Pryzwan napisała też książkę dokładnie o tym samym tytule. Będzie poświęcone Annie Jantar i Annie German. Oprócz opowieści samej autorki, ciekawostek na temat piosenkarek, ich życia i twórczości, będzie również mini recital Anny Wacury, która zaśpiewa piosenki Anny German i Jantar.
1: I kilka dni później mamy Salon Poezji, w którym gościem będzie Anna Dymna.
8: Tak. Salon Poezji to takie pierwsze spotkanie z tego cyklu w Nowym Sączu. Rozpoczniemy salon na wzór krakowskiego Salonu Poezji, który prowadzi Anna Dymna właśnie. I na to pierwsze spotkanie znana aktorka teatralna i filmowa i również promotorka twórczości poetyckiej przyjedzie z wybitnym poetą Józefem Baranem. Razem przedstawią taki spektakl słowno-muzyczny na podstawie zarówno twórczości poetyckiej, jak i prozatorskiej Józefa Barana, a akompaniował im będzie tutaj znany sądecki wokalista Tomasz Wolak, który wykonał aranżacje własne, muzyczne do tych tekstów, które będą prezentowane. Serdecznie zapraszamy. Na to spotkanie obowiązują bilety wstępu, które można odebrać w Bibliotece Głównej.
3: Mówiła Dorota Wcześny z Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Coś dla siebie znajdą zarówno starsi, jak i młodsi biegacze. Za kilka dni w Nowym Sączu rusza Sądecka Jesień Biegowa, mówi Tomasz Waliczek z Urzędu Miasta.
10: Piąta Sądecka Jesień Biegowa już wkrótce, dokładnie 19 września w Parku Strzeleckim będziemy rywalizować w kilku kategoriach wiekowych. Dla najmłodszych kategorie wiekowe dla dzieci, które są urodzone w 2020 roku i młodsi. Kolejna kategoria wiekowa to jest 2017-19. Kolejna to jest 2014-2016. Kolejna tu już w zasadzie już wchodzimy w takie młodzieżowe kategorie, czyli młodzież urodzona w roku 2011-2013. Kolejna kategoria 2008-2010 i kategoria najstarsza, urodzeni w 2007 roku i starsi. Oczywiście podział na płeć, na chłopców, dziewczynki, panie, panów. Bardzo prosimy zapisywać się wcześniej. Można się zapisywać poprzez stronę dostartu.pl. Również na plakatach, które są już w obiegu, w przestrzeni tutaj medialnej, w mediach społecznościowych. Jest kod QR, wystarczy sobie ten kod zeskanować na telefonie, od razu się nam strona z zapisami otworzy. Również na profilu Brygady Beskidów pewnie też się pokaże, ponieważ no, ten klub lekkoatletyczny też co roku nam pomaga w organizacji pod kątem właśnie sportowym. Oni sędziują, przygotowują trasy, także też tutaj duży ukłon w ich stronę i podziękowanie przy okazji, że nam tak co roku bardzo fajnie, aktywnie pomagają. I oczywiście na stronach i profilach Urzędu Miasta, Sport Nowy Sącz, czy na profilu Nowy Sącz też te plakaty, czy te informacje już się powinny ukazywać. Staramy się, żeby tych limitów nie było. W tamtym roku było blisko 300 zawodników. Nie chcemy tego limitować, ale wolimy wiedzieć wcześniej, ilu będzie zawodników, żeby się przygotować, bo każdy zawodnik dostanie, czy jest przewidywany dla każdego zawodnika medal. Są również napoje, są jakieś też owoce przygotowane dla zawodników i dla zwycięzców oczywiście puchary,
11: nagrody w tych kategoriach dziecięcych, też nagrody rzeczowe, jak również nagrodami będą bilety na wydarzenia podczas trwającej Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, bo Sądecka Jesień Biegowa jest częścią taką sportową Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. A w tym dniu 19 września będzie kiszenie kapusty, więc po biegu będzie można sobie iść do amfiteatru, zobaczyć, jak wygląda tradycyjne kiszenie kapusty. Tak, jest to bardzo fajne miejsce od paru lat, kiedy amfiteatr został i cały teren zrewitalizowany i był gruntowny remont, czy przebudowa w zasadzie. I mamy tam rzeczywiście równo, miejsce jest zacienione, jest dużo drzew, więc nawet jak jest gorąco, jest upał, to te drzewa dają bardzo fajną tutaj ochłodę dla zawodników. Oczywiście też mamy możliwość skorzystania podczas złych warunków atmosferycznych z pomieszczeń amfiteatru. Zwłaszcza, że tych zawodów w ciągu roku robimy kilka, więc ten amfiteatr już nam się wielokrotnie sprawdził i Park Strzelecki. Wspomnę, że przecież w marcu mamy bieg Tropem Wilczym poświęcony pamięci żołnierzy wyklętych. Przed wakacjami 1 czerwca zawsze mamy, czy w okolicy 1 września mamy zawody rowerowe na Dzień Dziecka. Także bardzo fajne miejsce, trasy również, no, które wykorzystujemy do zawodów sportowych.
3: Sądecka Jesień Biegowa już w sobotę 19 września. Do zawodów można się zapisać na dostartu.pl lub przed samym startem biegów. Będą tam prowadzone testy wydolnościowe, zajęcia ze studentami i badania naukowe. Akademia Nauk Stosowanych uruchomiła Centrum Hipoksji i Hiperoksji. Co to takiego? Posłuchajcie.
12: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, gdzie w dniu dzisiejszym w sposób uroczysty, już formalny, otwieramy Centrum Hipoksji i Hiperoksji. To nasze centrum jest kolejnym elementem w infrastrukturze badawczej i dydaktycznej, która pozwala na rozwijanie umiejętności nie tylko przez studentów, ale również przez pracowników zatrudnionych w Akademii. To centrum będzie również miało trzecią nogę, to znaczy będzie możliwość udostępnienia tego centrum komercyjnie dla podmiotów, które będą zainteresowane tymi usługami, które Akademia będzie tutaj przedstawiać. Proszę Państwa, w związku z tym, że jest to centrum, które jest centrum specjalistycznym, rzeczywiście na dzisiejsze czasy jest bardzo nowoczesnym centrum, bardzo poproszę, aby wprowadziła nas w zagadnienia Centrum Hipoksji i Hiperoksji pani dziekan Wydziału, pani Monika, doktor Monika Bigosińska.
13: Dzień dobry Państwu. Ja w swoim imieniu, również jak i pana rektora, cieszę się, że mamy nowy obiekt, który nie będzie służył tylko i wyłącznie dydaktyce, ale również badaniom naukowym. Chciałam powiedzieć, że kampus sportowo-dydaktyczny jest kampusem, który ma właściwie całe zaplecze do tego, żeby poprowadzić tutaj efektywny trening, efektywne badania, bo oprócz centrum, które się teraz otwiera, również mamy tutaj kriokomorę, mamy całe zaplecze fizjologiczne do badań, mamy stadion sportowy, salę sportową. Także w tym momencie jest to takie centrum, można powiedzieć, wszechstronne do tego, żeby właśnie wykorzystywać je w sposób nie tylko dydaktyczny dla naszych studentów, którzy oczywiście tutaj się kształcą na nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów i trenerów, ale również pod względem sportowym, czyli dla podniesienia wydolności, zdolności motorycznych, czy też badania tych zdolności właśnie tutaj w naszym wydziale. Także bardzo się cieszę, jest to kolejna pracownia, która tutaj podniesie nasz poziom naukowy. Mam nadzieję, że razem z Państwem będziemy mogli tutaj tworzyć wspólnie jakieś badania naukowe i z korzyścią zarówno dla Państwa, żeby podnieść swoją wydolność, swoje możliwości wydolnościowe, jak i dla nas, dla naukowców, którzy będą mogli się tutaj przy tej okazji rozwijać. Dziękuję bardzo.
14: Marcin Maciejczyk. Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie przybliżyć, po co to jest i dlaczego to powstaje. Może zacznę od nazwy, w której są być może dwa trudne słowa, czyli ta hipoksja i hiperoksja. Generalnie chodzi o tlen, więc w powietrzu mamy 21% tlenu. Zjawisko hipoksji polega na obniżeniu tego poziomu tlenu w powietrzu. Hiperoksja, zwiększamy ilość tego tlenu w powietrzu. Pojawia się pytanie, po co stwarzamy takie warunki w tym centrum, czyli dlaczego obniżamy te warunki albo zwiększamy ilość tlenu. I teraz tak, hipoksja jest zjawiskiem naturalnie występującym. Myślę, że większość z Państwa doświadczyło hipoksji będąc w górach, dlatego że im wyżej nad poziomem morza zmniejsza się ciśnienie atmosferyczne i to powoduje, że powietrze się rozrzedza, więc procentowo, mimo mamy 21% tlenu, to jednak dostępność tego tlenu jest mniejsza i mamy wówczas warunki hipoksyczne. Hiperoksja oczywiście nie występuje naturalnie, to sztuczne zjawisko wytwarzane właśnie w warunkach laboratoryjnych. I teraz dlaczego to powstaje na Wydziale Wychowania Fizycznego, przy kierunku Wychowania Fizycznego? Dlatego, że hipoksja, początki hipoksji związane są ze sportem. Żeby Państwu podać przykład, dlaczego to jest tak ważne zjawisko, odwołam się do Igrzysk Olimpijskich w Meksyku. Meksyk jako miasto leży na wysokości 2300 metrów. I wówczas, kiedy były te Igrzyska Olimpijskie właśnie w tej mieście Meksyk, okazało się, że większość sportowców uzyskuje gorsze wyniki w dyscyplinach wytrzymałościowych. I przyczyna właśnie była jedna, to była właśnie hipoksja. I okazało się, że jest potrzeba aklimatyzowania zawodników do takich warunków, czyli jeżeli wiemy, że zawodnik będzie startował w takich warunkach, no to trzeba go zaadoptować, przystosować. I to jest pierwsze zadanie naszego centrum, tutaj aklimatyzacja. Proszę popatrzeć, to jest tylko krok dalej. Himalaiści, alpiniści, jak jadą na swoje wyprawy, też aklimatyzują się, więc oni mogą wcześniej przed wyjazdem skorzystać właśnie z takiego centrum aklimatyzacyjnego, jakie mamy tutaj. Potem już tylko krok dalej okazało się, że hipoksja daje duże możliwości do treningu w sporcie i daje znacznie lepsze efekty niż sam trening wykonywany w warunkach takich standardowych. I teraz okazało się, że szukając tych sekund, metrów, żeby poprawić swoje zdolności wysiłkowe, wdrożono właśnie w wielu dyscyplinach sportu, w szczególności tych wytrzymałościowych, ten trening hipoksyjny. Generalizując, on powoduje na to, że poprawiają się możliwości transportu tlenu, czyli my wykonując wysiłek fizyczny, jak chcemy poprawić swoje zdolności wytrzymałościowe, musimy transportować ten tlen do mięśni i mięśnie wówczas zużywają ten tlen. I teraz hipoksja powoduje to, że zaczynamy produkować więcej krwinek czerwonych, więcej mamy również hemoglobiny i poprawiają się nasze możliwości transportu tlenu i wówczas mamy możliwość zwiększenia swoich zdolności właśnie wytrzymałościowych głównie. I teraz to jest nie do osiągnięcia w normalnych warunkach treningowych, odbywających się w takich warunkach normooksyjnych. I teraz proszę popatrzeć, stwarzając takie warunki, dajemy możliwość zawodnikom wykonywania tego samego treningu, ale w warunkach hipoksyjnych. Więc mamy tutaj w Nowym Sączu teraz ośrodek, który jest jednym z nielicznych w Polsce, który pozwala właśnie zawodnikom korzystania z tych warunków hipoksyjnych. Dlaczego, jak Państwo za chwileczkę pójdą na górę, zwrócą pewnie Państwo uwagę, że nie tylko jest tam sala treningowa, ale są również pokoje hipoksyjne, w których można nocować. Dlatego, że istnieje kilka modeli tego treningu hipoksycznego. Tak bardzo ogólnie, taki podstawowy, od którego w ogóle się wszystko zaczęło, to był taki model treningowy mieszkaj wysoko, trenuj wysoko. I dawniej ci zawodnicy jeździli w tym celu właśnie do krajów, które są wysoko położone nad poziomem morza i tam trenowali. I to rzeczywiście był pierwszy taki model, który no, dawał problemy, czy powodował problemy logistyczne, ale również trenerom stwarzał trudności, dlatego że trzeba było redukować obciążenia treningowe. I powstawały zatem kolejne modyfikacje. Jednym z tych modyfikacji jest właśnie model typu mieszkaj wysoko, trenuj nisko, czyli mamy pokój hipoksyjny, gdzie zawodnik może sobie nocować, ale trening wychodzi, korzysta z obiektów, na przykład tutaj na uczelni, realizuje w normalnych warunkach, efekt bardzo podobny. Inna metoda treningu, chyba najostatnia, która staje się coraz bardziej popularna, to metoda trenuj wysoko, mieszkaj nisko. Czyli zawodnik przychodzi tylko na sam trening do takiej komory hipoksyjnej jak tutaj i wykonuje ten trening tylko w warunkach hipoksyjnej. Wszystko zależy od tego, jaki chcemy osiągnąć cel, ale proszę zwrócić uwagę, to centrum daje możliwości realizowania każdego modelu tego treningu. Więc rzeczywiście jest to unikatowe. Takich ośrodków w Polsce jest tylko kilka, więc spokojnie uczelnia może konkurować z centralnymi ośrodkami sportu, gdzie zwykle są lokalizowane takie centra. I to jest ta część związana ze sportem, natomiast druga część tego działalności centrum to już ta działalność pozazdrowotna, bo ta hipoksja szybko uzyskała uznanie nie tylko w sporcie, ale również w środowisku medycznym i teraz wykorzystuje się tą hipoksję i fizjoterapii do treningów zdrowotnych, więc wychodzi to coraz bardziej poza sport, wchodzi już ten aspekt zdrowotny, więc już okazuje się, że nawet kluby fitness budują sobie takie centra hipoksyjne, ale nie tak rozwinięte jak to tutaj, bo nie ma możliwości noclegu. Więc za chwileczkę pójdziemy sobie tam na górę i chciałbym, żeby Państwo doświadczyli tych warunków hipoksyjnych. Mamy tam Kasprowy Wierch na górze w tym momencie, czyli około 2000 metrów nad poziomem morza. I więc doświadczą Państwo, jak się oddycha na takiej wysokości. Jest tam mniej więcej 16% tlenu, więc no ciekawe doświadczenie. Nic strasznego, nikomu nic się nie stanie, proszę się nie obawiać. Więc dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że krótko wprowadziłem w temat. Jeżeli będą dalsze pytania, to myślę, że chętnie gdzieś tam odpowiem Państwu. Dziękuję bardzo.
15: Cieszę się ogromnie, że w ten sposób poszerzyła się oferta naszej uczelni, która na pewno ma pewien wpływ na rekrutację studentów, zwłaszcza na kierunek wychowanie fizyczne, fizjoterapia i w ogóle kierunki medyczne. Ponieważ wykorzystanie tak nowoczesnej bazy pozwoli studentom bezpośrednio, praktycznie poznać zasady działania, funkcjonowania, uczestniczyć w tym bezpośrednio. Sam osobiście jestem zainteresowany i hipoksją, i hiperoksją, a głównie hiperoksją, bo sam jestem, pan profesor mówił przed chwilą o tych warunkach zdrowotnych, nie tylko o treningu, ale również o sytuacji zdrowotnej. Jestem od wielu lat chory na sarkoidozę płucną, jestem w remisji, jest wszystko ok, ale przebywanie w warunkach hiperoksji, czyli tej zwiększonej ilości tlenu, dla mnie byłoby super korzystne. Natomiast jeżeli chodzi o hipoksję, to mogę powiedzieć tylko tyle, że już raz żeśmy sprawdzili znaczenie komory hipoksyjnej, tej, która mieściła się w poprzednim budynku, tam przy hali, gdzie była tylko hipoksja. Wtedy drużyna Sendycy, przygotowująca się, walcząca o awans do ekstraklasy, który zresztą wywalczyła, korzystała nie tylko z komory Krio, komory hipoksyjnej. Wtedy trener Radosław Mloszkowski troszkę z taką obawą wchodził w ten temat, ale wszedł i myślę, że efektem tych działań tutaj na uczelni, korzystania z tej odnowy biologicznej i tego właśnie wspomagania, tego prawidłowego wspomagania, pozwoliło Sandecji awansować. Jest tu jeden zawodnik, który wtedy uczestniczył, Bartek, dwóch, i Adrian Danek, którzy uczestniczyli w tych przygotowaniach, mogą sami nawet na ten temat coś powiedzieć. Ale jeszcze kończąc ten temat sportowy, stosowany był również tak zwany doping, ale dopuszczalny. Drużyna wyjeżdżała w warunki wysokogórskie, trenowała wysoko w górach. Pobierano krew tym zawodnikom, a później przed samymi zawodami tą krew, ich krew, pompowano do organizmu, który powodował zwiększenie wydolności oczywiście i ten efekt korzystny dla wyniku sportowego. No myślę, że tutaj pan profesor powiedział tak dużo na ten temat, więc nie mam sensu jeszcze tutaj to rozwijać, ale ja osobiście się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy startujący teraz akurat, ubiegający się o awans do finału akademickich mistrzostw Polski. W ubiegłym roku było wicemistrzostwo. Mam nadzieję, że może się uda wywalczyć coś więcej. I jeżeli byśmy się zakwalifikowali do akademickich mistrzostw Europy, to myślę, że będziemy chcieli skorzystać z przygotowania tej komory i tych warunków przede wszystkim hipoksyjnych.
14: Zapomniałem w sumie chyba Państwu powiedzieć najważniejszego, jakie warunki możemy tutaj stworzyć. Tutaj możemy stworzyć warunki do 6000 metrów nad poziomem morza, więc proszę popatrzeć, to nawet nie są Alpy, tylko to są warunki już zbliżone do tych, które występują u podnóży Himalajów, więc 6000 metrów to jest mniej więcej 10% tlenu w powietrzu. No i ta wysokość oczywiście jest zarezerwowana tylko dla himalajstów, bo sam trening dla sportowców odbywa się na znacznie niższych wysokościach, to są zwykle takie wysokości, powiedzmy 2-2,5 tysiąca metrów, czyli dokładnie takie, jak mamy właśnie na górze, więc w takich warunkach właśnie trenują zawodnicy, więc nie są to jakieś skrajne warunki, tylko właśnie takie optymalne, które pozwalają realizować ten trening, no bo proszę popatrzeć, to jest zarówno dwa stresory, stres związany z samym wysiłkiem i stres związany z niedotlenieniem, więc nie można tutaj stosować tych skrajnie dużych wysokości. Więc dokładnie poczują Państwo te warunki, w których odbywa się taki tradycyjny trening hipoksyjny, jeżeli przejdziemy teraz na górę, chyba że ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś... Tak, jeżeli chodzi o hiperoksję, to tutaj zarówno hipoksja, jak i hiperoksja są normobaryczne. Być może Państwo kojarzą, ci, którzy związani są z ochroną zdrowia, jest tlenoterapia hiperbaryczna, czyli ta tlenoterapia związana jest właśnie z hiperoksją, czyli podawanie tlenu pod wysokim ciśnieniem, dlatego hiperbaryczna. No i tam podaje się właśnie ten tlen pacjentom, zazwyczaj po to, żeby się regenerowali, dotlenić ich i tym podobne. Natomiast tutaj te warunki, które mamy, to są warunki normobaryczne, czyli zarówno w pokojach i w warunkach hipoksji, jak i hiperbarii nie zmieniamy ciśnienia, bo tak jak wspominałem, jak wchodzimy wysoko w góry, to ciśnienie spada. W tej tlenoterapii odbywającej się w warunkach szpitalnych jest hiperbaria, czyli wysokie ciśnienie nawet do 2 atmosfer. Natomiast tutaj nie zmieniamy tego ciśnienia, jest dokładnie takie samo, modyfikujemy tylko skład powietrza, albo zwiększając, albo zmniejszając ilość tego tlenu. I w tych wybranych pokojach, bo ta hiperoksja polega na biernym przebywaniu, więc udostępniamy tutaj pokoje. Zwiększamy tam wówczas ilość tlenu do 30% z tych 21%, które normalnie mamy, więc powiedziałbym taka łagodniejsza wersja tej takiej szpitalnej tlenoterapii hiperbarycznej, ale to też pozwala nam wykonywać coś, co rzadko się robi, a staje się coraz bardziej popularne, bym powiedział, czyli kombinację treningu hipoksycznego, hiperoksyjnego, czyli proszę popatrzeć, nie tylko sama hipoksja, ale można bezpośrednio przejść i skorzystać z hiperoksji, czyli mamy dwa skrajne warunki, które wywołują jeszcze silniejsze te zmiany adaptacyjne, które dotychczas ciężko było połączyć. W centrum jest taka możliwość. Więc w tym momencie nie jest włączona tylko hiperoksja, jest tylko hipoksja, właśnie to wspomniane przeze mnie 2000 metrów. Wydaje mi się, że tutaj na południu Polski, oczywiście AKF Kraków teraz ma podobną komorę hipoksyjną, natomiast wydaje mi się, że tutaj na południu Polski żadna uczelnia nie ma takiej komory. Tak jak mówiłem, te komory, one nie są popularne. To raz, że koszt wybudowania takiej komory, pan rektor pewnie, jak pan kanclerz wie, ile to kosztowało. Natomiast wszystko zależy od warunków, jakie są stworzone, czy to jest tylko do treningu, czy też do noclegu, natomiast nie są to popularne miejsca.
12: Szanowni Państwo, w nawiązaniu do tego, co powiedział Pan Profesor, ta część dydaktyczna, ta część zdrowotna, komercyjna jest bardzo ważna. Natomiast jeszcze kolejnym elementem, który tutaj się pojawia, jest część naukowa i część badawcza. Pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będą mogli aplikować do projekty badawcze i będą mogły być tutaj realizowane projekty badawcze. Później te wyniki badań będą mogły być upubliczniane w świecie nauki. Czyli generalnie, jak Państwo widzą, jest to centrum, które ma profil interdyscyplinarny, ale również szeroki zakres swoich usług. Jeżeli chodzi o koszty, koszt wybudowania tego centrum z adaptacją budynku to jest koszt około 1 800 000 zł.
14: Te badania naukowe, które są przeprowadzane, wskazują, że to stała się metoda uniwersalna. Ona początkowo była rzeczywiście ukierunkowana na sportowców, sportów wytrzymałościowych, dlatego że no, manipulujemy tlenem, który jest potrzebny do wykonywania tych wysiłków o charakterze wytrzymałościowym. Natomiast te ostatnie badania powodują, że hipoksja to nie tylko te zmiany hematologiczne, czyli związane z krwią, ale zachodzą jeszcze zmiany niehematologiczne, czyli na poziomie mięśniowym, krwienia mięśni, liczby mitochondriów. I te zmiany okazują się, że są też korzystne w tych dyscyplinach, nazwijmy je beztlenowych, czyli takich szybkościowo-siłowych, sprinterskie, więc powoli staje się to rzeczywiście już metodą taką uniwersalną. Kiedyś rzeczywiście nikt by nie pomyślał, żeby sprinterów albo jakieś inne dyscypliny związane ze szybkością się wpuszczać na taki trening hipoksyjny, a teraz okazuje się, że ci zawodnicy też poprawiają swoje możliwości wysiłkowe, więc rzeczywiście wszystkie te dyscypliny również mieszane, gdzie zarówno jest wytrzymałość, siła, szybkość, tak jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, czy wszystkie gry zespołowe, sporty walki, to też metoda, która rzeczywiście może przynieść korzyści tym zawodnikom. Natomiast to, co wspominałem, to był początek sportu wytrzymałościowe. Teraz to już raczej metoda uniwersalna. Dlatego no, przeszła też do treningu zdrowotnego. Tutaj nie chodzi już tylko, żeby poprawić wytrzymałość, wydolność pacjentów, ale już mamy te zmiany, o których tutaj też wspominaliśmy, czyli zmiany zdrowotne, czyli mamy już regulację apetytu, ta hipoksja już staje się taką metodą leczenia otyłości, że pacjenci otyli są wpuszczani do tych hipoksji, bo redukuje masę ciała. Posprawia też regenerację, ma działanie neuroprotekcyjne, czyli proszę popatrzeć, już poprawia funkcje poznawcze, więc rzeczywiście robi się z tego metoda, która staje się już nie tylko związana stricte ze sportem, ale już rzeczywiście są wpuszczani pacjenci. Już widziałem ostatnie badania, gdzie proszę sobie wyobrazić, wprowadza się ten trening hipoksyny u pacjentów po zawałach serca, czyli wydawałoby się, że ktoś ma zawał serca, bo niedokrwienie, niedotleniony, a tutaj wprowadza się ich do tego treningu hipoksyjnego, no bo oni adaptują się do niedotlenienia, czyli generalnie przygotowują się do tego kolejnego epizodu, czyli zapobieganie kolejnemu epizodowi takiemu niedokrwiennemu czy niedotlenienia, no bo oni się adaptują do niedotlenienia. Więc rzeczywiście metoda obiecująca, mimo że od wielu lat stosowana, natomiast pojawiają się kolejne gałęzie już nie tylko w sporcie, w różnych dyscyplinach sportu, ale już próbuje się w coraz kolejnych jednostkach chorobowych próbować tej hipoksji lub kombinacji z hiperoksją. Dla osób z zewnątrz to odeślę Państwa do naszej strony internetowej, tam jest już wszystko opisane, ale generalnie dla osób z zewnątrz, których my nie znamy, wymagana będzie kwalifikacja lekarska, bo oczywiście są przeciwwskazania. No i tutaj po prostu lekarz będzie musiał wyrazić zgodę, że ktoś, kto chciałby skorzystać, musi przejść taką kwalifikację lekarską przez lekarza, żeby wykluczył przeciwwskazania, które oczywiście gdzieś tam, jak w każdych takich zabiegach fizykalnych, istnieją. A tak to potem już normalny proces rezerwacyjny i tak dalej. Więc to jest kluczowe właśnie, stan zdrowia umożliwiający skorzystanie z hipoksji.
3: Budowa centrum kosztowała prawie 2 miliony złotych. W nietypową grę można zagrać w oddziale dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej. To wielkoformatowa gra inspirowana komiksami. Udział może wziąć każdy chętny.
16: Rozpoczęliśmy rozgrywki na wielkoformatowej planszy. Jest to gra inspirowana komiksem. W czasie rozgrywki dzieci rozwiązują różne zadania, kreatywne, zespołowe, oraz odpowiadają na pytania. Za każde wykonane zadanie otrzymują jeden z elementów układanki, który układają na tej wielkoformatowej planszy. Finałem jest ułożenie obrazka, który nawiązuje właśnie do komiksów i do idei projektu, który rozpocznie się jesienią tego roku. Projekt nawiązuje do komiksów, ma tytuł Obraz Słowo Komiksowo. Będziemy się spotykać z twórcami komiksu, będziemy mieć warsztaty literackie, komiksowe, warsztaty mangi, spotkania i wykłady o kulturze Japonii i o literaturze Japonii, zwłaszcza właśnie o komiksach, o mangach. Będą lekcje biblioteczne, takie lekcje edukacyjne, będą spotkania familijne, spotkania ze storytellerem. Wszystko będzie nawiązywało właśnie do tego, jak obraz i słowo przenikają się razem i tworzą spójną całość w komiksach.
1: Ta gra, w jaki sposób można w nią zagrać?
16: Gra jest dostępna w oddziale dla dzieci i młodzieży Sądeckiej Biblioteki i żeby w nią zagrać, wystarczy do nas zadzwonić, napisać, przyjść osobiście i się zapisać. Przyjmujemy zgłoszenia od grup zorganizowanych, ale również od rodzin, grup koleżeńskich, dzieci, młodzieży. Gra jest również przyjazna osobom w spektrum autyzmu, także zapraszamy również grupy i jest odpowiednia dla różnych grup wiekowych, ponieważ mamy dwa rodzaje planszy, one są dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców, ale też pytania i zadania są dostosowane do wieku i do potrzeb uczestników. Projekt Obraz Słowo Komiksowo został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Bardzo się z tego cieszymy, bo dzięki temu możemy zrealizować naprawdę wiele spotkań z autorami, którzy jeszcze w Sączu nie byli. Będą u nas między innymi Aleksandra Machoń i Wiktor Talaga, autorzy Czomberka, bardzo popularnego komiksu o kocie, który żyjąc na ulicy w finale pierwszej części otrzymuje nowy dom. Spotkamy się z Magdaleną Kanią, Maciejem Kurem, którzy stworzyli przecudny komiks Delisie. Jest to absolutny też faworyt, zwłaszcza dziewczynek w naszej bibliotece. Będzie również Berenika Kołomycka, która stworzyła komiks dla młodszych dzieci, Malutki Lisek i Wielki Dzik, ale to jest tylko część autorów, bo będzie u nas zarówno Piotr Burzyński, Paweł Chmielewski, ale również Anna Kmiecik i Krystian Truchalski, który wprowadzi dzieci ze specjalnymi potrzebami w świat właśnie obrazu, słowa, przedstawiając bardziej słowo mówione.
3: Mówiła Anna Kosowska-Zgrzeblak z Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Gra jest dostępna w oddziale dla dzieci i młodzieży przy ulicy Lwowskiej. I to wszystko, co na dziś przygotowaliśmy dla Was w naszym magazynie reporterów. Ja przypomnę, że na bieżąco informacje możecie śledzić na sk.pl. Warto tam zaglądać.
17: SK2.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: No i mamy na zegarach godzinę 9 w niedzielę, 13 września. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, czyli jedyne radio w Polsce, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Więc koniecznie bądźcie z nami, obudźmy się razem w tę niedzielę, a w tej godzinie powiem wam też o bardzo nietypowych mistrzostwach świata w Polsce, które odbyły się w ten weekend. Więc zostańcie.
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: I na początek ma nam krakowski spin, tak, żeby jeszcze się dobudzić.

Mateusz Ziółko w płomieniach w Radiu SK2 w niedzielny, już wiecie, już głową w poniedziałku, w niedzielny poranek. Mam nadzieję, że jakoś tak delikatnie się wybudzacie. No i teraz o pogodzie, bo to jest coś, co zawsze grzeje bardzo mocno wszystkich. To jest taki temat po prostu top, więc słuchajcie, no pogoda na niedzielę urządza nam troszeczkę taki podział Polski. Nad większością kraju niestety chmury i deszcz, ale jest też grupa szczęściarzy, żeby nie było. Podkarpackie, Lubelszczyzna i południe Świętokrzyskiego i Małopolska. Tam najwięcej słońca, no i możecie mieć taki piękny dzień bez parasola. Czyli jeżeli mieszkacie w tych regionach, no to ja wam bardzo gratuluję, bo pogoda was lubi. A reszta Polski, no możemy popatrzeć przez okno i pomyśleć, że u nas, no oczywiście, klasycznie jak to w Polsce. A co od poniedziałku? No, temperatury nadal całkiem przyjemne, ale no, jesienna aura coraz śmielej zagląda do kalendarza. No nie oszukujmy się, już za chwilę jesień. No więc lato, dziękujemy za współpracę.

Była taka w tym roku średnia i chyba właśnie to lato opuściło naszą grupę na Messengerze. SK2. A już teraz u nas muzycznie emigranci na falochronie.

Enej symetryczno-liryczna, rano język się plącze. Miało być o nietypowych mistrzostwach, to będzie, bo słuchajcie, wyobraźcie sobie Pałac Kultury, Warszawa, a pod nim ptaki. Tylko że nie do końca takie prawdziwe, dlatego że pod pałacem, w Pałacu Kultury odbyły się trzecie mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i wiecie, brzmiało to niesamowicie. Uczestnicy ćwiczyli świergoty, pochukiwania i inne ptasie odgłosy. No i myślę sobie, że to bardzo ciekawe, jak ćwiczy się do takich mistrzostw. No bo co? Mówicie, kochanie, dzisiaj nie mogę rozmawiać, bo mam próbę bażanta. No i właśnie a propos bażanta, jeden z uczestników zapytał o popisowy numer i odpowiedział, że jego zeszłoroczny bażant. A w tym roku zwyciężyła Irena Rosiewicz, gratulujemy. I jak na razie zostaje przy swoim repertuarze. I jest mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków. Także serdecznie gratulujemy. Polecam wam zobaczyć to też w internecie, bo to mega ciekawe i bardzo zabawne. I w sumie bardzo fajne wydarzenie. I powiem wam, że zaczęłam próbować i może w przyszłym roku sama wystartuję. Kto wie?

0: to była długo wyczekiwana nowość od Artura Rojka, czyli Mira Fiori. A teraz o innym chłopaku. Słuchajcie, Maciej Musiał ma za sobą naprawdę mocny weekend. W Wenecji film Możliwa Miłość, którego jest producentem, zdobył Srebrnego Lwa, czyli drugą najważniejszą nagrodę festiwalu. No i powiem wam, że zaczyna robić się bardzo ciekawie, bo Maciek najpierw był aktorem, potem producentem, no a teraz jeszcze przywozi z Wenecji lwa. No a tak serio, no Srebrny Lew z Wenecji? Maciek, wielki szacun. Teraz tylko czekamy, aż odbierzesz telefon z Hollywoodu i nie będziesz nikogo znał. Oczywiście ogromne gratulacje, bo to naprawdę wielki sukces polskiego kina i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. A muzycznie za moment u nas przeniesiemy się właśnie troszeczkę do Stanów. Daria Zawiałow i Fifi Hollywood.
1: SK2. Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: W niedzielny poranek na kilka chwil przed godziną 10 zagraliśmy wam taki ładny duecik. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Po godzinie 10 na start mocno wjeżdżamy dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie są rozbudzeni, Piersi i Bałkanica. Później Dawid Podsiadło, Lizer, Wiktoria Kida. Że będzie dużo dobrego, koniecznie zostańcie z nami. No bo jak niedzielę zaczynać, no to tylko z radiem SK2.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Rejduch, witajcie. Dziś kolejny dzień Małopolska Tour, czyli wielkiej imprezy rowerowej. Odbywa się ona w Nowym Targu przy Alejach Tysiąclecia. Są zawody rowerowe, rekreacyjne wycieczki po okolicy, a całość prowadzą Michał Hanczak i Kasia Węsierska. Od godziny 14 do 19 w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu odbędzie się święto kawy i czekolady. W planie są ciekawe prelekcje, spotkania z baristami, degustacja kaw z różnych stron świata, a także warsztaty tworzenia czekoladowych figurek. Będzie też okazja do posłuchania muzyki na żywo.
0: Halo, halo, wstajemy, nie śpimy, w niedzielę bawimy się z Radiem SK2, Antonina Van Dessel i najlepsze polskie hity. Słuchajcie, budzimy się, bo nie ma co, trzeba jeszcze korzystać z tego weekendu i w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów będzie o wyjątkowym święcie, więc słuchajcie uważnie, bo to święto wyjątkowo miłe dla wszystkich panów, także drodzy mężczyźni, słuchajcie, słuchajcie. I oprócz tego o finansach Krzysztofa Cugowskiego. No to co, zaczynamy.
5: 100% polskich hitów.
0: SK2. Jak mówiłam, będzie mocno na rozbudzenie się Piersi i Bałkanica. No to jedziemy w niedzielny poranek.

O, już tak nie ciągle, na szczęście nie ciągle pada, ale u niektórych może deszcz pieniędzy pada i to akurat chyba nie takie złe. Bo Krzysztof Cugowski przyznał, że no nie wie ile ma pieniędzy, bo wszystkimi finansami i rachunkami zajmuje się jego żona. Czyli panowie, no...

Polecieliśmy totalnym klasykiem Lady Punk, Tańcz, głupia, tańcz. A dzisiaj, 13 września, mamy naprawdę bardzo ważne święto. Słuchamy? Dzień całowania chłopaków w usta. Czyli panowie, jeśli od rana czujecie jakieś podejrzane zainteresowanie ze strony swoich dziewczyn, no to już wiecie, o co chodzi. To nie jest przypadek, to po prostu kalendarz bardzo dobrze działa. No a drogie panie, no cóż, dzisiaj podobno można, wypada, a nawet trzeba. No a wy, panowie, nie pytajcie, dlaczego wasza dziewczyna jest dzisiaj wyjątkowo miła, po prostu korzystajcie, póki promocja trwa. No bo jutro wracamy do normalnego życia, a całusy znowu będą na abonament. SK2. A teraz bardzo dobry numer pod te całusy. Zalia, tylko kochaj mnie. Piękne.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Sylwia Grzeszczak, o nich, o tobie i zrobiło się tak bardzo romantycznie. Przypominam tylko, że dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta, więc no idealna okazja, żeby swojego mężczyznę obudzić ładnie pocałunkiem, a wrzesień to też taki moment, kiedy nasz organizm wystawia nam rachunek za wakacje. No bo słońce, słona woda, późne chodzenie spać, jedzenie o różnych porach i też często niezdrowe jedzenie. No było pięknie, tylko teraz nasza skóra mówi: halo, czy ty pamiętasz w ogóle o mnie? Włosy często zaczynają się buntować, no a my najchętniej dalej funkcjonowalibyśmy w trybie urlopowym. Tylko że eksperci radzą, żeby przede wszystkim regenerować się, dużo spać i nawilżać skórę i włosy. Czyli dokładnie to, czego potrzebujemy, tylko najlepiej bez budzika o 6.30 jutro rano w poniedziałek. SK2.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 11, a to były elektryczne gitary i ich killer. Po 11 na start, no słuchajcie, dla tych, którzy jeszcze żyją wspomnieniem sobotniej nocy i jeszcze trochę są w klubach, bardzo dobry numer. I dla tych, którzy jeszcze się nie obudzili, Golec u orkiestra, BDOS i Grumi, Górą Ty. Później troszeczkę będziemy się tonować z Edytą Bartosiewicz, ale później znowu przejdziemy do trochę szybszych rytmów. Także bądźcie z nami, no bo my tutaj w niedzielę serwujemy totalne różności, ale zawsze w 100% po polsku. Pamiętajcie o tym.
1: Reklama.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. I po reklamie.
0: I mamy to niedzielne przedpołudnie, godzina 11. Budzimy się dzisiaj razem, Radio SK2, Antonina Wandesel, dzień dobry. I słuchajcie, w tej godzinie dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego o pingwinim disco, o drogim spocie reklamowym, który naprawdę był turbo drogi, a czy powinien być, no to już zostawię Wam do oceny. No i jeszcze ostatni gorący temat, a on pozostanie sekretem. Zaczynamy.

Virgin i szansa, a Polska miała szansę na super promocję, tylko wydaliśmy na to 7 milionów złotych na kampanię, która miała promować nasz kraj. No i niestety część spotów, duża część spotów została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No i tutaj pojawia się pytanie, czy my naprawdę wydaliśmy 7 milionów, żeby komputer powiedział światu, że Polska jest piękna? No i filmowiec komentuje, że to jest naprawdę coś strasznego, no bo wiecie, 7 milionów, no to ja za te 7 milionów oczekiwałabym przynajmniej, że komputer sam przejdzie, nakręci materiał i jeszcze zaparzy kawę ekipie. No a tutaj wygląda na to, że nawet Polska dostała wersję generuj za pomocą AI. No mi się to nie podoba. SK2. A co ja bym zrobiła za te 7 milionów? Czego ja bym nie zrobiła? Tak bym wypromowała Polskę, że fiu, fiu. A muzycznie teraz Krzysztof Zalewski, Miłość, Miłość. Na dzień całowania chłopaków w ustach? No idealnie.

Oskar Sims bez końca. Ja tak mogłabym do was mówić, bez końca. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Słuchajcie, 2 tygodnie bez telefonów w szkołach. No i mamy pierwszy poważny problem. Nikt nie wie, która jest godzina. No bo telefon był przecież zegarkiem, budzikiem, kalkulatorem, mapą, planem lekcji. No po prostu wszystkim w jednym, takim sekretariatem w kieszeni. No a teraz, no mamy przerwę, trzeba spojrzeć na zegar na ścianie. Tylko uwaga, no bo jeszcze chwila i uczniowie odkryją, że da się ze sobą rozmawiać bez wysyłania sobie rolek i wiadomości. No i tak, 2 tygodnie w szkole i wracamy do lat 90., które teraz królują w internecie, taki powrót do lat 90., więc no, szkoła jest bardzo modna. Tylko jeszcze niech ktoś przyniesie Discmana i wtedy to już będzie komplecik.

0: Znowu romantiko się zrobiło. Chłopcy z placu broni, kocham cię. A gdyby ktoś z was chciał mnie zapytać, po co pingwinom kula dyskotekowa, no bo taką właśnie zawieszono na wybiegu w śląskim zoo, no to odpowiadam, że pingwiny naprawdę podobno bardzo się nią interesują. No i powiem wam, że w końcu ktoś pomyślał o ich życiu towarzyskim. No bo ile można tylko pływać, chodzić, jeść i patrzeć na ludzi przez szybę? Teraz jeszcze tylko DJ Pingwin, światła, trochę muzyki, jakiś stroboskop i mamy pierwszy klub, w którym wszyscy są ubrani tak samo, na biało-czarno, bardzo elegancko. Nikt nie narzeka na temperaturę, a parkiet jest cały czas mokry. Pingwinie disco? Ja to kupuję w 100%.
1: SK2. Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: I po reklamie.

0: taki piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed południem. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Po godzinie 12 Sylwia Grzeszczak, Feel Perfect. Ach, no już się rozmarzyłam, co to będą za hity. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko u nas w SC2. Więc co? Do usłyszenia za moment.
1: Reklama.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Rejduch, witajcie. Ilustracje Witolda Chomicza do obejrzenia są w Muzeum Ziemi Sądeckiej. Na nowej wystawie znalazły się rysunki, które pojawiły się w książkach Marii Kownackiej.
5: Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj gwasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze.
4: Mówiła Justyna Stasiek-Harabin z muzeum. Wystawa potrwa do końca stycznia. A we wtorek w nowosądeckim MOK-u spektakl w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Wystąpi Teatr Kamienica z komedią Gra o dom.
0: I mamy to punktualnie południe w niedzielę 13 września. W tej godzinie oprócz muzyki, no bo to rzecz jasna jest głównym punktem naszego spotkania, powiem wam o tym, jak prawidłowo wieszać papier toaletowy przodem czy tyłem. To jest pytanie, które nurtuje od lat wszystkich. A dodatkowo plotki od zespołu Ich Troje. Antonina Wandesel, dzień dobry.
1: 100% polskich hitów.
0: A już teraz kołysanka dla nieznajomej.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Cyrko i prywatny bal w Radiu SK2. I teraz mam temat, który może podzielić Polskę bardziej niż majonez na święta. Czyli papier toaletowy, przodem czy tyłem, jak go wieszać? I słuchajcie, okazuje się, że wynalazca papieru toaletowego miał na ten temat jasne zdanie. Uwaga, uwaga, rolka powinna wisieć tak, żeby papier rozwijał się od góry do przodu. Czyli po tylu latach wreszcie mamy odpowiedź. Teraz pozostaje najtrudniejsze pytanie. Jak przekonać do tego domownika, który od 15 lat wiesza rolkę odwrotnie i uważa, że to ty robisz to źle? Odpowiedzcie.
1: SK2.
0: A teraz piękny numer. Robert Gawliński, Sid i Nancy. Ale to jest ładne.

Piosenka dla wszystkich niedzielnych marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. Czytam nagłówek gazety. To już koniec? Taki tytuł, no może dzisiaj trochę przestraszyć fanów ich troje, ale słuchajcie spokojnie, bo Michał Wiśniewski nie zamierza kończyć zespołu. Chodzi o coś zupełnie innego, a już wszystkim ciśnienie pewnie się podniosło. W 2028 roku ich troje ma najprawdopodobniej wydać ostatnią płytę, a potem, no koncerty dalej będą, bo Michał mówi wprost, dopóki będzie miał siłę, będzie grał dla swoich fanów. I wiecie co? Przy ponad 300 piosenkach w repertuarze oni chyba mają materiał na koncerty, do emerytury, no i jeszcze trochę.

0: Sanach ITP ITD. To jest nowość od Sanach. I słuchajcie, trzeba troszkę tej piosence pomóc, jeżeli wam się podoba. Wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i klikajcie, bo widzę, że tam jest gdzieś nisko Sanach, a to jest dobra piosenka i warto jej pomóc, żeby w przyszły piątek w notowaniu Gorącej Polskiej 20 po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka, no kto wie, może nawet była na podium, może miała nawet pierwsze miejsce. Tutaj wasze głosy mają naprawdę ogromne, ale to ogromne znaczenie, no bo wy decydujecie, co będzie tam na szczycie. Więc jeżeli Sanach wam się podoba, a chyba się podoba, no to warto klikać. Klik, klik, klik.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: I po reklamie.

0: Niedziela, na zegarach za moment godzina 13. To było Ich Troje, a wszystko to, bo Ciebie kocham. I tutaj płynnie przejdę, bo przypominam, dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta. To tak a propos tej miłości. Po godzinie 13 antenę przejmuje Kasia Grodzka, która ma dla Was porcję polskich hitów. Kolejną dawkę. Kleo, Kasia Kowalska, Maciej Skiba. To tylko na początek, więc koniecznie zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne popołudniowe buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
5: Tu Radio SK 2, minęła godzina 13. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Przed nami godzina z pięknymi polskimi hitami, takimi ponadczasowymi, a to dlatego, że będzie między innymi wycieczka do lat 80., 90. Papa Dance. Ich usłyszycie już niebawem. Warto zostać z Radiem SK 2.

Pięknie, romantycznie się zrobiło. To za sprawą zespołu T-Love, I Love You. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas 100% polskiej muzyki i też sporo tej romantycznej, bo przed nami kolejny przedstawiciel tegoż właśnie gatunku muzyki romantiko. Maciej Skiba, chcę ciebie częściej już teraz w Radiu SK2.

takáto spolupráca. Ostatná nocka. Jugopoli, Simeleňčuk na antene Radia SK2. No właśnie, a propos tej nocy, zauważyliście pewnie, że coraz szybciej robi się ciemno. Idzie jesień, wiadomo, to trzeba gdzieś tam wziąć na klatę, zaakceptować, ale z najlepszymi polskimi hitami i po prostu 100% polskiej muzyki wam gramy po to, żeby nie odczuć tego aż tak bardzo. W tej godzinie, czyli jeszcze przed godziną 14, usłyszycie Annę Jurksztowicz, będzie też Edyta Bartosiewicz. Piękne lata 90.

0: to klubowa nowość Odliwki. 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2. Poza tobą nic, to za nami. A przed nami, czyli jeszcze przed godziną 14, między innymi klasyk od pana Ryszarda Rynkowskiego. Taki klasyk, że aż się przejęzyczyłam. Będzie też Margaret, a także zespół Enej. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: To chyba ten utwór się puszcza, jak no już chcecie, żeby goście sobie poszli z imprezy. Szczęśliwej drogi już czas. Ryszard Rynkowski przemawia słowami gospodarzy. Można to tak też zrozumieć. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Rejduch, witajcie. Gala piosenki familijnej czeka na Was dziś w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Usłyszycie utwory znane z telewizyjnych programów dla dzieci, filmów i seriali. A zaśpiewają Anna Sokołowska, Al Brudzińska, Anna Diuk-Bujok, Michał Gasz, Łukasz Lech, Mateusz Mijal oraz Jacek Wójcicki. Artystom towarzyszyć będzie orkiestra Macieja Niecia. Wieczorem można wybrać się do amfiteatru w Nowym Sączu. Tutaj w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej wystąpi Mateusz Ziółko oraz Liber. Start o 19.
5: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób, nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warso Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warso Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
6: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
7: 3, 2, 1, start!
5: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
0: Mamy godzinę 14, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry, przed nami kolejna godzina i 100% polskiej muzyki Wam zagramy, to oczywiste, między innymi Cookies i Piersi, taki duet, będzie też nowość od Kuby i Kuby, czyli Chłopaki, warto zostać z Radiem SK2.

I jak tu odpowiedzieć na tak zadane pytanie? Pani Sarsa ze swoją nowością na antenie Radia SK2 gramy wam 100% polskich hitów. No tak, odpowiedzią na to pytanie może być między innymi kłamstwo, czego oczywiście nie zalecam w żadnym wypadku, ale za to, jeżeli chodzi o temat piosenki, kłamstwo wydaje się być idealne. Chyba tak pomyślała Magda Fam. Już teraz kłamstwo na antenie Radia SK2.

La Luna, Księżyc, a może gramy wam na antenie Radia SK2. Księżycowe skojarzenia oczywiście jak najbardziej są poprawne, chociaż ostatnio Luna jest bardziej w swojej fairy era, jak ona to nazywa, taka bardziej wróżkowa. W każdym razie wiadomo, że wyobraźni jej nie brakuje. Nie zabrakło jej też panom Kuba i Kuba i chłopaki wyobrazili sobie nowy singiel i go nagrali. Już teraz w Radiu SK2 przed nami.

0: Ale w koło jest wesoła. To zespół Perfect i absolutna klasyka polskiej sceny muzycznej. Najlepszą polską muzykę i jej 100% też gramy wam w Radiu SK2, a jeszcze przed godziną 15 usłyszycie m.in. Dawida Kwiatkowskiego. Będzie też zespół Demono. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 19 września Sądeckie granie i tańcowanie. To fascynująca podróż w świat tradycji, regionalnych zespołów i dawnych obrzędów. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
1: I po reklamie.

0: jak to mówią, niech się wstydzi ten, kto widzi, prawda? A ten, kto słyszy, niech się po prostu rozkoszują wspaniałą polską muzyką przed epoką wstydu. Zespół Various Monks i Kasia Stankiewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam po prostu 100% polskiej muzyki. To się nie zmieni po godzinie 15, przed nami newsy.
1: Jest 15, czas na newsy SK2, Paulina Horbatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
2: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
1: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim w rejonie Mopo-Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
3: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
4: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
1: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
0: Godzina 15. Niedziela. Co by tu robić? No już można się powolutku ruszać po tym obiedzie niedzielnym, który na pewno wszedł. Jest ku temu jak najbardziej okazja w tej godzinie, bo nieoficjalny hymn męskiego grania, taki drugi, tańczę od męskiego grania tegorocznej ekipy. To przed nami w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Piosenka, która jest żartobliwą odpowiedzią na styl pewnej grupy muzycznej znanej, polskiej i wielkiej, to możecie sobie sprawdzić. Zespół Hej i Teksański na antenie Radia SK2. Agnieszka Chylińska.

Jak ktoś jadł buraczki na ten cudowny niedzielny obiad, to właśnie teraz też pewnie ma takie Red Lips. Może bardziej w fiolet wpada. Red Lips to co nam było. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas oczywiście 100% polskich hitów. To się nie zmienia, bo gramy wam też absolutne klasyki, takie już teraz w Radiu SK2.

0: chodzenie cicho na paluszkach, żeby nie obudzić po niedzielnym obiedzie. Na paluszkach jak Prima Ballerina, dokładnie tak. Margaret i jej nowość, Prima Ballerina. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, tylko 100% polskiej muzyki. Jeszcze przed godziną 16 będzie na przykład Myslowic, będzie też Wiktor Dyduła, czyli wesoły pan z wąsem. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: I po reklamie.

0: Coś magicznego jest zdecydowanie w tym utworze. No, szczególnie jeżeli jest to wykonywane w bardzo różnym anturażu, na przykład przez Dawida Podsiadło, który zaprosił na scenę Artura Rojka podczas swoich koncertów i właśnie długość dźwięku Samotności wybrzmiewała na wielu stadionach. Naprawdę ceni się takie muzyczne momenty w życiu. Z zespołu Mysłowic gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 16. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze newsy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Witajcie, Michał Rejduch z tej strony. W niedzielne popołudnie zaglądamy do repertuaru kinowego. W nowosądeckim Heliosie mamy kilka premier. Jedną z nich jest druga część Totalnej Magii. Mamy też Niebo nad Normandią oraz Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. Mamy bilety na te filmy. Możecie po nie zgłaszać się na malopolska@sk.pl. A w miasteczku galicyjskim trwa święto kawy i czekolady. Są ciekawe prelekcje, spotkania z baristami, degustacja kaw z różnych stron świata i warsztaty tworzenia czekoladowych figurek. Będzie też akcja muzyczny.
17: Jest 16. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
18: Nasz pociąg
17: jadący do Polski był trzykrotnie atakowany. Za trzecim razem, gdy uciekaliśmy w pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku.
18: Szokowana.
17: Powiedziała SC2 ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela w Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
19: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
17: A patronem imprezy było Radio SK.
0: Mamy godzinę 16, tutaj Radio SK 2 dla was, 100% muzyki gramy i to się absolutnie nie zmienia. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Nowości mam dla was w tej godzinie, będzie między innymi nowość od pana Bero. Będzie też Zalia, a także klasyk od załogi G, czyli od panów z hurtu oczywiście. Warto zostać z Radiem SK 2.

0: Myślę, że to nie będzie kłamstwo, jeśli powiem, że rok 2026 zdecydowanie należy właśnie do niej. Zalia, Tylko kochaj mnie. To nowość na antenie Radia SK2. No właśnie, nowe single, nowy który, album, który się szykuje. To jak najbardziej nas czeka. No i jeszcze udział w męskim graniu wraz z Igorem Herbutem i Vito Bambino. Wielki, wielki sukces i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy od Zali. A przed nami już teraz wielki klasyk, Hurt i Załoga G w Radiu SK2.
1: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Igo i Cud na antenie Radia SK2. 100% polskich hitów wam gramy, to się absolutnie nie zmienia. No i wśród tych 100% tych polskich hitów gramy wam też nowości. Bero, Wychowane w Polsce. Wspaniały kawałek, wspaniała nowa propozycja. Już teraz w Radiu SK2.

0: Ten kawałek bardzo kojarzy mi się ze szkolnymi dyskotekami w podstawówce czy też w gimnazjum, bo pamiętam, że pod koniec takiej dyskoteki zawsze nauczyciele puszczali nam ten kawałek, no żeby po prostu dać znać, że koniec imprezki i frajna musi się zawijać do domu. Tak zostało mi to w pamięci. Elektryczne gitary i koniec, gramy wam w Radiu SK2. U nas tylko 100% najlepszych polskich hitów. Lady Punk, Kasia Cerekwicka, ich usłyszycie jeszcze przed godziną 17.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: mrozu. Wciela się w jesień i napada na nas. Muzycznie oczywiście tylko i absolutnie bez przemocy. Napad i mrozu. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 17, przed nami newsy, a po 17 mam dla was nowość od pana Oskara Cymsa. Będzie też piękny duet Roxy i Faust. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: I po reklamie.
0: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Właśnie powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
15: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
0: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
16: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
0: A według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wieki pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski. Mamy godzinę 17, tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. W tej godzinie mam dla was pewną nowość od Artura Rojka, która pozwoli nam się chociaż na chwilę przenieść do słonecznej Italii. Warto zrobić głośniej. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy wam najlepsze polskie hity.

Można się poruszać, zdecydowanie tak. Co mi panie dasz i zespół Bime, takie klasyki gramy wam w Radiu SK2, a to dlatego, że u nas tylko 100% polskich hitów. Teraz będzie pani Annuszka w anturażu od Krzysztofa Zalewskiego. Takie polskie hity wam gramy w Radiu SK2.

Ta piosenka kojarzy mi się z tym powiedzeniem, że jeżeli nie masz na kogoś liczyć, to licz po prostu na siebie. Więc skoro Robert Gawiński napisał już w zasadzie piosenki o wszystkim, to czemu miałby nie napisać o sobie samym? I właśnie tak ten kawałek gramy wam w Radiu SK2. U nas 100% polskich hitów, także tych klasycznych. Przed nami wielki klasyk od zespołu Manam.

0: Im częściej słucham Mirafiori od pana Artura Rojka, tym bardziej naprawdę mi się zaczyna podobać. Pięknie wchodzi, bo to jest trochę pieśń na pożegnanie lata, które już za nami. Mirafiori, czyli nowość na antenie Radia SK2 i znajdziemy ten kawałek oczywiście na nadchodzącym albumie pana Artura Rojka. Premiera 18 września. Już nie możemy się doczekać tej muzycznej uczty.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światło w dotplay.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W piątek 18 września pierwszy raz w Nowym Sączu. Cybul. Klubowa impreza z taneczną energią. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: I po reklamie.

0: Aż się zaczęłam zastanawiać, czy malinowy król ma koronę w kształcie malin, taką z takimi małymi kuleczkami. Być może, nie wiem. Pani Urszula na pewno sobie też to jakoś wymyśliła. Malinowy król, wielki klasyk na antenie Radia SK 2 wam gramy. U nas 100% polskich hitów. Jak najbardziej, zbliża się godzina 18. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
18: I po reklamie.
0: Jest 18, to są newsy z Kilwa, Paulina Horbatowska. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
19: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: A przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań ósmej kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest remis 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dzisiaj z Macedonią Północną.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: I po reklamie.

0: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Magazyn lokalny.
1: Nie będzie wysokiego na 200 metrów magazynu energii w Nowym Sączu. Budowla miała powstać w jednej z dzielnic domków jednorodzinnych w Nowym Sączu. Władze miasta wydały negatywną decyzję w tej sprawie, bo inwestor nie przedstawił na czas odpowiednich dokumentów.
2: Dokładnie tak. Tutaj jako prezydent miasta zawsze deklarowałem, że zawsze będę postępował zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, który nakłada na mnie obowiązek rozpatrzenia każdego wniosku, oczywiście z obowiązującymi przepisami prawa. I tak było i tym razem. Bezstronnie podszedłem do tematu. Był termin wyznaczony na uzupełnienie dokumentacji. Niestety w tym terminie dokumenty nie były uzupełnione. W związku z powyższym sygnowałem bodajże jeszcze w piątek decyzję odmowną i pewnie wkrótce taka decyzja dotrze do inwestora. Tak, był taki wniosek, ale uznałem, że to jest zbyt poważna budowla, żeby po prostu bawić się w takie przedłużanie. Jeżeli ktoś ma tak dużą inwestycję w planie, to powinien być przygotowany od strony dokumentacyjnej, od strony wszelkiego rodzaju decyzji, które są wymagane i uzgodnień. I wtedy składam kompletny wniosek na budowę aż tak dużego przecież obiektu. No, nie chciałbym, żeby taki proces ciągnął się, nie wiem, latami, wzbudzał jeszcze dodatkowe emocje. Jeżeli poziom odwoławczy, czyli poziom wojewody zadecyduje inaczej, no to będziemy wtedy do tego tematu podchodzić. Natomiast na dzień dzisiejszy temat ze strony miasta jest zamknięty. Tak, dokładnie tak, taką decyzję podpisałem w zeszłym tygodniu.
3: Inwestor może ewentualnie się zacytulować jeszcze odwoływać.
2: No, od każdej decyzji zgodnie z KPA oczywiście można się odwoływać. Tak jak powiedziałem, ja uważam, że decyzja środowiskowa jest takim minimum, które powinno być złożone w tym procesie. Także zażądałem dodatkowych uzgodnień, a między innymi, tak mówiłem, z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, nawet z siłami zbrojnymi, no bo wysokość 212 metrów to nie jest mały domek jednorodzinny, tylko potężna inwestycja, która będzie oddziaływała nie tylko od strony środowiska, ale także komunikacyjnie i z tytułu różnych przesłanek.
1: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. 2 tygodnie temu mieszkańcy dzielnicy, gdzie miał powstać magazyn energii, oprotestowali pomysł i budowę. Jest przetarg na projekt i przebudowę rynku maślanego w Nowym Sączu. Firma, która wygra, będzie musiała zaprojektować całą inwestycję i wykonać remont. Zmienić ma się sporo, mówi Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
4: Oj, zmian będzie całe mnóstwo. Już w tym roku pierwsze zmiany, czyli prostowanie ulicy Sobieskiego, bo od tego zaczynamy. Wejście w teren, odgrodzenie ulicy Sobieskiego od placu, tak żeby do końca roku bezpiecznie plac targowy przy rynku maślanym mógł normalnie funkcjonować. Natomiast będą trwały prace budowlane związane z prostowaniem ulicy, z modernizacją zarówno ulicy, jak i chodników po obu stronach ulicy, oświetlenia ulicznego, przejść i całej infrastruktury pod drogą. I to będzie pierwszy etap, który chcemy skończyć na wiosnę przyszłego roku. Natomiast na przełomie roku 26-27 chcemy uruchomić przeprowadzkę kupców z terenu placu targowego na teren nowego placu targowego, czyli na teren starej Sandecji, a do tego czasu, czyli do końca bieżącego roku, przygotować właśnie tenże plac pod ich potrzeby do momentu wybudowania rynku maślanego, czyli do końca 2028. roku. W pierwszej kolejności wiemy wszyscy, że stara Sandecja ma charakter placu utwardzonego, ale z ziemi, więc trudno, żeby tam w przypadku opadów, deszczu można było normalnie użytkować ten plac. W związku z tym musimy stosować jakąś podbudowę z kruszywa, czy ewentualnie z asfaltu, to jeszcze będziemy decydować, ale jakaś podbudowa musi być zrealizowana. Do tego oczywiście przeniesione bądź wybudowane na nowo miejsca targowe, w których użytkować będą do końca realizacji umowy kupcy. Do tego przyłącz wody i oczywiście toaleta i dla kupców, i dla oczywiście użytkowników placu targowego i miejsce administracyjne do obsługi placu i co najważniejsze, miejsca parkingowe dla wszystkich korzystających z przyszłego placu targowego. Realnie myślę, że październik, czyli miesiąc wejścia w teren, jest też miejscem, terminem wejścia w Starą Sandecję i w pierwsze prace przygotowawcze tam.
5: Warto inwestować w takie inwestycje jak w Nowym Sączu, maślany rynek. Myślę, że projekt, który jest rozpoznawalny wśród mieszkańców Nowego Sącza, ale przez całej ziemi sądeckiej. Dla mnie bardzo istotny element przekazywania środków europejskich jest to, że te środki inwestujemy w regionie, inwestujemy również w mniejsze realizacje, chociażby ta inwestycja nie jest taka mała, bo wartość inwestycji to prawie 90 milionów złotych, dofinansowanie to ponad 56 milionów złotych, ale przede wszystkim to jest inwestycja w region, ale również zachowanie miejsc pracy dla miejscowych przedsiębiorców, rodzinnych przedsiębiorców, którzy będą też wspierać generalnego wykonawcę, bądź też będą realizować przedsięwzięcia. Istotny element pod względem tego, że budynek, który już stracił swoją funkcję, czyli siedziba Straży Pożarnej, zmieni swoją funkcję, zostanie przebudowany, ale również ten aspekt historyczny zostanie zachowany. Niemniej jednak cały rynek maślany, symboliczne miejsce dla mieszkańców Nowego Sącza, będzie zrealizowany w przeciągu kilku lat, bo szacujemy, że do końca 2028 roku to zadanie zostanie zrealizowane, środki zostaną rozliczone i mieszkańcy od 2029 roku, od wiosny będą mogli cieszyć się bardzo piękną przestrzenią.
1: Mówił marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Oferty można składać do końca września. Przebudowa ma kosztować 90 milionów złotych. Ponad 50 milionów złotych miasto dostało z unijnej dotacji. Nowoczesne telefony satelitarne trafiły do miast i gmin w regionie sądeckim. Takie urządzenia kupiło starostwo powiatowe. W kryzysowych sytuacjach telefony mają zapewnić łączność lokalnych samorządów ze służbami ratunkowymi, mówi starosta Tadeusz Zaręba.
6: Powiat nowosącki zakupił z pieniędzy ministerialnych, z oliosów, tak zwanych telefony satelitarne w ilości 35 sztuk, po dwa dla każdej naszej gminy. Mamy gmin 16 i jedno na stanowisko kierowania w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. I kolejnym krokiem będzie testowanie tej łączności. Jak będzie już uruchomiony, chcemy zbiorczo zakupić abonament do tych telefonów, więc myślę, że jeszcze może w tym roku byśmy zrobili taką próbę łączności, jak telefony satelitarne działają i jak się je wykorzystać. To wszystko oczywiście dla bezpieczeństwa też mieszkańców i szybkiej informacji, jaka będzie potrzebna do przekazania mieszkańcom na terenie powiatu, jak również gmin, jak i szybkiej łączności ze stanowiskiem dowodzenia w Państwowej Straży Pożarnej. Przekaźniki, kable, łączność satelitarną, no ma pan odpowiedź, no to jest, że tak powiem, chyba najlepsza łączność, najbardziej skuteczna w sytuacjach zagrożenia i w sytuacjach kryzysowych, gdzie wiadomo, wszystkie urządzenia mogą zostać w jakiś sposób uszkodzone, czy w jakiś sposób unieruchomione, a łączność satelitarna jednak zostaje.
7: Tak, oczywiście. Na co dzień jak najbardziej będzie ten telefon mógł być wykorzystany, szczególnie w obszarach, gdzie mamy problem właśnie z zasięgiem łączności zarówno przy telefonii komórkowej, czy też łączności radiowej. Jest to jakby jeden z elementów takich alternatywnych, może niezbyt często wykorzystywanych, ale jednak bardzo przydatnych, bo są takie miejsca tutaj na terenie Sądeczyzny, gdzie po prostu tej łączności nie ma. Wjeżdżamy w pewne obszary, szczególnie tam zalesione, a mieliśmy takie sytuacje właśnie, że praktycznie łączność się zrywała, nie było żadnej komunikacji, nie było żadnej informacji. To jest utrudnienie dla prowadzącego działania ratownicze, dla koordynowania pracy służb, także jak najbardziej ten telefon w takim bieżącym, codziennym funkcjonowaniu będzie bardzo, bardzo przydatny. To znaczy mieliśmy my jako tutaj Nowy Sącz, szczególnie grupa poszukiwawczo-ratownicza, mieliśmy do dyspozycji telefon satelitarny, który był przewidziany głównie do działań poza granicami kraju. Tam żeśmy to rzeczywiście wykorzystywali. Czyli to pokazuje w takich miejscach, gdzie dochodzi do kataklizmu, do zniszczeń praktycznie całej infrastruktury łączności telefonii komórkowej, czy nawet bezprzewodowej, bo jeżeli nie ma napięcia, to też po prostu wszystko przestaje działać. To te telefony były jedynym źródłem komunikacji.
1: Dodaje komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu Sławomir Wojta. Starostwo kupiło 35 telefonów satelitarnych. Każda gmina dostała po dwa takie urządzenia. Są szanse na nowe ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Limanowa. Taka trasa ma powstać w Męcinie w miejscu dawnej linii kolejowej. mówi Jan Skrzek, wójt gminy Limanowa.
8: Są takie plany, że jeżeli gmina wejdzie w posiadanie gruntu po starym torze, to będziemy się starać tam zrobić ścieżki pieszo-rowerowe. Zabiegaliśmy o to już wcześniej, dlatego niektóre obiekty inżynieryjne, które powstały, które były już wykorzystywane przez kolej, one zostaną odnowione, będą funkcjonować jako takie obiekty zabytkowe, a my będziemy korzystać, żeby cała linia czy ścieżka pieszo-rowerowa była uciąglona. My nie mamy tego typu atrakcji dla mieszkańców, byłaby to przepiękna inwestycja po prostu dla naszych mieszkańców, dla turystów, to jest marzenie, żeby można było ponad 6 km sobie przejechać po takim terenie, bo teren kolei przeważnie był w dobrze dostępnych lokalizacjach i ta lokalizacja by taka pozostała. Pierwszy krok to jest wejść w posiadanie, musiałaby gmina tego gruntu. No na razie jeszcze nie jesteśmy do końca pewni, czy to będzie grunt przekazany gminie, czy powiatowi, a jeżeli by było gminie, no myślę, że między powiatem a gminą to też spokojnie by można było wejść w posiadanie, żeby to było gminne. Jeżeli będzie gminne, no to na pewno innego pomysłu na wykorzystanie tego terenu nie ma i myślę, że każdy się z tym zgodzi i każdy by chciał, żeby taka inwestycja powstała na terenie tutaj. No bo nawet chyba trochę ponad 6 km, przy czym jest jakaś jedna przerwa, więc nie chciałbym dokładnie tutaj podawać metrażu, dlatego że między Kłodnym a Męciną jest kawałek nieuciąglonej ścieżki, więc tutaj będzie troszeczkę może, ale około 6 km jest.
9: Piotr Chamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, wykonawcy zajmują się remontem i zabezpieczeniem niektórych obiektów inżynieryjnych znajdujących się przy starotorzu linii kolejowej numer 104. Chodzi o 4 mosty i 1 przepust. Prace przy tych obiektach są obecnie na końcowym etapie.
1: Mówił Piotr Chamarnik z PKP PLK. Ruszyła rozbudowa obwodnicy Łącka. Droga będzie mieć około 3 km i wyprowadzi ruch z centrum miasteczka. Szacuje się, że na dobę przez Łącko przejeżdża około 12 tysięcy samochodów.
10: Ja dziedzinę wójt gminy Łącko. No ja z uporem podkreślam, że temat dla Łącka bardzo istotny, ale i też trochę ponadregionalny, dlatego że wierzę głęboko, że za 2 lata lub coś koło tego na styku sądecko-limanowsko-nowotarskiego czy potarańskiego subregionów powstanie fajny pewien rozwiązanie komunikacyjne, które dla nas lokalnie odciąży zarówno Czerniec, jak i Łącko, te najbardziej zabudowane, ale w sposób istotny poprawi i upłynni ten ruch, który wiemy, że no, z miesiąca na miesiąc na drodze wojewódzkiej 969 narasta. Przypomnę, cała inwestycja dzieje się dzięki uprzejmości, życzliwości samorządu małopolskiego z panami marszałkami na czele, rękoma zarząd dróg wojewódzkich, ale dotyczy tego układu ponadlokalnego, który zarząd dróg wojewódzki realizuje.
11: Czy widać oczywiście, że ten ruch samochodów jest duży na terenie gminy Łącko, jest oczywiście uciążliwy?
10: No gdybyśmy przenieśli się paręset metrów bogi na drodze 969, chwileczkę teraz stanęli, owszem jest to czas wakacji, środek dnia, niemniej jednak ten ruch jest bardzo intensywny, ale nie tylko w same wakacje. No, nie będę mówił o tym, co wczoraj się działo, bo jesteśmy w momencie, kiedy jest poniedziałek, a w niedzielę wczoraj korek plus jeszcze jakieś zdarzenie. To wszystko powoduje, że te rozwiązania, które obwodnice za sobą niosą, czyli wynoszenie ruchu, natężenia z tych najbardziej zabudowanych części miejscowości ma sens i cieszę się, że to się w Łącku zadzieje. Wierzę, że już w tym momencie nie. Obwodnice nie mają łatwej realizacji, łatwej pasy, bo to jest oczywiście rzecz nieunikniona, gdzie ingeruje się w czyjąś własność. Podkreślam też od początku, kiedy temat zaistniał, że mamy tę szczęśliwą sytuację w przypadku obwodnicy łąckiej, że świadomość o tym, że potrzeba tej obwodnicy jest, już od kilkudziesięciu lat gdzieś przewijała się w świadomości mieszkańców i co bardzo istotne, w dokumentach planistycznych, konkretnie w planie zagospodarowania przestrzennego, mieliśmy pas terenu niezabudowany. Oczywiście, że troszkę korekta tej obwodnicy, która będzie realizowana w stosunku do zapisów planu miejscowego była, dokonała się, ale bardzo istotnym na pewno jest fakt, że nie mamy tu nigdzie wyburzeń, nie mamy ingerencji w domostwa i to też pewnie powodowało, że tych problemów było mniej i protestów nie było, bo dyskusje oczywiście były, bo tak powiedziałem, z obwodnicami sprawa nie jest prostą rzeczą, bo z jednej strony wszyscy mówią, że one są potrzebne, ale z drugiej strony, kiedy dotykamy pewnej własności prywatnej, to już to spojrzenie czasem się zmienia. Cieszę się i podkreślam cały czas, że Łącko jako miejscowo, jako region, to jest kraina ludzi rozsądnych, którzy potrafią wybrać między tym, co jest konieczne, niezbędne w perspektywie pokoleń, ale nawet tym, co dzisiaj być może budzi pewne wątpliwości, patrzymy ponad lokalnie, ponad czas.
12: Jest bezpiecznie, ale na pewno mogłoby być bezpieczniej. W dodatku, że nasz region jest uczęszczany przez bardzo dużo osób z innych regionów Polski, w dodatku, że mieszkamy w tak pięknym miejscu, więc jest dużo osób, ale jest bezpiecznie. Uważam, że tak, że jak najbardziej. W dodatku, że trzeba inwestować w nasz region, jak najbardziej. Wydaje mi się, że wprowadzi jak najbardziej. Dużo osób na pewno tutaj przyjeżdża i jeżeli ten ruch będzie usprawniony, to tym więcej osób się tutaj pojawi, więc jak najbardziej. W takich sezonach jak teraz letni, jak najbardziej. Jest bardzo dużo ludzi z innych regionów, tak jak właśnie mówiłam, więc korkuje się nasz region, tak.
13: Jerzy Koza, pracownik stacji paliw. Jeśli chodzi o ruch, to w sezonie wakacyjnym i zimowym, feriowym mamy ruch tranzytowy, turystyczny, turyści głównie jadący w kierunku Zakopanego, Bukowiny i odwrotnie tak samo wracający z powrotem tak samo do Nowego Sącza. No jeśli chodzi o mieszkańców, to myślę, że obwodnica jest bardzo oczekiwana, ponieważ ruch w sezonie letnim w okolicach weekendów jest bardzo duży. Dużo samochodów ciężarowych, które przejeżdżające przez centrum miejscowości są bardzo uciążliwe i hałaśliwe. Są dwie strony medalu. Tak? Z jednej strony obwodnica jest bardzo potrzebna, ponieważ ruch jest bardzo uciążliwy i stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo. No jednak z drugiej strony miejscowość może powoli wymierać, tak? No to wszystko się okaże później.
14: Ale ruch duży na tej trasie wojewódzkiej jest, tak?
13: Tak, jeśli chodzi o ruch, to na drodze wojewódzkiej jest bardzo duży i stwarza bardzo duże zagrożenie w samym centrum miejscowości.
15: I kierowcy jacy są, tacy są, czasami trochę nieodpowiedzialni. Są dwa warianty. Według mnie może być, ale niekoniecznie, ponieważ odetnie nam Łącko od turystów po prostu, którzy przyjeżdżają do nas tutaj, prawda? Wprawdzie za wiele nie mamy do zaoferowania oprócz świeżego powietrza i Dunajca i trochę takich historycznych artefaktów, ale to jest konieczność, po prostu konieczność, bo rzeczywiście, nie wiem, panowie słyszą, jak cały czas samochody tutaj jeżdżą, prawda? Wiadomo, że dużo sklepów różnych jest i takich małych zakładów, także oni zostaną jak gdyby odcięci. Nie?
16: To się wiąże z dużo szerszym projektem, który jest realizowany już od 2018 roku. Ja przypomnę, że w zasadzie te decyzje, które zapadały w poprzedniej kadencji, bądź były rozpoczynane, bądź kończone inwestycje w tym równoleżnikowym układzie między Nowym Sączem, Krościenkiem i Nowym Targiem, już bardziej północnym układzie południkowym, są realizowane bardzo konsekwentnie. Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia, ale wśród tych wszystkich inwestycji jednym z ważnych, może po przejściu przez Dunajec na wysokości ulicy Pieramowicza w Nowym Sączu, była właśnie obwodnica Łącka. No nie trzeba przecież tłumaczyć, co to znaczy dla centrum Łącka, kiedy ciężkie samochody dostawcze, tiry i tak dalej jeżdżą. Tak jak do niedawna jeszcze, przykład kilka lat temu, wybudowana została obwodnica Podegrodzia i został zwolnione centrum. Domy się nie rozwalają, przepraszam, może nie aż nie rozwalają, ale nie pękają. I ludzie mają dużo spokojniejsze życie przez to. I ta inwestycja, którą dzisiaj symbolicznie będziemy rozpoczynać, dokładnie ma ten sam wymiar. Można by tutaj przytaczać w kolejności przejście przez Piramowicza i to duże rondo w Jazowsku, ta obwodnica, przepraszam, rondo w Zabrzeży, później budowane nowe mozi rondo w miejscowości Ochotnica Rzeka i dalej rozwiązany po części problem Pienin w związku z przebudową ronda, później dalej wejście do Krościenka i tak mogę mnożyć, kończąc może na tym dużym moście w miejscowości pod Chubą, nowym dużym moście, no i oczywiście obwodnicą Waxmundu, Ostrowska i tak dalej. Więc ja się bardzo cieszę, że jest ta kontynuacja, że od momentu wbicia łopaty, to już pani dyrektor będzie później mówić, jakie są okresy na realizację, ale Poczekamy, a później będziemy się cieszyć, jak będziemy uruchamiać tą obwodnicę.
17: Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe elementy, to rozpoczynamy już etap budowy, czyli dzisiaj wbicie łopaty i rozpoczęcie robót budowlanych. Plan jest taki, żeby wszystko zakończyć do marca 2029 roku i wtedy chcielibyśmy Państwa puścić nowym odcinkiem obwodnicy Łącka. Przed nami dużo pracy, 3 km, 2 ronda, czyli na wpięciu obwodnicy do drogi wojewódzkiej 969, ale przede wszystkim 9 obiektów. Nieduże obiekty, ale pracochłonne, stąd taki czas. To jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie nie mieliśmy odwołań, więc wszystko przebiega zgodnie z czasem. Decyzja środowiskowa, prawomocna, ostateczna, ZRID prawomocny, więc teraz trwają wywłaszczenia, będą trwały wykupy i wypłacanie odszkodowań, bo ZRID otrzymaliśmy stosunkowo niedawno, końcem czerwca, więc ten proces wyceniania nieruchomości i wypłaty odszkodowań jeszcze przed nami, natomiast na pewno będzie on realizowany. Tutaj pragnę wszystkich uspokoić. Ponad 100 milionów to koszt i robót, i wywłaszczeń łącznie.
1: Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. Obwodnica ma być gotowa wiosną 2029 roku. O najważniejszych rozwiązaniach komunikacyjnych dla Sądecczyzny dyskutowano w ratuszu w Nowym Sączu. W spotkaniu wziął udział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec i lokalni samorządowcy, mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
18: Pokazałem, co udało się zrobić w Nowym Sączu, jaka jest skala inwestycji drogowych, jaka jest ta nasza akcja drogowa, która tak nieprzerwanie trwa już 8 lat. I szanowni Państwo, też to, co bardzo ważne, rozmawialiśmy o tych dużych rozwiązaniach drogowych, to znaczy z panem ministrem Bukowcem oraz dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumowaliśmy sytuację dotyczącą całych rozwiązań komunikacyjnych. Przypominam, że remont, a właściwie wymiana mostu na Popradzie jest pewna, czyli ten most, który znamy, zostanie wyburzony. Natomiast powstanie przeprawa tymczasowa i wybudowany zostanie w miejscu most całkowicie nowy. Także druga informacja to oczywiście już jest podpisana umowa z wykonawcą na budowę trzeciego mostu na Dunajcu, czyli ta odnoga ulicy Węgierskiej. Właśnie go tutaj widzimy, ten na brązowo zaznaczona droga. To jest oczywiście rozwiązanie, które bardzo mocno odciąży ulicę Węgierską. Ja oceniam, że to będzie około 50, może nawet 60% mniej samochodów na ulicy Węgierskiej. Trzeci temat, który oczywiście też jest bardzo ważny, to wlot do Nowego Sącza. I tutaj moje apele, moja aktywność w ciągu ostatnich półtorej roku zaowocowała tym, że zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak i pan minister przychylnym okiem patrzą na to rozwiązanie, które proponuje miasto, a częściowo także gmina Chełmiec, i tutaj współpracujemy także z panem starostą, bo jest tu mowa o trzecim wlocie do Nowego Sącza od strony Krakowa. Miałoby to wyglądać, proszę Państwa, w ten sposób, że jadąc od Krakowa powstanie bliźniaczy most dla tego mostu w Kurowie, tak aby można było dwupasmówką dotrzeć do granic Nowego Sącza. I tutaj Dąbrową pojawi się węzeł komunikacyjny, z którego będzie można po pierwsze pojechać dalej prostą drogą, którą znamy, czyli tak zwaną starą DK75. Będzie można zjechać na Sądeczankę, która ma być w wersji troszeczkę takiej już ograniczonej, mniejszej, ale ma się też pojawić trzeci wlot do miasta i do Chełmca. To jest po lewej stronie rzeki Dunajca, ma być też ulica miejska, powiatowa, gminna, jak zwał, tak zwał, ale chodzi o to, żeby ten ruch, który teraz skupia się na jednej drodze wjazdowej i wszyscy cierpimy oczywiście z tego powodu, żeby się pojawiły trzy możliwości wjazdu, czyli powtarzam, stary wlot do Nowego Sącza, Sądeczanka, która będzie się kończyła tak naprawdę w Dąbrowej, a później będzie kontynuowana nową drogą pomiędzy firmą pana prezesa Andrzeja Wiśniewskiego a Dunajcem, oraz wlot tak zwany samorządowy. My na to mówimy z panem wójtem Kuzakiem, że to jest most samorządowy, droga samorządowa, czyli po lewej stronie Dunajca. Przede wszystkim co na temat wlotu Sądeczanki. zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców ograniczam, staram się ograniczać w tym projekcie oczywiście wyburzenia. Może uda się nawet w ogóle ich uniknąć przez to, że droga będzie zawężona, a dodatkowo jeszcze nie będzie wybudowana estakada nad Górą Zabołecką i nie będzie przebudowywane tak szeroko rondo, że będzie poszerzony o jeden pas. Natomiast pojawi się też bliźniaczy most północny, czyli jeszcze jedna dodatkowa nitka i tam pojawi się taki motylek, taka pętelka, która spowoduje, że będzie można się wbić bezkolizyjnie do tych dwóch ciągów komunikacyjnych i zyskamy ten trzeci wlot do Nowego Sącza. Tak jak powiedziałem, celem jest to, żeby oczywiście tych wjazdów było bardzo dużo, czyli z jednego, żeby się zrodziły nam trzy, oraz to, żeby ograniczyć wyburzenia i uciążliwość dla mieszkańców Zabełcza i Przetakówki. To myślę, że dobra informacja, Szanowni Państwo, bo tego oczekują mieszkańcy Zabełcza i myślę, że tak powinno się po prostu stać. I bardzo się cieszę, że mamy dobry klimat rozmów z panem ministrem Bukowcem, z panem dyrektorem Ostrowskim z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przychylny sposób do tego podchodzą. Ostatnio jeszcze tak troszeczkę, może nie do końca wyraźnie, ale pan minister nawet pozostawił cień szansy na to, że pojawi się jednak tunel pod Justem. To też by było chyba najlepsze dla nas Sądeczan rozwiązanie. Dodatkowy miliard, ale myślę, że warto, bo to zostaje przecież na długie, długie lata.
1: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Własną komunikację autobusową ma gmina Podegrodzie. To dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy, które gmina dostała na zakup nowoczesnych pojazdów elektrycznych. W przyszłości gminne autobusy mają zastąpić autobusy MPK, które teraz łączą Podegrodzie z Nowym Sączem.
19: Decyzja o uruchomieniu komunikacji własnej zapadła w momencie, kiedy ceny tych biletów drożały i nie bardzo mieliśmy na to wpływ. Dopłacamy do komunikacji miejskiej obecnie ponad 1 400 000 zł rocznie. Jest to dosyć dużo dla budżetu gminy. Kiedy pojawił się program z KPO, dający możliwość pozyskania środków finansowych w wysokości 95% na zakup tych autobusów, postanowiliśmy właśnie takiego zakupu dokonać. Kolejnym argumentem za tym, który przemawiał, żeby mieć tą własną komunikację, było wykluczenie niektórych miejscowości. Oczywiście Podegrodzie, Brzezna, czy miejscowości położone na linii od Podegrodzia i Brzeznej w stronę Nowego Sącza, częstotliwość tej komunikacji mieli dużą. Natomiast jeżeli chodzi o miejscowości takie jak na przykład Gostwica, w ogóle nie mieli możliwości dojazdu. Dopiero teraz, kiedy przenieśliśmy tam szkołę częściowo ze Stadeł, to zapewniliśmy dojazd dzieciom i mieszkańcy również mogli z tej komunikacji korzystać, ale Długołęka Świerkla do tej pory takiej komunikacji nie ma. Brzezna Litacz częściowo jest komunikowana, ale również przysiłek, który tam jest, Wolica, nie ma możliwości skomunikowania. Dlatego postanowiliśmy kupić właśnie 5 mniejszych autobusów, które wiemy, jak wyglądają drogi nasze, więc szerokość tych dróg, możliwość skrętu czy złożenia się wielkich autobusów jest problematyczne. Myślę, że te autobusy będą dobrym rozwiązaniem. Sprawdziliśmy też obłożenie na tych naszych liniach i oczywiście godziny poranne, jak i popołudniowe, kiedy mieszkańcy wracają z pracy, jadą do pracy, dzieci do szkoły, no to istotnie było duże obłożenie. Natomiast w godzinach późno popołudniowych i przez południe, no to obłożenie było tylko kilka osób, 2-3 osoby, więc te autobusy, które mają jakby możliwość przewiezienia 17 osób, to uważam, że są zdecydowanie wystarczające na te godziny, właśnie w których ten ruch nie był aż tak duży. Dlatego postanowiliśmy, że będą to duże autobusy, które będą zapewniać ciągłość komunikacji od Podegrodzia do Nowego Sącza, czasami przez Stary, bo też taka linia jest rozważana, przez Stary Sącz jest rozważana. Natomiast te małe autobusy sprawdzą się na tych krótszych odcinkach. Planujemy przy bibliotece, żłobku zrobić taką zajezdnię na zasadzie park and drive, żeby można było zostawić samochód i ewentualnie przesiąść się na linię, która będzie częściej kursowała, bo chcemy, żeby połączenie z Nowym Sączem było na przykład co pół godziny, jest zwiększona ilość kursów. I ci, którzy zjadą z tych miejscowości mniejszych, Mokrej Wsi, Długołęki, Świerki, to jeżeli będą chcieli się przesiąść na przykład i przejechać do Starego Sącza, będą mieć taką możliwość. Każda kwota, którą uda nam się zaoszczędzić, jest dla nas cenna. Autobusy są elektryczne, jak wspomniałam, więc nie będą generować nam aż tak dużych kosztów, dlatego że mamy stację ładowania autobusów. W ramach tego projektu również żeśmy pozyskali, więc będzie fotowoltaika, agregaty prądotwórcze czy magazyny energii, więc myślę, że ten ruch i koszt jakby przejazdu będzie znacznie tańszy. Oprócz tego gmina pozyskała dopłatę do wozokilometra, czyli 3 zł od wojewody, więc myślę, że to znacznie obniży nam koszt jakby dopłat, które teraz mieliśmy.
1: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt gminy Podegrodzie. Testy potrwają do końca roku. Wtedy też gmina zrezygnuje z usług sądeckiego MPK.
0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Nowy Sącz przygotowuje się do remontu ulicy Pieczkowskiego. Pełni ona rolę obwodnicy miasta i jest w fatalnym stanie.
2: Pieczkowskiego, no wszyscy doskonale znamy stan nawierzchni na ulicy Pieczkowskiego, dlatego podjąłem decyzję o wymianie tam nawierzchni na całym odcinku, to znaczy od ulicy Barskiej do ulicy Nowochruślickiej. Docelowo na styku ulicy Nowochruślickiej oraz Pieczkowskiego planuję rondo, już ono jest wrysowane tam, tak, aby później przenieść ten ruch przedłużeniem ulicy Pieczkowskiego aż do ulicy Lwowskiej. Na ulicy Lwowskiej również rondo i później przeniesiemy ruch nad potokiem Łubinka, estakadą nad ulicą Długoszowskiego i ulicą Jamnicką. No i chcemy wybudować nową przeprawę na wysokości tak zwanego Dzikiego Ronda, tak aby połączyć ulicę Pierwszej Brygady właśnie z ulicą Pieczkowskiego. To oczywiście docelowo umożliwi odkorkowanie mostu 700-lecia, bo osoby, które jadą na przykład z Nawojowej, z Krynicy, z Kamionki w kierunku Krakowa, nie będą musiały dojeżdżać do mostu 700-lecia, tylko od razu przeprawią się na wysokości salonu Daci i Renault na drugą stronę kamienicy. Jesteśmy już po przetargu, sprawdzamy dokumenty, wkrótce myślę podpisanie umowy, także myślę, że to będzie jeszcze w miesiącu wrześniu, czyli pewnie prace spokojnie mogą się zacząć pod koniec września lub na początku października. No myślę, że to będzie kwestia dosyć szybkich działań, więc chciałbym oczywiście całość zamknąć w tym roku. Mam nadzieję, że uda się to do końca listopada. No oczywiście złożyliśmy wniosek w tej chwili o pozwolenie na budowę. Uzupełniamy dokumenty na prośbę służb pana wojewody. Myślę, że chciałbym w tym roku uzyskać pozwolenie na budowę i wtedy oczywiście będziemy się starali o środki, bo tutaj dofinansowanie byłoby mile widziane ze względu na to, że inwestycja jest przepotężna. Szacujemy w tej chwili oczywiście na około 150 milionów złotych całość obwodnicy wschodniej.
1: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Prace mają zacząć się jeszcze we wrześniu. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym, gdzie znalazła się możliwość dla gmin tworzenia stref wolnych od tego typu usług. Na to liczą m.in. mieszkańcy bloków w Zakopanem, gdzie w ciągu ostatnich lat jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać apartamenty na wynajem. Według władz Zakopanego wytyczenie obszarów wolnych od najmu turystycznego będzie możliwe jedynie w terenach, które są obecnie niezabudowane, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta.
20: Na pewno w istniejącej zabudowie będzie to bardzo trudne i tutaj myślę, że mało kto by się odważył to robić, chyba żeby była znaczna wola mieszkańców, żeby to robić. Wtedy można rozmawiać, no ale to już trzeba rozmawiać o konkretnych przypadkach, czy by to była jedna wspólnota, czy jedno osiedle. Dzisiaj no, mówimy to, tę dyskusję akademicką możemy prowadzić. Natomiast uważam, że nowe tereny, które gmina może przewidzieć w swoim nowym planie ogólnym, wyjęte spod możliwości najmu krótkoterminowego, byłyby jak najbardziej zasadne.
21: Roman Wieczorek, mieszkaniec Zakopanego. To jest dom, gdzie
3: my tak naprawdę po przyjściu z pracy oczekujemy odpoczynku, ciszy, spokoju. Zakopane jest miastem turystycznym, gdzie z każdej strony jesteśmy atakowani różnego rodzaju bodźcami. To wszystko powoduje, że tak naprawdę jako mieszkańcy nie mamy tej ciszy i spokoju, takiego wytchnienia. Miasto turystyczne, okej, ja to rozumiem, ale niech to też będzie na takiej zasadzie, że jest też poszanowanie dla nas, dla mieszkańców.
21: Karol Wagner, członek zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Każde rozwiązanie, które w ramach ustawy o najmie krótkoterminowym wybrzmi, będzie korzystne. Możemy rozmawiać tylko o tym, czy będzie bardziej korzystne, czy mniej korzystne oraz, co jest jeszcze bardziej istotne, czy dana gmina będzie potrafiła z niego korzystać i w jaki sposób. Bo niestety część z tych zapisów może powodować patologię i wykorzystywanie przez gminę tego typu rozwiązania przeciwko swoim mieszkańcom, no bo łatwo sobie wyobrazić, że duży deweloper w małej gminie, gdzie jest mało rajców, potrafi złapać przewagę.
3: Przychodząc do domu, ja liczę na to, że od tej godziny 18-19 będę miał ciszę i spokój. A w chwili, kiedy w domu wielorodzinnym wprowadza się apartamenty, tego spokoju my tak naprawdę jako mieszkańcy nie mamy. Okazuje się, że towarzystwo rozbawione przychodzi o godzinie 22 do apartamentu, no i kontynuują tą zabawę dalej. Do godziny 2-3 nad ranem są głośne rozmowy, śpiewy, krzyki, tańce, hulanki, swawole, a my jako mieszkańcy, my to wszystko słyszymy, no niestety.
20: Daje to możliwość tworzenia w perspektywie takich sypialni, miejsca, centrum życiowych dla mieszkańców. No w mieście turystycznym wiadomo, nie tylko problem Zakopanego, problem wielu miejsc turystycznych. Myślę, że Zakopane akurat całkiem dobrze sobie radzi z tym problemem, natomiast w wielu miejscach, gdzie ten turyzm jest bardzo duży, a ludzie nie żyją z tego turyzmu, te strefy myślę, że byłyby bardzo zasadne. Natomiast z perspektywy Zakopanego już stricte uważam, że tylko w miejscach, które by dziś były wprowadzone do planu, czyli w miejscach, które dzisiaj są tak naprawdę niezabudowane, można byłoby z Radą Miasta wtedy usiąść, zastanowić się, gdzie taką strefę moglibyśmy wyznaczyć.
3: Mieszkańcy naszego bloku skarżą się na to, że nie ma gdzie zaparkować samochodu. W apartamentach zgłaszana jest zazwyczaj jedna osoba, a mieszka ich czasami 5-10. Generowane w ten sposób na przykład śmieci czy jakieś inne koszty, które ponosi potem wspólnota, no są przekładane na nas, na tych stałych mieszkańców, którzy tutaj żyją.
21: Prawo nie działa wstecz, więc nie doprowadźmy do tego, że dzisiaj mówimy, że ulicę Słoneczną wykluczamy całą, bo faktycznie będzie z tego duży problem, ale zapowiedzmy, że może za 3 lata w tych częściach miasta nie będzie zupełnie wykluczony możliwość najkrótkoterminowego, ale będzie mocno ograniczony i właściciele będą się na to powoli przygotowywać.
20: Natomiast dla gmin dzisiaj w dobie tego, że wiele gmin jeszcze tworzy plany ogólne, myślę, że to jest bardzo duża szansa na takie perspektywiczne patrzenie, na zastanowienie się, gdzie będą sypialnie miejsc turystycznych, sypialnie miejsca życia dla mieszkańców w perspektywie 10, 15, 20, 30 lat. I to jest dobry czas dzisiaj, żeby o tym mówić, żeby mieć takie możliwości ustawowe, żeby móc to wprowadzać do planów ogólnych.
3: Chciałbym przypomnieć naszym władzom samorządowym, że przecież przed wyborami samorządowymi to był jeden z głównych tematów, który był poruszany przez obecną władzę i między innymi przez pana burmistrza. No mam nadzieję, że nic się nie zmieniło od tamtego czasu i że te nasze ustalenia i te oferty składane nam mieszkańcom się nie zmienią. Po prostu no, trzeba też o nas zadbać. Nie tylko turyści, nie tylko korzyści dla wynajmujących, ale dla tych, którzy dbają o to miasto. O to, żeby to było czysto, spokojnie, żeby było bezpiecznie, żeby były świadczenia medyczne, żeby przyszedł ratunek na czas. No my też jesteśmy ludźmi. Jesteśmy drugą kategorią? Gorszą niż turyści? No tak nie może być, na pewno.
1: Problemy z najmem krótkoterminowym zgłaszają mieszkańcy osiedli w centrum Zakopanego. Są to głównie bloki z lat 60. i 70. Sezon grzybowy rozkręcił się w regionie sądeckim. Pogoda sprzyja, a w lasach pojawiły się jesienne przysmaki. Wybierając się na grzyby, warto jednak pamiętać o jednej ważnej zasadzie. Zbieramy tylko te grzyby, które znamy. Warto zaopatrzyć się także w koszyk.
22: Przede wszystkim myślę, że na grzyby powinny iść osoby, które no troszkę się znają. Jeżeli się w ogóle nie znamy, weźmy kogoś, kto nam w tym pomoże. Bardzo fajne są aplikacje na komórkę, jeśli chodzi o grzyby. Bardzo dużo jest różnego rodzaju atlasów grzybowych, nawet takich kieszonkowych. I to też jest dobre, żebyśmy coś takiego, taką pomoc mieli. Natomiast generalną zasadą no od wieków jest zasada, że zbieramy tylko takie grzyby, które znamy i których na pewno jesteśmy 1000% pewni, że no nie będzie jakichś nieprzyjemności po ich spożyciu. Jeżeli ktoś jest początkującym grzybiarzem, Dobrze by było, żeby zbierał grzyby rurkowe, czyli takie, które pod spodem kapelusza mają rurki. I mówią na to poduszkę. Nie zbieramy grzybów blaszkowych, bo wśród grzybów blaszkowych możemy spotkać grzyby trujące, czy nawet śmiertelnie trujące, choćby muchomora. Jeśli idziemy na grzyby, weźmy ze sobą do lasu coś, co będzie przewiewne, w sensie koszyczka, łubianki. Nie zbierajmy grzybów do reklamówek.
4: No właśnie, miałem pytać dlaczego, bo bardzo dużo osób mówi o tym, żeby też nie zbierać na przykład do wiaderek plastikowych, tylko jednak żeby ten koszyk był.
22: Dlatego, że w koszyku jest przewiew. Jednak jest ten przewiew powietrza, grzyby dostają tlenu, one się tak szybko nie psują wtedy. Bo nieraz tutaj osoby przychodzą do nas w celu pomocy przy identyfikacji grzybów i powiem tak, jak otworzą tą reklamówkę, to wie pan, to tam nie ma co identyfikować. To po prostu jest jedna miazga, jeszcze jak to jest zebrane dzień wcześniej, to jest zaparzone. No takie grzyby na pewno już organoleptycznie nie nadają się do spożycia czy do przetwórstwa jakiegokolwiek. Także przewiewne jakieś opakowania. Wiaderko jest plastikowe, te też nie wiemy, co tam przy tym plastiku. Poza tym generalną zasadą przy żywności jest to, żeby używać opakowań plastikowych, które są dopuszczone do kontaktu z tą żywnością. One są specjalnie oznakowane. A wiaderko, które weźmiemy po farbie, czy wiaderko, które używamy, no nie wiem, do mycia podłogi, czy w jakichś innych celach do wierzania prania, na pewno nie jest dopuszczone do kontaktu z żywnością. To jest pierwsza rzecz i druga rzecz, ten przewiew powietrza. Ważną rzeczą jest też w lesie, jeśli idziemy z dziećmi, żeby te dzieci jednak pilnować. Dzieci są wzrokowcami, podobają się im różne rzeczy, żeby też nie doszło do jakiegoś nieszczęścia, bo dzieci lubią, nawet się nie obejrzymy, a już w ręce u dziecka jakiś kolorowy, właśnie czerwony z kropeczkami i może być nieszczęście. Ważna rzecz, u nas w stacji pracują osoby, które znają się na grzybach, to są grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów. Jeżeli ktoś ma wątpliwość, jeśli chodzi o przynależność grzyba czy rozpoznanie grzyba, można do nas w godzinach urzędowania absolutnie podejść, to są darmowe porady, tak? Natomiast zwracam uwagę to, co jest, że tak powiem, grzechem głównym tych osób, które tu przychodzą, bo zdarzają się. Już w tym roku mieliśmy kilkanaście takich osób. Większość z nich przynosi grzyba obciętego, obranego, który no nie bardzo nadaje się do identyfikacji. Grzyb, którego chcielibyśmy widzieć i co do którego możemy się wypowiedzieć, powinien być w całości wykręcony z podłoża, nawet z resztą mchu czy innych tam ściółki, natomiast no musimy mieć go w całości. Wtedy możemy cokolwiek o takim grzybie powiedzieć. I generalną zasadą wykręcamy z podłoża, nie ucinamy, chociaż szkoły są różne. Grzyby, które zbierzemy, powinny być od razu spożytkowane, że tak powiem, czyli robimy przetwory, czy też spożywamy w tym samym dniu. Mówi się o tych 24 godzinach, czyli na następny dzień jeszcze te grzyby, jeśli są przechowywane w warunkach chłodniczych, to mogą być również z nich przygotowywane potrawy.
4: Co z tymi, którzy na przykład na grzybach kompletnie się nie znają, a pójdą na plac targowy i tam kupią? Czy te grzyby tam są bezpieczne, one są sprawdzone?
22: Powinny być bezpieczne i powinny być sprawdzone, ale jedna uwaga, jeżeli ktoś w ogóle nie ma pojęcia, trzeba sprzedawcę zapytać o atest. I tak dla grzybów świeżych taki atest wydaje klasyfikator grzybów, natomiast dla grzybów suszonych, które sprzedawane w sklepach, powinny być opakowane i dla nich atest wydaje grzyboznawca. Żebyśmy mieli jasność, my atestów na grzyby nie wystawiamy. Czyli to nie jest tak, że ja wystawię atest i ta osoba sobie pójdzie gdzieś tam sprzedać, czy do restauracji, czy na plac targowy. My prowadzimy bardziej porady właśnie w zakresie identyfikacji grzybów, czyli dla tych osób, które mają wątpliwość. Coś wiedzą, znają się, ale wie pan, no różnie to jest. Grzyby są takim tematem, bym powiedziała, ważnym i odpowiedzialnym, bo tu o pomyłkę nie trudno, a pomyłka niestety skutkuje jakimiś dolegliwościami żołądkowymi, czy nie daj Boże właśnie w ogóle no, śmiercią, bo przecież muchomor sromotnikowy, jego naprawdę nie trzeba wiele, żeby nawet i doszło do śmierci. No to są już poważne, bardzo poważne zatrucia. Na szczęście w tym roku, w roku ubiegłym takich zatruć tu grzybami nie mieliśmy. W Polsce owszem, natomiast u nas na naszym terenie nie było takich przypadków. No i niech tak pozostanie do końca sezonu.
1: Mówiła Gabriela Górowska z Nowosądeckiego Sanepidu. Kilkadziesiąt placówek dołączyło już do programu Szkoła Partnerska, który realizuje Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. To propozycja dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, mówi Małgorzata Schumacher z USB.
5: Program Partnerska Szkoła jest to projekt, gdzie zapraszamy do współpracy placówki oświatowe, edukacyjne, szkoły średnie, podstawowe, przedszkola się pojawiają coraz częściej, no i też z uczelniami współpraca. W ramach tego projektu czy programu oferujemy czy zapraszamy szkoły do wymiany doświadczeń, zapraszamy na nasze wydarzenia, konferencje. To, co możemy zaoferować szkołom czy uczniom, żeby rozwijali swoje czy kompetencje, wiedzę, mogli się sprawdzić w zawodach, w których by kiedyś chcieli pracować. Teraz prowadzimy ciekawe prelekcje na sali sądowej, gdzie uczniowie po prostu wcielają się w rolę adwokata, sędziego, mogą się poczuć jak na prawdziwej sali sądowej i mogą zobaczyć, czy wybierając taki zawód, będą się w tym czuć dobrze i czy im to odpowiada.
4: Jak można dołączyć do tego projektu?
5: Dołączyć do projektu może właściwie każda placówka, która chciałaby nawiązać taką współpracę. Nie mamy tu wymagań żadnych określonych. Podpisujemy po prostu takie porozumienie, objęciu patronatem daną placówkę. No i wtedy jakby każda informacja, czy wydarzenie, które się u nas dzieje, jest przesyłane do szkoły. Zapraszamy wtedy czy grono pedagogiczne, jeżeli to jest konferencja, czy uczniów, czy konkursy, które organizujemy też między innymi dla uczniów czy szkół średnich, czy dla szkół wyższych. Takie najbliższe takie wydarzenie, które będziemy mieć i konkurs, to jest Olimpiada Psychologiczna, do której zapraszamy. Też nasz coroczny konkurs Włącz Myślenie Podstaw na Przedsiębiorczość, też skierowany do uczniów szkół średnich. I tutaj staramy się angażować też i w te nasze czy wydarzenia, czy konkursy, żeby młodzież brała aktywny udział, żeby rozwijała swoją wiedzę, zainteresowania. Z drugiej strony angażujemy też uczniów od drugiej strony, do udziału w organizacji danego wydarzenia, więc też, żeby te swoje kompetencje organizacyjne mogli rozwijać.
4: Widziałem, że już sporo szkół do Was dołączyło do tego projektu partnerskiego. Ile ich w sumie jest?
5: Już jest ponad 70 placówek, no nie licząc uczelni, z którymi współpracujemy, gdzie mamy tam porozumienia o współpracy podpisane. Natomiast takich placówek szkół średnich, podstawowych, żłobki, przedszkola również są w tym pakiecie. No to już jest ponad 70 placówek, także dosyć sporo. No i nie tylko Małopolska, bo jesteśmy w zasięgu, no nie ograniczamy się. Są placówki też z okolic Warszawy, gdzieś Pomorze, więc takie placówki z odległych miejsc, niekoniecznie tutaj Nowy Sącz, się do nas sami zgłaszają, bo czasem na przykład szkoła ma potrzebę przeprowadzenia prelekcji, bo zdarzała mi się taka szkoła właśnie spod Warszawy, gdzie szukali jakiejś takiej placówki, uczelni, kto by dla nich zrobił, dla ich uczniów zrobił konkretną prelekcję na zadany temat. Nie pojechaliśmy tam, wiadomo, odległość, jakby tutaj to było troszkę ograniczeniem, ale zrobiliśmy im takie prelekcje na zadany temat, czego potrzebowali, online. I młodzież na żywo uczestniczyła w takich prelekcjach. No i też to ciekawie wypadło, więc nie jest to ograniczenie do Małopolski. No wiadomo, że najwięcej tych szkół mamy tutaj lokalnie współpracujących, natomiast nie ma ograniczeń.
4: A te, które chciałyby dołączyć, co powinny zrobić?
5: Przede wszystkim skontaktować się ze mną, ponieważ jestem koordynatorem szkoły partnerskiej tego programu, czy mailowo, czy telefonicznie. I wtedy ustalamy, na jakiej zasadzie jest ta współpraca, czy jakie szkoła ma oczekiwania, bo każda placówka jakby potrzebuje czegoś innego. Czy to jest właśnie na zasadzie takiej, że uczestniczą uczniowie w wydarzeniach? Czasem konkretna szkoła potrzebuje właśnie przeprowadzenia prelekcji, czy profilaktycznych, czy jakiegoś tam z zakresu doradztwa zawodowego. My jesteśmy to w stanie zrobić. Nie, oczywiście jest to bezpłatna, jakby w ramach współpracy takiej ze szkołami. Nie trzeba za to płacić, bo często o to szkoły pytają, czy jakieś koszty się z tym wiążą. To jest na wymianie współpracy, wymiany doświadczeń. Szkoła się zgłasza, ma problem, bo nawet w ostatnim czasie też szkoła spod Nowego Sącza się do nas zgłosiła. Miała jakiś tam pewien problem z uczniami, takie wychowawcze problemy, a zawsze to jest inaczej, jak specjalista zupełnie z zewnątrz pojedzie do danej placówki, zrobi prelekcję i też to jest inny odbiór.
1: Szczegóły projektu są na wsbnlu.edu.pl. Przypomina o ważnej roli pszczół i pszczelarzy. Mowa o specjalnej tablicy, którą z okazji 50-lecia Karpackiego Związku Pszczelarzy odsłonięto w Nowym Sączu. Znajdziemy ją w ogrodzie Motylin, który kilka lat temu miasto urządziło w rejonie skrzyżowania ulicy Batalionów Chłopskich i Broniewskiego. Mówi wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek.
6: Mamy 50-lecie Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu i dla tych osób zaangażowanych w hodowlę pszczół, w pozyskiwanie miodu, ale też produktów od pszczelich należy się jakieś wyrazy szacunku z naszej strony, ze strony miasta, bo nie trzeba nikomu

Praktycznie można Państwu powiedzieć, że mamy 49 tysięcy rodzin pszczelich w sumie, a więc jest to armia pszczół. Prowadzimy działalność pszczelarską edukacyjną, jak i taką, w której staramy się też propagować walory produktów pszczelich, jeśli chodzi o zdrowotność dla naszego organizmu. No, związek ma 50 lat. 50 lat jest to taka już, że tak powiem, ważna uroczystość, złota, jak to mówią, bo 50-lecie jest złote. Proszę Państwa, ufundowana tablica została przez Urząd Miasta w Nowym Soczu, przez pana prezydenta. Jest to hołd nie tylko dla Karpackiego Związku, ale przede wszystkim dla tych ludzi, którzy zaczęli, podłożyli podwaliny pod Karpacki Związek. Te fundamenty, które zostały wykonane do dzisiejszego dnia, Związek funkcjonuje. Wszystkie czynności, wszystkie prace w Związku są prowadzone społecznie, a więc naprawdę trzeba zaangażowania ludzi i oddania swojego prywatnego czasu do tego, żeby Związek prowadzić. Cały zarząd, tak jak i prezes, ma funkcję społeczną. Robimy wszystko, żeby propagować pszczelarstwo. Propagowanie pszczelarstwa to nie jest tylko miód, proszę Państwa, ale przede wszystkim propagowanie zapylaczy, czyli pszczoły są niezbędne nie tylko do, jeśli chodzi o produkcję miodu czy produktów pszczelich, bo to mówi się tylko o miodzie, ale jest szereg produktów pszczelich, tak jak propolis, jak mleczko pszczele, jak pyłek pszczeli, a więc ważne to jest dla nas, dla organizmu człowieka, ale najważniejszą rzeczą jest na to, żeby tych zapylaczy było jak najwięcej, ponieważ jeżeli nie będzie miał kto zapylać naszych drzew, naszych plonów, to będzie to zdecydowanie mniejsza produkcja żywności i zdecydowanie będą owoce gorsze. Kiedyś miasto zrobiło w tym miejscu skwerek dla motyli. Myśmy razem z panem prezydentem ustalili, że bardzo fajne będzie połączenie dzikich zapylaczy z pszczołami, ponieważ dzikie zapylacze to jest pewna dziedzina odrębna od pszczół, bo pszczoły to są pszczoły hodowlane. Dzikie zapylacze, ta sama nazwa mówi, że są dzikimi zapylaczami. Oczywiście bardzo blisko jesteśmy dzikich zapylaczy, bo w naszych pościechach też się pokazują dzikie zapylacze i też dbamy o nich jednakowo, jak i też o pszczoły. No, na tej tablicy jest data naszego jubileuszu. Poświęcona jest ona naszym byłym członkom, których już nie ma, i tym, którzy założyli ten związek. No, ona ma upamiętniać ten czas, który już przyszedł, ale też ma być naprzód, żeby można było też wspomnieć, że ten związek dalej istnieje i dalej się rozwija. Ja myślę, że przyjdzie taki czas, że może koło tej tablicy będzie i stulecie związku. Ja już pewno tego nie dożyję, ale takie miałbym życzenie. Obecność wszystkich tych dzieci dla nas jest bardzo ważna, bo proszę Państwa, w naszych głowach to będzie, ale najważniejsze, żeby tą tablicą i tym ulem pokazowym, który tu jest, też miał się ktoś opiekować, a może nie aż tak opiekować, bo my zadbamy o to, żeby tu było wszystko elegancko, ale przede wszystkim, żeby była pamięć, że jest taki związek, jest w Nowym Sączu i że te dzieci, które tu są, może któryś z nich na podstawie naszych różnych opowiadań o pszczołach, jakie prowadzimy w szkole czy w przedszkolu, nabierze chęć do tego, żeby zostać tym pszczelarzem i też wspierać środowisko. Proszę Państwa, z miodem to jest tak, ja może tak powiem troszkę przekornie, ponieważ nie da się też powiedzieć, bo w jednych pasiekach miód jest, w drugich pasiekach pszczelarze karmią. Pasieka to pastwisko, czyli wokół pasieki to jest 3 km, to jest taki okrąg, gdzie pszczoły zbierają nektar, oczywiście z występujących na danym terenie roślin, i ten nektar przynoszą do ula, przetwarzają go w odpowiedni sposób, dodają enzymy, odparowywują, potem zasklepiają komórki pszczele z tym miodem i wtedy miód jest dojrzały i gotowy do wirowania, a potem do spożycia. Ale ze względu na to, że to pastwisko jest 3 km, to w zależności w jakich miejscach pasieki są umiejscowione, to albo są efekty jakieś, albo nie ma. Powiem, że w tym roku są bardzo kiepskie efekty, jeśli chodzi o miód kwiatowy, ponieważ wtedy, kiedy kwitnął mniszek lekarski, czyli te nasze słynne mlecze, gdzie pszczelarze bardzo cieszą się i czekają na ten pożytek i pszczoły z niego noszą, no to przyszły chłodne dni, gdzie niezbędne do tego jest, żeby roślina nektarowała, to jest odpowiednia wilgotność i odpowiednia temperatura. No tu nam to uciekło, rośliny też mają pewien okres wegetacji,

0: wegetacyjny, gdzie nektarują, a więc, że tak powiem, niszek lekarski nam przekwitł i ten pożytek nam uciekł. Troszeczkę złapaliśmy miodu z jawora, z klona, troszeczkę ze spadzi liściastej, ale to były naprawdę bardzo niewielkie ilości. Na przykład w mojej pasiece to, co pszczoły w tym okresie przyniosły, zostawiłem im po prostu, żeby tych pszczół nie karmić, tylko jako ich naturalny pokarm. Nie, ja myślę, że drożej nie będzie. Na naszym terenie tutaj jest dość sporo pszczelarzy, zresztą samiście Państwo słyszeli wcześniej, że mamy około 49 tysięcy rodzin pszczelich, a więc jest dość duża grupa osób, która te pszczoły ma. Myślę, że są też zapasy, które tam ktoś ma z zeszłego roku. Ja tylko zachęcam do tego, żeby spożywać produkty pszczele. Nie tylko jest miód, ale jest pyłek, jest propolis, jest mleczko pszczele. Jest wiele produktów, które mają w składzie produkty pszczele, zula, a więc warto spożywać dla zbudowania odpowiedniej odporności organizmu. Około 1700 mamy pszczelarzy, a 49 tysięcy mamy rodzin pszczelich. No, trzeba byłoby to podzielić mniej więcej, jaka jest średnia ilość rodzin na jednego pszczelarza, ale zwykle to są pasieki takie poniżej 60, poniżej 50 rodzin pszczelich. Niektórzy mają 5, niektórzy mają 15, niektórzy mają 20, niektórzy mają 100 rodzin pszczelich. Także to trudno jest powiedzieć. To wszystko w zależności jest od umiejscowienia tych pasiek. Czym bardziej tereny zalesione, tym te przepszczelenie jest troszkę większe, dlatego że jeśli się pokaże spać, to pszczelarze oczywiście jadą w te miejsca, stawiają ule i próbują pozyskać tego miodu na miejscu. To się nazywa pasieka wędrowna. To właśnie między innymi z tego można wywnioskować, co ja mówiłem, że 3 km tylko wokół pasieki pszczoły mogą przynieść nektar w takiej ilości, którą by można było odłożyć, pod warunkiem, że występują pożytki w danym terenie.
1: A jeżeli chodzi o przyszłość, są młodzi pszczelarze, interesują się tym zawodem?
0: To znaczy, coraz częściej przychodzą młodzi ludzie. Nas tylko, proszę Państwa, bardzo irytuje sytuacja taka, że szuka się wiedzy pszczelarskiej bardziej w internecie, a nie w związkach, a nie w klubach dyskusyjnych. Pszczelarze nie płacą żadnych opłat za szkolenia, które my prowadzimy. Mamy kluby dyskusyjne w okresie jesiennym, praktycznie co miesiąc mamy kluby dyskusyjne o różnej tematyce pszczelarskiej. Mogą na te kluby dyskusyjne przyjść nie tylko pszczelarze, którzy są, że tak powiem, zrzeszeni w związku, ale też ich znajomi i tacy, którzy mają zamiar przystąpić do tego pszczelarstwa. Ja bym tylko apelował do wszystkich tych, którzy się chcą zajmować pszczołami, chcą mieć być tym wyjątkowym człowiekiem, bo tylko wyjątkowi ludzie są ponoć pszczelarzami, bo kto by z normalnych ludzi się dał rządzić. A więc, proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby jednak tą wiedzę zdobywać nie w internecie, nie z komórką w ręku, tylko na takich spotkaniach naszych towarzyskich. Wtedy można od starszych pszczelarzy dowiedzieć się wiele szczegółów technicznych, takich typowych. Niech mi Państwo wierzą, że nie tylko wiedza pszczelarska książkowa jest potrzebna, ale też praktyczna, bo tak jak i koło każdego zwierzęcia, jak i koń, krowa, tak samo i koło pszczół, też trzeba odpowiednio umieć się zachować, chodzić, żeby ta rodzina była łagodna, żeby ta rodzina nam nie przynosiła jakiegoś bólu czy krzywdy. A więc to też jest ważne i właśnie na takich spotkaniach jest okazja porozmawiać nie tylko o wiedzy książkowej, ale też i o takich praktycznych sprawach. Ja jestem zwolennikiem, że należy, każdy miód jest dobry, nie każdy miód się nadaje dla dzieci, bo miód spadziowy jest miodem ciężkim, a więc jakieś duże ilości miodu spadziowego, jeśli chodzi o dzieci, no nie są wskazane. Zresztą tak też literatura wskazuje, ale wszystkie miody kwiatowe jak najbardziej są zalecane i jak najbardziej są dla organizmu dobre, zawierają bardzo dużo mikroelementów. No każdy ma swoje jakieś właściwości. No, miód miszkowy ma właściwości żółciopenne, ma na inne problemy. Miód akacjowy znów ma inne właściwości. Można by było o tych miodach mówić bardzo dużo. Jeśli chodzi o miód spadziowy, on też jest antybakteryjny, ma też bardzo duże właściwości takie odpornościowe, sportowe, ale on jest bardziej zalecany już dorosłym niż dzieciom, aczkolwiek nikt się nie stanie, jak dziecko zje łyżkę czy dwie miodu na kromeczce chleba, czy rozpuszczone w wodzie. Oczywiście żadnej to nie przyniesie szkody dla tego dziecka.
2: Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu powstał 3 grudnia 1975 roku. Organizacja zrzesza miłośników pszczelarstwa, zarówno tych, którzy mają kilka czy kilkanaście rodzin pszczelich. Mała galeria będzie sprzedawać prace artystów, którzy pokazują je na wystawach. To nowy pomysł i odpowiedź na pytania odwiedzających. Wiele osób chciało być w posiadaniu obrazów czy rzeźb pokazywanych na wystawach, mówi dyrektor galerii Joanna Iwańska.
3: Jest nowy pomysł w małej galerii. Znaczy, ja w momencie objęcia stanowiska, w sumie to byłam zdziwiona, że tego wcześniej nikt nie zrobił. Chodzi konkretnie o możliwość zakupu prac, które są prezentowane przez artystów w małej galerii. To zastosowaliśmy już od lipca. Cieszy się to dużą popularnością. No jakby galerii zadaniem jest upowszechnianie kultury, tak? No bo ludzie przychodzą, obcują sobie ze sztuką, wszystko fajnie, no ale często te prace się podobają, no ale nie było możliwości zakupu. No a my teraz dogadaliśmy się, że tak powiem, z artystami, no i jest taka możliwość u nas w galerii, żeby też chcemy wspierać artystów, też chcemy, żeby ta sztuka trafiała do ludzi, więc wydaje mi się, że no to jest taka rola galerii po prostu.
4: Faktycznie mieliście takie pytania od odwiedzających, czy daną pracę można kupić, że podobała się komuś?
3: Tak, zdarzało się właśnie wcześniej, zanim była taka możliwość. My oczywiście kontaktowaliśmy tych ludzi z artystami, ale często ten kontakt był utrudniony, więc my tutaj jakby tą całą biurokracją się zajmujemy i dla artystów jest to komfortowe i dla osób, które są zainteresowane zakupem dzieł sztuki też fajne.
4: No właśnie miałem pytać, jak artyści do tego pomysłu podchodzą.
3: No bardzo fajnie. Nie spotkaliśmy się jeszcze z sytuacją, żeby któryś artysta odmówił takiej możliwości. No im też zależy na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi, żeby te prace wisiały u nich, więc tak, no oni są bardzo przychylnie nastawieni do tego pomysłu. Zresztą rolą galerii jest po prostu pomoc w sprzedaży. Taka jest prawda, no tak na takiej zasadzie powinny też działać galerie, tak, czyli promować pracę artystów. No i to jest jedna z form promocji.
4: W czwartek 10 września mamy otwarcie nowej wystawy. Będzie można zobaczyć tutaj pracę człowieka, który urodził się w Sączu, ale przez wiele lat był związany i dalej jest związany z Krakowem, bo tam tworzy, tam ma też swoją pracownię, ale można powiedzieć, że po wielu, wielu latach wraca do miejsca, z którego pochodzi. Jarosław Kawiorski.
3: Jarosław Kawiorski, tak. On w ogóle wykładał na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1995-2024. No i tak jak wspomniałeś, rzeczywiście on na co dzień mieszka w Krakowie, natomiast zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią. No jest blisko związany z Nowym Sączem. No i też, no, też oczywiście jest zainteresowany tym, żeby te jego prace mogły być zakupione przez osoby, które będą zainteresowane. 10 września, godzina 18, Nowosądecka Mała Galeria. Oczywiście wstęp jest bezpłatny, zapraszamy serdecznie każdego, kto ma ochotę. Lampiony będą przed galerią symbolizować i informować, że tak jest, coś się dzieje w galerii, więc wchodźcie.
2: Mówiła Joanna Iwańska, dyrektor Małej Galerii. Z nowego parku edukacyjno-rekreacyjnego mogą już korzystać mieszkańcy gminy Stary Sącz i turyści. Takie miejsce powstało na Miejskiej Górze. Park składa się z kilku stref, dzięki którym można poznać przyrodę i naturę, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
5: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji i nauki. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Przeznaczona jest dla całych rodzin, oczywiście największym takim naciskiem na dzieci. Jest to polana w lesie, której nie zastosowaliśmy w niektórych przypadkach nowe technologie, ale po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę, bardziej jej dotknąć. Dlatego jest to miejsce, które wpisuje się w strategię zagospodarowania Miejskiej Góry, tego kompleksu rekreacyjnego, który od, można powiedzieć, od 8 lat już tak bardzo intensywnie inwestujemy w bezpośredniej bliskości centrum Starego Sącza, jako uzupełnienie atrakcji turystycznej, którą zdecydowanie jest ta historyczna zabudowa, klasztor sióstr Klarysek, ale tutaj otwieramy nowy obszar spędzania czasu, otwieramy również takie dopełnienie możliwości, więc strefa zmysłów, strefa taka, która pozwala dotykiem, pozwala dźwiękiem, słuchem, pozwala wzrokiem otwierać się na otaczającą przyrodę i nowe doznania. To jest czwarty etap, można powiedzieć. Pierwszy etap to był taki bardzo taki mały punkt widokowy, drugi etap to były ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze, 5 km ścieżek i trzeci etap to była budowa Leśnego Mola, które stało się absolutnym hitem Starego Sącza, a w tej chwili właśnie Orbisfera plus takie jeszcze towarzyszące w tej chwili już będące w fazie końcowej elementy właśnie takiego miejsc integracji i schronu przeciwdeszczowego. To wszystko stwarza, że Miejska Góra staje się takim miejscem, gdzie można spędzić wiele godzin, szczególnie właśnie, jeżeli się jest w rodzinie, w gronie przyjaciół, w gronie z dziećmi i żeby to wszystko w jakiś sposób, ten czas spędzany na łonie natury, w ciszy, takim bardzo niekomercyjnym obszarze, żeby no, dawał wiele takiej radości i satysfakcji. Jeżeli chodzi o inwestycje samej Orbisfery, ona kosztowała niewiele ponad 2 700 tysięcy. 80% z tej kwoty to środki z programu Interreg Polska-Słowacja. Jest to kolejny nasz projekt, który realizowaliśmy z tego właśnie transgranicznego programu, który kolejny projekt, który realizowaliśmy z naszym miastem partnerskim Lewocza. Po stronie lewockiej tam też pewne inwestycje kulturalne akurat w tym wypadku były realizowane. Cały program nazywa się Łączy Nas Natura i Kultura, więc tutaj akurat w tym wypadku my bardziej postawiliśmy na naturę i takie bliżej natury, nasz partner na kulturę, a w sumie tak naprawdę jedno i drugie nas bardzo mocno łączy. A dzięki temu, że pozyskujemy sukcesywnie te środki, przypomnę, że wszystkie te etapy, o których mówiłem wcześniej, również były realizowane z pomocą środków zewnętrznych, czy to właśnie programu Interreg, jak Leśne Molo, czy programu naszego regionalnego małopolskiego, jak w przypadku ścieżek biegowo-rowerowych, to właśnie dzięki tym środkom, dzięki tym pieniądzom możemy rozwijać tą ofertę rekreacyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, bo jestem przekonany, że to miejsce będzie ulubionym miejscem mieszkańców, ale też niezwykłą atrakcją turystyczną. My lubimy realizować takie rzeczy, które są niestandardowe, bo Stary Sącz jest absolutnie niepowtarzalny, więc chcemy robić takie rzeczy, które jednak są bardzo indywidualne i zostawiają w tych, którzy odwiedzają te miejsca, coś więcej.
6: Nazywam się Bartosz Sokłosa, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i bardzo to jest korzystne w funkcjonowaniu społeczności nie tylko tutaj starosądeckiej, ale i z okolic. Jest to bardzo przydatne przede wszystkim z perspektywy rozwoju dzieci, młodzieży i nie tylko, bo mogą korzystać też na pewno osoby starsze, ale głównie właśnie młodzież, która będzie poznawała ten świat, który jest dookoła nas i korzystała z tego, myślę, że w pewnym zakresie. Myślę, że tak, które też pomogą nam w rozwoju młodzieży i podniosą ten poziom sprawności jeszcze wyżej. W gminie Stary Sącz jest coraz więcej tych atrakcji, takich właśnie różnego rodzaju, ale każda atrakcja, która będzie przybliżała nas do natury, do aktywności fizycznej, myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus.
1: Będzie Pan przychodził z uczniami tutaj na zajęcia?
6: Bardzo często i ja myślę, że w każdej porze roku, bo na pewno czy to będzie okres jesienny, letni, wiosenny, czy nawet zimowy, będzie to inne doznanie i inny wymiar tego miejsca.
7: Bardzo super, kreatywnie, fajnie, dużo zabawy i radości jest. Bardzo fajne są hamaki i szpinaczki. Bardzo fajne jest, jak można chodzić na boso po różnych kamykach, różnych rzeczy w lesie.
8: Bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. Bardzo fajnie w ogóle się tu bawić i fajnie, że jest coś nowego. Najbardziej mi się chyba hamaki podobają. Fajne jest to, że można pochodzić tutaj po różnych typu mchu czy czymś innym. Bardzo fajnie i super, że jest coś sensorycznego i że dla wszystkich, dla dużych i małych coś jest i nikt się tu nie nudzi. No fajne jest to, że jest kładka i można zauważyć dużo fajnych rzeczy przyrody i można też dużo rzeczy nowych zobaczyć i pozwiedzać.
9: Powiem szczerze, że jesteśmy tutaj pierwszy raz. Dopiero co zobaczyliśmy ten park, o którym Pan mówi. No i bardzo nas zaciekawił. Od razu pomyślałem o naszych dzieciakach, że świetnie by się tutaj bawiły. Myślę, że tak, że bardzo są potrzebne. cudowne takie miejsca. Tak, tak, tak, zdecydowanie warto inwestować. My tutaj podążamy do Leśnego Mola i powiem szczerze, że na to natrafiliśmy przypadkiem, na ten park.
10: Ja bardzo cenię i bardzo doceniam kontakt z naturą, więc jak zobaczyłam to miejsce i myślę sobie o dzieciach i o tym deficycie tak naprawdę kontaktu z naturą, to myślę, że takie miejsce jak najbardziej powinno być, nie wiem, dofinansowywane, jak najbardziej rozwijane, jak najbardziej dostępne dla jak najszerszej liczby osób. Tak, edukacja, zabawa, tak naprawdę edukacja poprzez zabawę. W przyrodzie jeszcze, w otoczeniu, tak? Więc i dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, ale i też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
2: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli. Ja przypomnę, że Orbisfera znajduje się na Miejskiej Górze. Teraz będzie o stroju lachowskim. Jak wygląda i skąd się wywodzi, jaka jest jego symbolika i czym się charakteryzuje, o tym opowie nam etnolog Patryk Rutkowski.
11: No i zniszczę całą świadomość, bowiem nie strój, a stroje lachowskie. Strojów lachowskich było
2: czyli
11: bardzo
2: nie
11: dużo.
2: Nie ma jednego.
11: Nie ma jednego stroju lachowskiego. Nie ma czegoś takiego jak strój lachowski. To się właśnie wzięło z zespołów, ponieważ każdy tancerz ma swój jeden strój. I tyle. Strojów jest bardzo dużo lachowskich. Sama kultura lachowska jest bardzo szeroka, bo zajmuje bardzo dużo przestrzeni. Od Nawojowej, która uważana jest za tą wieś pograniczną, przez Kamionkę Wielką, która dzisiaj już ma tą prowiniencję lachowską, chociaż niedawno nazywaliśmy ją góralską, Mystków, Mszalnica, która się nosi po lachowsku, a więc ma tożsamość lachowską, idąc dalej na północ, czyli praktycznie Mogilno, wieś granicząca tutaj kulturę lachowską, na północy aż do Przydonicy, niektórzy mówią do Iwkowej, no i zakręcając koło Ujanowice, jeszcze nasze lachowskie, mówię o Lachach Sądeckich. Tam też się pojawia strój lachowski, chociaż etnografowie często dopisują tą wieś do Lachów Limanowskich, co chyba nieprawda. No i oczywiście Serce, czyli parafia po Odegrodzie, a potem drugie Serce, czyli Przyszowa, bo to jedna z druga stolica tak naprawdę Lachów Sądeckich, tam też jeden z najbogatszych strojów. No i Pomuńczyska i zawężamy się z powrotem tutaj do granicy.
4: No i pytanie, czy te stroje mają jakiś charakterystyczny element?
11: Tak. Przede wszystkim takim najbardziej charakterystycznym elementem to w ubraniu męskim kaftan. Kaftan męski, który pojawia się na całej Lachowszczyźnie, mówię o Lachach Sądeckich. Kaftan, który został przyniesiony tutaj, mówi się, z wojskiem francuskim. Ma być tej mody francuskiej, ale mody też austro-węgierskiej. Chociaż w opinii naszej miał przyjść z wojskiem szwedzkim. Bo taki mit, który u nas funkcjonuje, to, że Szwedzi uciekający z miasta z Nowego Sącza pozostawili swoje mundury i jednym z takich mundurów był kaftan, który został zaadoptowany przez włościan lachowskich, włościan sądeckich. No i tutaj teorie są różne, bo niektórzy nawiązują do Podagrodzia i okolic, a niektórzy do Nawojowej i też tam miała się pojawić osobnik z Kamionki Wielkiej, więc jakby no, to jest po prostu legenda, ale krojem rzeczywiście nawiązuje do mundurów, tak samo jak spodnie. I o tym kroju i o zdobnictwie takiego kafta napisali już niemieckojęzyczni badacze, między innymi Żegota Paulik, to już akurat polskojęzyczny badacz, ale też niemieckojęzyczni badacze, którzy wspominali o tym, że właśnie Mazurów Podkarpackich, czyli dzisiaj Lachów, charakteryzuje ten bogato zdobiony, haftowany, zdobiony jedwabnymi chwościkami, takimi małymi, nabijany mosiężnymi guzikami, kaftan, wtedy jeszcze zwany kurtką, który tutaj jest taki piękny i reprezentacyjny. I on tutaj się pojawia w różnym zdobieniu. W Podegrodziu nie ma podkulek haftowanych, czyli takich na plecach zdobników, ale w innych częściach już te podkulki haftowane ma. Inny występował w okolicach Siedlca, tam też piękne kaftany. Inne wykonanie trochę skromnicze w okolicach Marcinkowic, bo ten kaftan tak się tutaj po Sądeczyźnie toczył i tak naprawdę jeden od drugiego jest zupełnie różny, bo jest
4: ale bazą
11: zdobny.
4: Jest jakby ten cały bazą ten jest kaftan.
11: Tak. Natomiast pozostałe stroje to oczywiście błokicie, czyli spodnie używane przez mężczyzn z haftowanymi bokami i stąd prawdopodobnie ta nazwa od boków Błokici, które są z dwoma sercówkami. Wiadomo, że lachy mają trzy serca, jedno środkowe i dwa na przyporach. To już do Państwa uwaga, nasza kultura lachowska nie ma parzenic. Parzenice są tylko wyłącznie w strojach góralskich, a u lachów występują sercówki. To jest nasz taki wyznacznik, nasza tożsamość. Zachęca do tego, żeby z tego korzystać, z tej lokalnej, lokalnego zdobnictwa. No i co więcej, mówi się, że strój lachowski to przede wszystkim koszula haftowana na czerwono, a tu nieprawda, bowiem koszule u lachów były haftowane w różne kolory. Ta najbardziej powszechna to biały haft i on się pojawiał tutaj w większości regionów. Czerwona w okolicach Podegrodzia oczywiście jak najwięcej, ale też u bogatych gospodarzy w pozostałych częściach regionu. Występowały dwukolorowe, granatowo czy niebiesko-czerwone, które były haftowane zarówno haftem wypukłym, jak i krzyżykowym. Gostwica tak się lubowała w takich dwóch kolorach. No ale mamy też czarny kolor, który dzisiaj już nie został zrekonstruowany w okolicach zachodniej części, ale też czarno-czerwony i tutaj już nie wiemy, gdzie się pojawiał. Ja mam takie ryciny z dawnej wystawy w Poznaniu. Były takie koszule, które były w dwukolorowym hafcie, czyli czerwono-czarnym. Męski mniej więcej mam omówione, ale zaczynając od takiego uporządkowania, bo kaftan to kaftan, czyli takie wierzchnie okrycie. Idąc do dołu, czyli karbioki czy poloki, to buty polskie, które mają karby w okolicach kostki, bogate buty. Potem błokicie, czyli spodnie haftowane, te granatowe, ale też były spodnie niehaftowane, były spodnie płócienne, białe spodnie. Ja akurat bardzo często w lecie chodzę w tych płóciennych zamiennikach, bo jest lżej, bo równie są piękne, a później pas. Pasy w trzech odmianach. Pas zbójecki, czy góralski, tak go nazwali etnografowie. Pas wysoki, taki najbardziej reprezentatywny. Pas kawalerski, czyli wąski, na dwa lub trzy opasania wokół ciała. No i tak zwany sros, czyli pas, który jest noszony przez zarówno młodych, jak i starszych gospodarzy, ale bardzo bogaty. Koszula, kaftan albo kamizelka w przypadku innych pór roku, albo też braku pieniędzy na to, żeby taki kaftan mieć. Gospodarze w pięknych, bogatych, haftowanych gurmanach, ale też w haftowanych, zdobionych płótniankach. Płótnionka czy górnica, takie płótniane odzienie. Dzisiaj bardzo powszechne u młodych chłopaków. Zaczyna się moda na to, chłopcy zaczynają chodzić, nawet w zespołach regionalnych one się pojawiają. No i obligatoryjnie kapelusz, a ozdobą ciosek, czyli taka półkolista ozdoba pod szyją, albo też haftowana kokarda pod szyją. No i chłopski strój mamy.
4: A u pań właśnie miałem pytać, jak to wygląda u kobiet. Czy one też, te stroje, różnią się od regionów?
11: Od subregionów oczywiście. Natomiast przede wszystkim dzielą się ze względu na stan cywilny. Inaczej panna, inaczej mężatka.
4: A u panów nie. Kawaler panów... i...
11: Żonaty. No właśnie, tego nie wiemy. Nie możemy o tym powiedzieć za bardzo. Wszystkie moje teorie, które były dotychczas legły w gruzach. Na pewno kwiatki u kawalerów w kapeluszu są zarezerwowane tylko dla kawalerów. Żonaci nie chodzą w kwiatkach, nie zdobią kapelusza.
4: Czyli tutaj możemy poznać, tak?
11: Dzisiaj jest w ogóle jakaś dziwna tendencja, bo widzę tych żonkosi w bukietach przy kapeluszach, no ale... No cóż to powiedzieć,
4: Może ładnie wygląda dlatego.
11: Może ładnie wygląda, a może poza domem, no to jakiś taki znak wolności. Okay. Pozostawię już to niedopowiedziane. Natomiast jeśli chodzi
4: skupmy
11: o kobiety...
4: Skupmy się na kobiecych strojach, tak. Jak to wygląda.
11: Kobieta zamężna obligatoryjnie musiała mieć nakrytą głowę. To było obligatoryjne.
4: Czym?
11: Czym? Albo chustką, albo czepcem, albo czepkiem, w zależności od tego, w której części sądeczyzny jesteśmy, ale to było obligatoryjne, więc chustka pod brodę, czyli to, co jeszcze dzisiaj pamiętamy, zawsze wiązana pod brodę, nigdy nie do tyłu, bo to była taka duma tej kobiety. Potem chusty tybetowe, szersze, wiązane w formie czepcowej, one się pojawiają, czyli z takim specjalnym wiązaniem nad czołem. Czepce, czyli chusty czepcowe, białą nicią haftowane na czerwono, ale też ciekawostka, pojawiają się z drobnymi ornamentami żółtymi i niebieskimi, wiązane w specjalny sposób, też z takim czubem nad czołem. No ale też pojawiają się tutaj na Sądecczyźnie takie czepeczki, które się zakładało na powszechnie dni i one jakby służyły, żeby te włosy były zakryte, żeby one były niepokazywane. No i potem najbardziej bogate zdobienie i najbardziej bogaty ubiór damski to przede wszystkim kabot. Kabot szyty na wzór bekesza węgierskiego i dlatego o nim mówię, bo właśnie niemieckojęzyczni badacze o tym pisali, między innymi Kronbach, że tutaj charakteryzuje tych lachów sądeckich ten kabot z 30 organkami na plecach, poszerzany, z bogato wyłożonym kołnierzem. No i wszelakie wizytki, które się nosi, haftowane, bo wiadomo, strój lachowski jest bardzo bogaty, bardzo haftowany. Ten najbardziej odświetny, oczywiście występują też subregionalne różnice, które są mniej zdobne. Wizytka haftowana, bogata, no to koszula oczywiście, tak już powiedziałem, w czerwonym, białym, czarnym, czerwono-niebieskim, czarno-czerwonym hafcie. Dużo, żeby wymieniać, żeby się nie pogubić tych kolorów. I spódnice. Spódnice u lachów to przede wszystkim perkaliki różowe, po dzisiaj noszone. No, różowy kolor to jest, chyba jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który tak intensywnie nosi różowe spódnice. I zapaski w kolorach biskupich, takich ostrych. Strój lachowski jest ostry kolorystyczny. Nie jest, po lachowsku byśmy powiedzieli, płynny, tylko jest taki ostry, jest taki żywotny, jest widoczny. A w przypadku młodych gospodyń albo też panien, tutaj gorsety wchodzą w rachubę, granatowe aksamity, czarne, haftowane, bogato, takie zdobnictwo koralikowe, no ale też pojawiają się adamaszkowe, czyli z takich tkanin bardzo drogich, sprowadzanych, ze sukienny szyte, w zależności od części regionu. Inne w Nawojowej, inne w Podegrodziu, inne, to dzisiaj widać, że w Gostwicy na przykład był taki gorset z gwiazdkami. Nieświadomi wykonawcy często interpolują, przekładają te gorsety i tak na przykład dzisiaj w Kamionce się nosi gorsety z Gostwicy. Aha. Takie gwiazdeczki, które mają przy półkolach wyciętych. No tak się dzieje, bo już przestaliśmy dbać o swoją świadomość wsi, a bardziej dbamy o świadomość i tożsamość wielkiego regionu, jakim jest region Lachów Sądeckich.
4: A powiedz mi, kiedy ten strój dawno, dawno temu był używany?
11: Czyli zaczynamy od początku i tak powinniśmy rozpocząć. Strój, czyli najbardziej odświętne ubranie chłopskie. Czyli zarezerwowane do warstwy chłopskiej i tylko podczas świąt. A kiedy są święta? Kiedy się zaczyna najbardziej świąteczny dzień tygodnia? W niedzielę. Więc na sumę do kościoła w stroju, wracamy z kościoła i składamy pieczołowicie ten strój do skrzyni. W przypadku
4: na kolejną
11: kobiet,
4: niedzielę.
11: Dokładnie tak, albo na kolejne
4: albo
11: święto.
4: Albo na kolejne święto.
11: I w zależności od świąt, taka kolorystyka w przypadku ciemnej pory roku, czyli adwent, Boże Narodzenie, kiedy jest ciemno, ubieramy się ciemniej, kobiety ubierają ciemniejsze chustki, ale kiedy przychodzi jasna pora roku, na przykład Wielkanoc i Zmartwychwstanie, to wtedy kościół bieleje, bo kobiety ubierają białe czepce, białe rańtuchy, czyli takie chustki, białe odziewaczki, wtedy jest to takie Zmartwychwstanie, jasne, kolorowe i przede wszystkim zupełnie inne niż w tej ciemnej porze roku.
4: Czy na wesela też chodzono właśnie w takich strojach, też je ubierano?
11: Oczywiście, musieliśmy pokazać swoją zamożność. Mówią niektórzy, że nawet na jarmaki potrafiono się ładnie ubrać, bo na takim jarmaku można było pokazać swoją przynależność, swoją zamożność i to, do jakiego regionu należy. Bo takie stroje przede wszystkim miały funkcję tożsamościową, pokazującą przynależność do regionu. To regionu to jest jedno, ale przede wszystkim do danej wsi, bo każda wieś różniła się między sobą zdobieniem. I wschodnia część Lachów, płótnianki, które tam są już niezdobione, czerwono wyłogi na Mystkowie, ale Mszalnica chodzi już w niebieskich, bo nie chce być taka jak Mystków i dzisiaj już zapomnieli o tym, nie chodzą tak ubrani, ale tam były niebieskie wyłogi, żeby pokazać odmienność, oddzielność dwóch tak naprawdę sąsiadujących blisko siebie wsi.
2: O strojach lachowskich opowiadał etnolog Patryk Rutkowski. Od kilkunastu lat odkrywa z turystami Beskid Wyspowy. Czesław Szynalik 17 lat temu wymyślił akcję Odkryj Beskid Wyspowy, a przybliża ona najpopularniejsze szczyty tej części Małopolski.
12: Zaprosiłem 8 gospodarzy gmin Beskidu Wyspowego na Śnieżnicę. Przedstawiłem im propozycję akcji, która by promowała ten piękny zakątek, który stosunkowo jest mało znany w regionie, jak i w Polsce. Troszkę wzorowałem się na Dolomitach, bo tam we Włoszech gminy współpracują między sobą i tworzą produkt turystyczny. Ich wzorem taką propozycję złożyłem wójtom i burmistrzom 8 gmin. Oni podjęli wyzwanie i co roku przystępują kolejne gminy.
4: Na czym cała akcja polega?
12: Akcja polega na tym, że na popularyzacji aktywnego spędzania czasu, a więc pokazanie tego regionu, jakim jest Beskid Wyspowy. To są jakby trzy elementy. Pierwsza to jest ta przyroda, czyli propozycja wędrówek rodzinnych. W związku z tym, że na przykład w ubiegłym roku najmłodszym uczestnikiem była dwumiesięczna Karolina, a najstarszym uczestnik miał 91 lat, jest to propozycja dla każdego. Zawsze jest przewodnik, na szczycie zawsze jest msza polowa, występy, konkursy, pamiątkowe odznaki. Jest to propozycja dla ludzi, żeby nie siedzieli przed telewizorem, ale ruszyli w trasę. Drugim elementem to jest pokazywanie bogatej kultury, jakim jest region Beskidu Wyspowego. Ten region zamieszkuje 5 grup etnicznych, to są Zagórzanie, to są Biali Górale, Podhalanie, Kliszczacy i Lachy. Również w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy organizujemy Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego Beskidzkie Rytmy i Smaki. No i przeważnie wędrujemy koło 2-2,5 godzin. O 11 jest tam msza polowa, konkursy, można pamiątkowe odznaki, jest dobra zabawa. No i przede wszystkim trzeba podkreślić, że widzimy uśmiechniętych ludzi. Podkreślają to uczestnicy, że tyle uśmiechniętych ludzi nie widzą, bo nie wiem, co się dzieje z Polakami. Standard życia się poprawia, a my coraz bardziej jesteśmy smutni. I w związku z tym myślę, że to jest też wielka wartość dodana, że ludzie potrafią między sobą rozmawiać, pomagać, jak to w górę.
4: Takie wyjście, taka wycieczka z przewodnikiem i z wami jako organizatorami, to też jest chyba dobra okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi.
12: No muszę powiedzieć, że już kilka małżeństw zostało zawartych dzięki znajomości na szlaku Beskidu Wyspowego. Mamy część stałych bywalców. Jeżeli tak podzielimy turystów, którzy uczestniczą w akcji Odkryj Beskid Wyspowy, to 50% to są miejscowi mieszkańcy i trzeba podkreślić, że oni również są zaskoczeni, że często mieszkali u podnóża danej góry, a nigdy na tej górze nie byli i zdziwieni są, że można w ten sposób w znakomitej atmosferze spędzać wolny czas, a 50% to są mieszkańcy z Polski i zagranicy. Zależy nam, żeby jak najwięcej turystów przyjeżdżało, żeby poznawało, bo to ma zachęcić turystów do odwiedzenia przez cały rok beskidzkich szlaków, bo wszystkie szlaki w Beskidzie Wyspowym liczą 1200 km, także każdy może sobie wybrać, na co ma ochotę. Chciałem również podkreślić, że te wędrówki są bezpieczne. Oczywiście trzeba się przygotować, zawsze dobre buty, coś, ewentualny deszcz, wodę mineralną, no a przede wszystkim dobry humor.
4: Czy te trasy są trudne czy łatwe dla takich, którzy zaczynają dopiero albo no na swoim koncie mają niewiele przebytych kilometrów?
12: No, nie można powiedzieć, że one są w jakiś sposób trudne, ale oczywiście troszkę kondycji i trochę siły potrzeba, dlatego że jak nazwa wskazuje, każdy szczyt jest innym szczytem, czyli trzeba wyjść i zejść. No, przeciętnie można powiedzieć, że w takiej wędrówce pokonujemy około 10-15 kilometrów. Także ja myślę, że to jest do przejścia i dla małego, i dla dużego. Oczywiście zauważyliśmy, że te osoby, które się już włączyły, to już za drugą, trzecią wędrówką dużo im to łatwiej przychodzi, ale również zauważyliśmy, że można ich spotkać również poza wakacjami, że wędrują po Beskidzie Wyspowym, ale to też ma zachęcić nie tylko do wędrówek po Beskidzie Wyspowym, ale również po Beskidzie Sądeckim, Gorcach, Tatrach i innych zakątkach. Musimy się ruszać, bo jeżeli będziemy się ruszać, no to będziemy się lepiej czuć i będziemy zdrowsi.
2: Informacje o akcji znajdziecie na odkryjbeskidwyspowy.pl. I to był ostatni temat, jaki na dziś przygotowaliśmy dla Was w magazynie lokalnym. Ja przypominam, że na bieżąco informacje możecie śledzić na naszej stronie sk.pl. Warto tam zaglądać.
13: SK2. Magazyn lokalny.
2: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Opisał historię Nowego Sącza w sposób ciekawy, zabawny, a niekiedy nawet przerażający. Mowa o Łukaszu Połomskim, autorze książki Między Zacofaniem a Nowoczesnością, w której można znaleźć ciekawostki związane z życiem w Nowym Sączu od czasów zaboru austriackiego do wybuchu II wojny światowej.
14: Moja książka pokazuje dzieje miasta w latach 1867-1939, chociaż nie do końca dzieje miasta. Bo tym się różni od poprzednich książek, że to jest książka o Nowosądeczanach. Nie o mieście, tylko o mieszkańcach tego miasta, bo dość ciekawy okres właśnie tutaj sobie wybrałem, okres wielkich przemian, okres, kiedy na świecie wydarzyło się dużo ważnych zjawisk i one też w jakiś sposób wpłynęły na Nowy Sącz. No, przełomowym momentem jest ten środek tego okresu, czyli to, co się stało 100 lat temu, w 1918 roku, czyli odzyskanie przez Polskę niepodległości. Stąd też wybór tego tematu był podyktowany tą rocznicą, która się zbliżała. Książka nosi tytuł Między Zacofaniem a Nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867-1939. Jest to książka, tak jak powiedziałem, o mieszkańcach Nowego Sącza, stąd pisząc tę książkę musiałem bardzo zagłębić się w różnego rodzaju warsztaty socjologiczne, bo to jest książka nie tylko historyczna, ale też socjologiczna i przeanalizować różne teorie dotyczące koncepcji zacofania i nowoczesności. Poddać analizie dosłownie każdy aspekt życia naszych pradziadków w tamtym czasie, począwszy od tego, jak wyglądało miasto i jakimi ulicami chodzili, skończywszy na tym, kto nimi rządził, czy w jakich sklepach się ubierali. Więc to rozróżnicowanie na nowoczesność i zacofanie jest jakby takim głównym leitmotivem tej książki, który przewija się w tych wszystkich rozdziałach i jakby próbuje to miasto i jego mieszkańców zakwalifikować właśnie do jednej albo drugiej grupy, do mieszkańców zacofanych albo nowoczesnych i w ogóle spojrzeć na to z perspektywy całej Galicji, porównać Nowy Sącz do miast podobnej wielkości, czyli Tarnowa i Rzeszowa, bo praktycznie zaczynaliśmy z punktu zero i te losy się od 1867 roku bardzo różnie potoczyły w tych trzech miastach. Porównać też te procesy i zjawiska w tle szerszym, czyli galicyjskim, odnieść się do jakichś wzorców, które dla Sądeczan gdzieś tam musiały istnieć jako miasto idealne. Więc próbuję to analizować w tej książce, tak powiedziałem, w wielu aspektach. Faktycznie, jeżeli chodzi o źródła do tej książki, to są źródła głównie archiwalne, więc to głównie jest pisane na rzeczach, których Państwo czytelnicy nie czytali takich informacji. Przede wszystkim udało mi się skorzystać z archiwów austriackich i lwowskich do tego okresu. To są rzeczy, które trzymałem pierwszy raz w rękach od momentu wysłania ich do Lwowa czy do Wiednia, więc to są absolutnie takie bardzo fajne i ciekawe momenty dla każdego badacza. Bardzo urokliwe, że tak powiem, smaczki, które tam się znajdują i tak dalej, to już czytelnicy sobie znajdą w książce. To są dokumenty z Archiwum Narodowego w Krakowie, praktycznie z wszystkich oddziałów. Udało mi się odtworzyć między innymi, z czego też jestem tak szczególnie zadowolony, życie gospodarcze tutaj, instytucje gospodarcze Nowego Sącza na podstawie też dokumentów, których do tej pory chyba nikt niespecjalnie nie analizował. To są też dokumenty z innych archiwów, ich tam jest mnóstwo, diecezjalne w Tarnowie i tak dalej. Natomiast archiwa prywatne, to było coś niesamowitego. Dało tutaj przy okazji współpracy z twórcami filmu o Barbackim z Marią Molendą, Fundacją Nomina Rose, akurat otworzyły się nam archiwa rodziny Barbackich. To jest coś fenomenalnego, kronika rodzinna, pamiętniki i tak dalej, inne rodziny, Aleksandrowie i tak dalej. Dzięki temu mogłem, że tak powiem, dotknąć namacalnie tego Sącza i wejść w życie tych mieszkańców takie, jak było kiedyś. To są historie, na których się opierałem, szczególnie w ostatnim rozdziale, który myślę, że jest najbardziej ciekawy i też taki najbliższy życiu tych ludzi, bo to jest rozdział pod tytułem Życie codzienne i przeanalizowałem tam bardzo dużo aspektów życia tego codziennego, począwszy od higieny, czystości w mieście, zdrowia, rozrywki w mieście, sposobu ubierania się, czytelnictwa, dosłownie wszystko, co składało się na takie przeciętne roczne życie sądeczanina w takim prowincjonalnym galicyjskim, czy potem już międzywojennym Nowym Sączu.
4: Jeszcze chciałem zapytać o te materiały, do których pan się dokopał. Czy było tam coś, co pana szczególnie zaskoczyło?
14: Przede wszystkim donosy. Donosy, myślę, że to jest dość ciekawa rzecz. Te donosy były weryfikowalne, chociażby donosy na nauczycieli w pierwszym gimnazjum ówczesnym. Nauczyciele, którzy odwiedzali domy publiczne, czy upijali się i spali po rowach, to w ogóle dzisiaj jest nie do pomyślenia. Takie smaczki między innymi udało mi się tam znaleźć. To są też historie związane z taką właśnie w ogóle moralnością tych ludzi w tamtym czasie. Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. To troszeczkę tak wyglądało w tych czasach galicyjskich. Ja nie mówię, że to jest specyfika Nowego Sącza, tylko ogólnie. To są dokumenty często nieprzedstawiane, tak, czy nie analizowane jak testamenty. Udało mi się nawet znaleźć list samobójcy z XIX wieku, co też było dla mnie takie porażające. Biedny robotnik z Nowego Sącza popełnił samobójstwo, ponieważ nogi mu spuchnęły i nie był w stanie pracować i utrzymać rodziny i powiedział, że w związku z tym rozstaje się ze światem i zapisał wzruszający list po tylu latach, który chyba pierwszy przeczytałem, że ostrzegał swojego syna, aby wybrał dobrą drogę życiową. Także było dużo historii, które zarówno przerażały, dotyczących tych moralności, były też, są tam też historie, które wzruszają i są też historie, z których poniekąd powinniśmy wyciągać naukę. To jest rozdział poświęcony polityce. Jak wnikliwy czytelnik przeczyta ten rozdział, to zauważy, że wiele z tych rzeczy, spraw, które dzisiaj funkcjonują w polityce regionalnej naszego miasta, naszego regionu, to są rzeczy, które nieustannie powtarzają się od XIX wieku. To jest zaskakujące. Budowanie takie z determinacją społeczeństwa polskiego i robienie takiej, w cudzysłowie, roboty patriotycznej, jak to się mówiło, czyli działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej między innymi. Tutaj wielu społeczników można by wymieniać i to jest niesamowite. niesamowite, że 1867 rok było to społeczeństwo naprawdę wielokulturowe, społeczeństwo, gdzie była tożsamość polska, aczkolwiek to było troszeczkę taka galicyjska mentalność, a w roku 1914 już z Nowego Sącza wychodzi, prawda, 617 młodych osób, które zapisują się jako ochotnicy do tworzących się Legionów Piłsudskiego. To jest z 25-tysięcznego miasta 617 osób, więc procent dość duży i to pokazuje tą robotę właśnie, jaką wykonano w XIX wieku. To myślę, że jest niewątpliwie takim dziedzictwem tej epoki. No i potem ten niesamowity też patriotyzm w okresie międzywojennym i to umiłowanie, autentyczne umiłowanie tego miasta i wiele opcji, grup politycznych, które robiły wszystko dla dobra tego Nowego Sącza. To też niesamowite postacie, o których myślę, że za mało mówimy, jak chociażby burmistrzowie Karol Slawik, mówimy dużo o Barbackim, którego troszeczkę tutaj odbrązawiam w tej swojej pracy, aczkolwiek dalej zachowuję do niego wielki szacunek, bo był to człowiek na pewno niesamowity i wiele rzeczy zrobił, ale zapomnieliśmy o Karolu Slawiku, zapomnieliśmy o Włodzimierzu Olszewskim, wielkich burmistrzach, no i kobiety, jest specjalna część poświęcona roli kobiety w mieście. Sądeczanki to jest w ogóle temat na osobną opowieść, bo gdyby nie sądeczanki, ten Sącz nie byłby taki. Kobiety wykonały bardzo dużą pracę na rzecz edukacji w XIX wieku. Potem w czasie I wojny światowej praktycznie przeprowadziły ten Nowy Sącz przez okres tej zawieruchy, aby w 18 roku go oddać mężczyznom. I już wchodzą też w politykę w dwudziestoleciu międzywojennym, więc tutaj na tej kobiecie właśnie sądeczance widać też te wszystkie przemiany, które się działy dokładnie przez ten okres, o którym pisałem.
4: Książka jest napisana w układzie takim chronologicznym według dat, czy raczej tematami?
14: To są rozdziały problemowe, tematyczne. Chronologicznie tutaj nie chciałem właśnie... Taki jest zresztą trend w historiografii, w pisaniu prac historycznych, że raczej robi się to problemowo. Pierwszy rozdział poświęciłem demografii, strukturze wyznaniowej. To są takie demograficzne rzeczy, które nieraz są nudne, ale jak się człowiek to wciągnie, to nawet robienie wykresów i tabelek przynosi radość. Setki razy to się sprawdza, żeby to wszystko grało. Drugi rozdział, chyba najbardziej rozległy, to jest polityka w mieście i to polityka samorządu powiatowego, miejskiego, magistratu i sylwetki burmistrzów, a to dlatego, że właśnie politycy mieli największy wpływ na to, gdzie się postawimy. Czy w społeczeństwie zacofanym według teorii socjologicznych, czy w społeczeństwie właśnie nowoczesnym. Kolejny rozdział dotyczy życia politycznego i gospodarczego, czyli partie polityczne, organizacje gospodarcze i fenomen, czyli kolejarze też, którzy przecież tyle tutaj wnieśli powiewu świeżości w to miasto, ale to już czytelnik znajdzie w konkluzji, bo myślę, że nie będę zdradzał, gdzie postawiłem ten Nowy Sącz, czy bliżej zacofania, czy nowoczesności, ale ten rozdział jest niezmiernie ważny. No i oczywiście kolejny rozdział to jest kultura i edukacja, bez której też nie można mówić o nowoczesnym albo zacofanym społeczeństwie. To jest rozdział poświęcony szkolnictwu, od szkolnictwa średniego, aż po elementarne szkolnictwo. To też są bardzo ciekawe rzeczy, jak się czyta, że w szkołach na przykład w XIX wieku w jednej klasie było 80-70 uczniów, tak? To jest z perspektywy mojej nauczyciela, no to jest w ogóle przerażające, ale takie były realia ówczesnej edukacji. I ostatni rozdział to właśnie jest to życie codzienne, a więc te inne aspekty, o których już wspomniałem. Książka powstawała jako praca doktorska od 2011 roku właściwie, kiedy zacząłem nad nią pracę, zbieranie materiałów. Z różnymi przygodami powstawała aż do ukończenia pracy doktorskiej, czyli w roku 2017, aczkolwiek książka jest i tak jeszcze poprawionym doktoratem i rozbudowanym doktoratem, ponieważ wykonałem między innymi do każdej osoby, która jest w tej książce, też biogramy w przypisach. Każda osoba ma biogram, Nie ukrywam, że często było to dosłownie wykopywanie informacji spod ziemi, bo szczególnie w przypadku ludności żydowskiej nie dało się ustalić daty śmierci. To w ogóle prawdopodobnie częściowo, w ogóle są jedyne ślady tych ludzi, którzy zginęli w czasie Holokaustu, które tam zapisałem. I uważam, że to jest bardzo ważne. Ale to nie tylko Żydzi, ale też Łemkowie, którzy, Rusini właściwie, którzy byli bardzo słabo opisywani do tej pory. Właśnie ten fenomen wielokulturowego Sącza tutaj też jest bardzo uwidoczniony. Tak więc książka powstawała przez te 7 lat i udało się ją wydać teraz. To jest dużo pracy, dużo ciężkiej pracy i setki godzin, jak nie tysiące spędzone na pisaniu tego przez te 7 lat, na jeżdżeniu po archiwach, praktycznie po całej Europie, jeżdżenie po Polsce, zbieraniu tych materiałów i potem selekcja, bo to nie jest tak, że ja wszystko wykorzystałem. Mam jeszcze, zostało mi tyle rzeczy, które nie udało się tam upchnąć w tej książce. To jest już 560 stron, więc trzeba było trochę ograniczyć, żeby wydawcę znaleźć.
2: Mówił autor książki Między Zacofaniem a Nowoczesnością Łukasz Połomski. Książkę można dostać m.in. w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. To prawdopodobnie jeden z najstarszych budynków w Nowym Sączu. Mowa o domu gotyckim, w którym przez wiele lat działał jeden z oddziałów Muzeum Okręgowego. Jaka jest historia tego miejsca i też jakie zbiory można było tam obejrzeć, o tym rozmawiałem z Edytą Rozpazdyk z Muzeum w Nowym Sączu.
15: Zaglądamy do prawdopodobnie najstarszego budynku w Nowym Sączu. To dom gotycki. Co o nim możemy powiedzieć?
16: Dom gotycki powstał na początku XVI wieku. Na początku w takiej formie, jak on teraz wygląda, to jest efekt przebudów, które miały miejsce w ciągu wieków. Prawdopodobnie powstał z łączenia dwóch albo nawet trzech domów mieszkalnych, w których mieszkali księża z Bazyliki Świętej Małgorzaty. Wtedy, kiedy Zbigniew Oleśnicki podniósł rangi kolegiaty, potrzeba była większego mieszkania dla pomieszczenia księży, stąd szybki jakby przebudowa i jakby prace przy domu gotyckim. W latach 1958-64 była duża, taka kapitalna przebudowa, bo budynek był w złym stanie po wojnie obiektu i po remoncie został stałą siedzibą Sądeckiego Muzeum.
2: Jak wiemy, muzeum musiało się wyprowadzić z tego budynku, ale chciałbym, żebyśmy opowiedzieli o tych zbiorach, które się tam znajdowały. Co tam można było zobaczyć?
16: Mamy liczne, niestety, ale obiekty sztuki gotyckie, malarstwa i rzeźby. Bardzo ciekawy obraz Memento Mori, XVIII-wieczny, który, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter taki trochę moralizatorski i taki wanitatywny. To jeden z takich ciekawszych obiektów, które mamy. Natomiast dalej mamy sztukę ludową, też dawną, XIX-wieczną.
2: No i też wiemy, że Muzeum Okręgowe ma niezwykłą kolekcję ikon.
16: Najwięcej tych ikon tu pochodzi z okolicy Krynicy, mniej więcej takiego najbliższego tutaj obszaru, gdzie mieszkali Łemkowie w stosunku do Nowego Sącza. I to są obiekty, które do nas zostały przekazane w 1950 roku po takiej głośnej akcji, którą przeprowadzał ówczesny konserwator zabytków w Krakowie, zbierania ikon z cerkwi, które zostały opuszczone przez Łemków w czasie akcji Wisła. Była ekspedycja, która jeździła od cerkwi do cerkwi i zbierała, nie ruszała oczywiście ikonostasów, ale te obiekty, które były gdzieś tam złożone na strychach, gdzieś tam przy budówkach, gdzieś tam, które były narażone na to, że mogły zostać okradzione albo zniszczone, to te obiekty właśnie zbierano i te obiekty do nas trafiły. Trzeba dodać, że zostały tam na ścianach zachowane polichromie, które pochodzą właśnie z XVII wieku, które zdobiły prawdopodobnie chyba refektarz w domu gotyckim.
15: A samo otoczenie domu gotyckiego, czy ono jakby nawiązuje do jego charakteru?
16: Mi się wydaje, że to jest aranżacja już ta właśnie z lat 50., 60. No, myślę, że to już wynikało z tego, żeby podgrodzić ten teren.
2: Mówiła Edyta Rozpazdek z Muzeum w Nowym Sączu. Ja przypomnę, że dom gotycki znajdziemy w samym centrum Nowego Sącza przy ulicy Lwowskiej.
4: Można tam lepiej poznać historię Nowego Sącza od czasów powstania do zakończenia II wojny światowej. Taka stała ekspozycja czeka na nas w gmachu głównym Nowosądeckiego Muzeum. Oprowadził i opowiedział nam o niej przewodnik Jakub Antoniak.
17: Zaczynamy od łącznika względem domu gotyckiego, bo jak wchodzimy z tej przepięknej secesyjnej klatki schodowej, to od razu rzucają nam się w oczy panowie z wąsem obfitym, spoglądają na nas poważną miną. Natomiast tutaj mamy łącznik. Ci panowie wcześniej w domu gotyckim, w naszej poprzedniej głównej siedzibie, funkcjonowali właśnie na klatce schodowej, a teraz można powiedzieć, są takim naszym łącznikiem dosłownie i w przenośni z przeszłością. Też jak wchodzimy przez ten szeroki korytarz, trafiamy od razu na motyw kolejarski, bo Nowy Sącz koleją stał w zasadzie od samego początku tego motywu galicyjskiego. Tyle, że Franciszek Józef nie pałał jakąś szaloną miłością względem ziemi sądeckiej, ale wszystko się najbardziej prawdopodobnie wynika z pragmatyzmu związanego ze zbliżającą się ewentualną wojną, stąd możliwość przerzucania wojska, ciężkiego sprzętu w dość szybki sposób i sprawny było priorytetem. W taki sposób w zasadzie powstaje kolej żelazna tutaj, zahaczająca o Nowy Sącz. Powstaje nasz już pięknie zrewitalizowany parę lat temu dworzec kolejowy, no i warsztaty kolejowe, czyli teraz bezpośrednią tą spuścizną zarządza Nevag Spółka Akcyjna. Więc mamy to połączenie przeszłości z teraźniejszością. Też jak wkraczamy w głąb ekspozycji, widzimy szyldy naszych ówczesnych biznesmenów, bo niektóre rodziny zresztą po dziś dzień można spotkać w przestrzeni miejskiej, chociażby rodzina Rosmanitów, teraz chociażby kojarzona z perspektywy stomatologii, czy rodzina Batko, Franciszek Batko tutaj u nas na ekspozycji, a Zbigniew Batko, jubiler, dalej kontynuuje rodzinne tradycje, więc tutaj mamy kolejne to połączenie czasu przeszłego z naszą teraźniejszością.
4: Ale mamy tutaj, przepraszam, że przerwę, też fragmenty dotyczące ludności żydowskiej, która zamieszkiwała Nowy Sąd.
17: Judaiki, właśnie w perspektywie naszego muzeum najbardziej ten motyw się prezentował jeszcze za czasu naszej galerii poprzedniej, czyli Starej Synagogi, która siłą rzeczy docelowo ma być rekonsekrowana przez krakowską

0: chęci zrozumienia wzajemnej, a o to nam chodzi. Zresztą my mieliśmy tutaj już w przestrzeni galicyjskiej wielki tygiel kulturowy. W pewnym sensie my mieliśmy multikulti, zanim to było modne, więc bo też na kanwie samych Polaków, którzy się rozróżniali, wtedy zresztą pojęcie narodowości całkiem inaczej do tego podchodzono. Perspektywa właśnie Łemków, Pogórzan, Lachów, Górali Sądeckich, właśnie ludności żydowskiej, ludności cygańskiej, która sama z własnej woli porzucała tabory i tutaj się osiedlała. Więc naprawdę, i do tego jeszcze osadnicy niemieccy jeszcze za Józefa II ściągnięci, więc ten tygiel kulturowy to był faktycznie normą i na co dzień, nawet chociażby względem nazwisk osób, które się w Nowym Sączu pojawiają, to był standard, że oprócz typowo skiski mieliśmy też właśnie i umlauty, i mieliśmy odnośniki właśnie łemkowskie, także w perspektywie tej ludności mieliśmy różnorodność, natomiast w perspektywie architektury mieliśmy w zasadzie jednolity kształt, no bo to, co mamy od rynku po dworzec kolejowy, na naszej ekspozycji się prezentuje z perspektywy architektonicznej. Bardzo dobrze, że ustawa krajobrazowa w perspektywie Nowego Sącza również działa i odreklamiamy tą przestrzeń miejską i możemy...
1: Pokazujemy to piękno!
0: Właśnie, pokazujemy dopiero często tą przestrzeń galicyjską, która w zasadzie jest analogiczna do tego, co widzimy w Wiedniu, do tego, co widzimy we Lwowie. Tak samo chociażby Biały Klasztor, też perspektywa w normalnej rzeczywistości. Siostry też z miłą chęcią oprowadzają, wpuszczają do swoich wnętrz. Też tam potężny ogród, niczym w Alicji z Krainie Czarów, więc też inne obiekty też mają swoją własną historię i zachęcają do odwiedzania.
1: Ale tak jak patrzę na te zdjęcia, stare zdjęcia, które tutaj w siedzibie Głównej Muzeum przy ulicy Jagiellońskiej można oglądać, to ta nasza architektura niewiele się zmieniła od czasów, który tu mamy rok, 1905-07 do dzisiejszych 100 lat.
0: To tak, właśnie dobrze, że są osoby, właściciele, którzy dbają o te obiekty, bo niestety to są świadkowie historii, którzy wymagają sporych nakładów, a oprócz tego są bardzo delikatni. Zresztą nawet z perspektywy chociażby starej kolonii, którą też tu również mamy uwypukloną, w zasadzie dla nas to jest takie zwykłe osiedle mieszkaniowe, jak teraz się często te prestiżowe osiedle, a sypialnie miast się pojawiają. Natomiast no ponad 100 lat temu to była wielka innowacja na skalę właśnie środkowej Europy, bo tych blisko 700 kolejarzy z rodzinami musi gdzieś być ulokowanych, żeby bez żadnych korków, w miarę przyzwoitych warunkach mieszkaniowych mogli dotrzeć do swojego zakładu pracy. Więc innowacyjność to jest wielka. Stąd stara kolonia jest w tym momencie obszarem zabytkowym. Też nie wolno tutaj w zasadzie zbyt dużych zmian wprowadzać. Też jak będziemy podążać względem naszej ekspozycji, też chociażby jedna z naszych największych fototapet, bo to też nasi koledzy i koleżanki się starali tą przestrzeń ekspozycyjną poszerzyć o zdjęcia mocno powiększone z perspektywy historycznej, stąd i kościuszki. Ulica też można spojrzeć na tą rzeczywistość. Natomiast w kontekście Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej, też reprezentujemy oczywiście motyw legionowy, bo kontekst Piłsudskiego w Nowym Sączu oczywiście musi być uwzględniony, ale również przypominamy o trochę innej wizji odzyskiwania niepodległości. Mamy tutaj sztandar chociażby zaprezentowany na reprodukcji Legionu Puławskiego, więc kontekst chociażby Romana Dmowskiego również się prezentuje, a najmniej chyba w przestrzeni naszej rzeczywistości mówi się o Ignacym Janie Paderewskim. Celebrycie na poziomie chociażby Michaela Jacksona, jak na owe czasy 100 lat temu, który lobbował za sprawą polską i też spory majątek potrafił przeznaczyć na właśnie dbanie o sprawę polską. Owszem, udaje nam się odzyskać niepodległość i tutaj się już przemieszczamy do sali odnośnie dwudziestolecia międzywojennego. Z jednej strony wielka radość, hura, optymizm, ale z drugiej strony mamy dość sporo problemów, chociażby administracyjnych.

0: Torowiska w każdym zaborze miały inną szerokość, więc tutaj też nawet z tej prozaicznej transportowej strony musimy się jakoś ujednolicić. I też oczywiście uwypuklamy motyw strzelców podhalańskich. Tutaj w niejednym sądeckim domu taki mundur w szafie zapewnie wisi i żaden mul go nie może właśnie nadgryźć, bo to jest wielka, wielka sprawa dla sądeckich rodzin. Zresztą jeszcze jakieś dwie dekady temu, jak kawaler chciał wejść w łaski potencjalnych teściów, więc jeżeli służył w strzelcach podhalańskich, no to automatycznie miał jakieś 10 punktów więcej.
1: Na oświadczyny przychodził w mundurze.
0: Więc to było bardzo, bardzo dobre lokowanie jego produktu i miał większe szanse na zostanie ukochanym zięciem. Natomiast też zwracamy uwagę w tej przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego na Bronisława Pierackiego, naszego ministra tutaj rodem z Nowego Sącza. Też jego odznaczenie Order Orła Białego się prezentuje. Najwyższe nasze krajowe odznaczenie. Też człowieka, który walczył mentalnie o naprawienie naszych relacji polsko-ukraińskich. To przede wszystkim było celem jego działań i szło mu bardzo, bardzo dobrze. Niestety ginie w zamachu terrorystycznym. Po obiedzie wychodzi bez obstawy na ulicę Warszawy z restauracji. Zamachowiec bez skrupułów pozbawia go życia. Skandal międzynarodowy zresztą w ten sposób się wywołał, ale to też kwestia, że to był człowiek, który poświęcał swoje życie w zasadzie w 100% dla naprawiania tych zgrzytów, które się pojawiają często na arenie międzynarodowej. Też wśród burmistrzów kolejnych, których mijamy, tu już trafiamy na ostatnich trzech, którzy są już pędzla Bolesława Barbackiego, więc kontekst naszego rodzimego artysty tutaj też się pojawia. No i Roman Sichrawa tutaj się również na nas spogląda. Człowiek, który w momencie rozpoczęcia okupacji, jak Niemcy zażądali listy 10 zakładników względem bezpieczeństwa żołnierzy okupanta, sam nie chcąc na nikogo przerzucać odpowiedzialności, 10 razy własne imię i nazwisko wpisuje, ryzykując swoje życie. Okupant zdziwiony dość mocno taką obywatelską postawą, takim stanięciem murem za swoimi mieszkańcami swojego miasta, potrafią uhonorować to zachowanie, temat znika. Natomiast momentalnie Roman Sichrawa rośnie w oczach lokalnej społeczności jako ten, gdy przychodzi godzina W, potrafi odpowiedzialnie i honorowo zachować się. Właśnie wkraczając już w tą część II wojny światowej względem naszej ekspozycji, również spoglądamy na generała Gizę, tu też zresztą wielka rola również rodziny, która bardzo skrupulatnie przechowywała materiały, pamiątki. Dzięki temu można merytorycznie podejść do tej biografii, co też jest bardzo ważne, bo z perspektywy czasu wiele rzeczy nam się zaciera. Niejednokrotnie nawet w perspektywie Nowego Sącza wielu osobom zaciera się ulica Barbackiego na Wólkach naszych sądeckich. Niejedna osoba twierdzi, że to jest ulica Bolesława Barbackiego, miast Władysława. Natomiast to wszystko wynika raczej z natłoku informacyjnego, który nam towarzyszy, stąd ta przestrzeń historyczna również tej II wojny światowej wymaga pielęgnacji, przypominania i właśnie nawet spoglądanie na te obfite fototapety na ścianach dodatkowo potem ułatwia nam, kiedy przemieszczamy się przez miasto, takie flashbacki pozytywne łapiemy i możemy sobie przypomnieć i odnieść się do tej ekspozycji. Także II wojna światowa kończy tą część historyczną względem naszej ekspozycji.
1: Dziękuję bardzo. Jakub Antoniak opowiedział nam o tym, co można obejrzeć na jednej z części ekspozycji stałych w oddziale głównym Muzeum w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: W Nowym Sączu jest wiele tajemnic, a po mieście krąży dużo legend. Jedną z nich jest opowieść o tajemniczym źródełku wody mineralnej, które kiedyś było przy sądeckim zamku. Podobno pilnujący go rycerze znikali w tajemniczych okolicznościach. Legendę o źródełku opowie nam muzealna historyk Maria Marcinowska.
2: Dzisiaj już tego źródełka na pewno by się nie dało znaleźć, bo po wybuchu zamku na koniec II wojny światowej te ruiny, te kamienie, które spadły na wzgórze zamkowe, przysypały źródełko, najprawdopodobniej źródełko wody mineralnej, które kiedyś przy tym dawnym zamku wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego się znajdowało. Ta legenda opowiada o tym, że właśnie w dawnych, dawnych czasach, kiedy zamek został wzniesiony, było jakieś dziwne źródło o dziwnym zapachu siarczanym, w którym woda bulgotała i przy którym, jeżeli stawali na warcie rycerze, w tajemniczy sposób znikali. No i po prostu wysłano tam do tego miejsca najdzielniejszego spośród rycerzy, który odpowiednio się zabezpieczył, wziął ze sobą halabardę, gdyby ktoś go tam napadał, ale wziął też ze sobą święconą kredę, wziął różaniec, bo stał na warcie ciemną nocą. Wiadomo, że w tych czasach było znacznie ciemniej niż dzisiaj, bo latarnie na ulicach nie świeciły. No i tylko przy takiej księżycowej nocy, stojąc przy tym źródle, a wcześniej narysowawszy wokół siebie święconą kredą okrąg na ziemi, który miał go bronić przed złymi mocami, przyglądał się, co też tam się zdarzy. I kiedy nadeszła północ, woda w źródle zakipiała. Z tego źródła wynurzyły się trzy piękne dziewczyny, które zaczęły bardzo pięknie śpiewać, zaczęły tańczyć. Ten rycerz nigdy nie widział takich pięknych dziewczyn, więc bardzo wielką miał ochotę przyłączyć się do nich. Ale kiedy przekroczył jedną nogą narysowane na ziemi koło, narysowany okrąg, nagle zobaczył, że te dziewczyny jakoś dziwnie znieruchomiały, przestały tańczyć i śpiewać. Wyciągnęły do niego ręce, które wydały mu się jakieś takie dziwnie inne, jakieś takie szponiaste, więc przerażony cofnął się do tego narysowanego na ziemi okręgu, a do źródełka rzucił różaniec, który trzymał w ręce. Wtedy woda zakipiała, zagotowała się, piękne trzy dziewczyny zamieniły się w trzy wstrętne czarownice i z wielkim wrzaskiem odleciały w tę księżycową noc. No i mówi się, że od tego czasu już nigdy żadne złe moce nie gnębiły dzielnych rycerzy, którzy stawali na warcie koło bramy wjazdowej na dziedziniec zamkowy. Taka historia, która pewnie mówi o źródle kiedyś bijącym przy zamku. No a czarownice, cóż, to taka przestroga szczególnie dla panów, żeby się nie dać zwieść pozorom, no bo jak wynika z tej legendy, piękne dziewczyny mogą być zgubą dzielnych rycerzy.
1: Ja słyszałem, że też są takie współczesne opowieści, bo mówi pani o skansenie, a tam podobno są chaty z bardzo ciekawą historią.
2: No tam tak, w sektorze łemkowskim mówi się o takiej chacie, gdzie straszy, ale też oczywiście dwór na przykład z rdzawy ma taką historię swoją. My tutaj w skansenie nie bardzo wierzymy oczywiście w te opowieści, które pojawiały się w rdzawie. Wierzymy, że po przeniesieniu do skansenu żadne złe moce dworu się nie trzymają, ale dwór też miał taką złą sławę w czasach, kiedy jeszcze należał do rodziny Wesołowskich. Rodzina zauważyła, że tam ilekroć odpada tynk ze ściany i ukazują się spod tego tynku malowidła bezpośrednio na belkach drewnianych wykonane, to dzieje się w rodzinie coś złego. Albo jest jakiś pomór wśród zwierząt, albo się nie udają się zasiewy, albo no, ktoś umiera czy choruje w rodzinie. Więc stwierdzono, że to właściwie właścicielka Janina Wesołowska pomyślała, że to właśnie wina tych malowideł, które się odsłaniają. Napisała na takiej małej tabliczce nie odsłaniać, bo przynoszą nieszczęście, i kazała tę tabliczkę zamurować pod takim odpadającym tynkiem. No i potem, kiedy dwór był przenoszony do skansenu, tę tabliczkę rzeczywiście znaleziono. Czyli nie odsłaniać przynoszą nieszczęście, ale malowidła polichromie były już odsłonięte, bo tynk poodpadał w wielu miejscach. Dwór został rozebrany, przez ekipę pod kierunkiem profesora Dudkiewicza, studentów, inwentaryzatorów, konserwatorów, no i przewieziony do Nowego Sącza. Tam wtedy nie bardzo wierzono w te różne treści zawarte na tabliczce pani Janiny Wesołowskiej, ale jak się zaczęło coś źle dziać w grupie studentów, którzy tam wtedy działali, dużo chorób, jakiś nieszczęść, sam profesor Dudkiewicz spadł z drabiny nieszczęśliwie i niestety się zabił. Więc zaczęto myśleć, że to jednak są jakieś złe moce, które poprzez te malowidła działają. Przez bardzo wiele lat nikt się nie chciał zająć opracowaniem dworu i tych malowideł. Może znali taką historię właśnie o tym dworze. My wierzymy, że tutaj w Nowym Sączu już ta klątwa malowideł nie działa. Zachęcamy do oglądania, ale opowiadając tę całą historię, mówimy też, żeby z dworu wychodzić tyłem, to wtedy wszystkie złe moce przepadają, jeżeli ktoś się tego jednak mimo wszystko boi. No i czasem można zobaczyć, idąc koło dworu, jak ludzie wychodzą przez wysoki próg tyłem na ganek. To właśnie jest opowieść przewodnika, który radzi, żeby w taki sposób z tego dworu wyjść.
1: Więcej takich legend można poznać m.in. w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Liczą kilkadziesiąt kilometrów i można nimi przejechać wzdłuż rzek, ale nie tylko. Mowa o ścieżkach rowerowych w Nowym Sączu, których przybywa z roku na rok. O tych najpopularniejszych mówi Tomasz Baliczek z Nowosądeckiego Ratusza.
3: Najbardziej taką popularną ścieżką to jest ścieżka wzdłuż kamienicy. Tam od mostu 700 lecia do tego mostu wiszącego. Tam rzeczywiście są tłumy sądeczan. Infrastruktura również jest przygotowana, no nie tylko dla rowerzystów, gdzie jest też dla rowerzystów przygotowane miejsce, gdzie można rower naprawić, gdzie są stojaki na rowery, ale również dla osób poruszających się bez rowerów, na piechotę, wrotkarzy, rolkarzy. Również jest infrastruktura przygotowana, są ławeczki, są jakieś paleniska, grille, jest taki mały plac zabaw przy tej rzece. Także tam miejsce wydaje się w sposób naturalny, bardzo atrakcyjny pod względem właśnie takiej rekreacji i odpoczynku. Mamy lasek niedaleko, więc rzeczka obok, więc w ciepłe dni nawet no można tam pomoczyć nogi i udać się albo na spacer, albo właśnie na przejechać się po prostu rowerem. Teraz było a propos najbardziej tej takiej atrakcyjnej i najchętniej wykorzystywanej przez sądeczan. Natomiast cała reszta, no to one są w takim stanie, jakim są. Są remontowane. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to przez Nowy Sącz biegnie również trasa Velo, która w sposób naturalny też jest bardzo mocno wykorzystywana i bardzo lubiana przez sądeczan, bo ona jest przystosowana i przygotowana dla rowerzystów. I tak chcemy skomunikować tutaj ten cały układ, żeby wszystkie ścieżki też prowadziły do tego Velo w sposób naturalny, gdzie możemy wyjechać z Nowego Sącza, przejechać się do Starego Sącza, czy do Rytra, czy do Piwnicznej, właśnie wykorzystując trasę Velo. Również no, po Nowym Sączu jazda może jest mniej atrakcyjna, bo w zasadzie wzdłuż czy przy drodze jeździć, gdzie są samochody, oczywiście jako forma dojazdu do jakiejś atrakcyjnej ścieżki, jak najbardziej. Natomiast no, ja osobiście zachęcam do wyjazdu z Nowego Sącza, żeby uciec z tego takiego naszego gwarnego miasta właśnie w jakieś tereny zielone. Czy można na Falkową, tam już może bardziej rowery takie przystosowane, albo trekkingowe, albo górskie, jak najbardziej się sprawdzają. Zwłaszcza, że Las Falkowski został ładnie wyremontowany, ścieżki zostały naprawione, cała infrastruktura też została wyremontowana. Rzeczywiście wygląda to teraz bardzo ładnie. Przypomnę, że tę inwestycję oddaliśmy pod koniec tamtego roku i większość sądeczan jeszcze nie miało okazji zobaczyć i skorzystać z tej całej infrastruktury. infrastrukturę i zobaczyć, jak to wszystko tam to odnowione wygląda. Także zachęcam i można zobaczyć. Także jadąc tam przez Górę Falkowską, wyjeżdżamy sobie na przykład w kierunku Skansenu, no i wtedy też wpadamy już w tą ścieżkę rowerową, o której mówiłem przy kamienicy. Inne tereny są mniej skomunikowane, ale trwają prace nad tym, żeby skomunikować tak, żeby były jak najbardziej użyteczne. Zresztą jest przygotowany cały, nie wiem, czy to pan widział, ten cały plan tych ścieżek rowerowych, gdzie jest na mapie zaznaczone istniejące velo oraz te, które są w przygotowaniu do powstania. Jest tam, myślę, że raz tyle, ile obecnie się znajduje tych ścieżek rowerowych.
1: Mówił Tomasz Waliczek z Nowosądeckiego Urzędu Miasta. Od ponad 4 dekad występują w Polsce i za granicą. Mowa o zespole regionalnym Sądeczoki, który działa przy Pałacu Młodzieży. O jego historii opowiedział nam jeden z twórców, Jerzy Rzeczyński.
4: Proszę Państwa, jestem wzruszony, bo nie każdemu się w życiu tak ułoży, żeby to, co zaczął 40 lat temu, żeby się tak pięknie rozwinęło, żeby tak pięknie działało, żeby wzruszało tak wielkie rzesze ludzi, tak w Polsce, jak i za granicą. My zaczynaliśmy w innej epoce. Było bardzo trudno. Wyczynem było zdobycie sznurówek do butów, już nie mówiąc o innych rzeczach. I musieliśmy pokonywać wiele trudności, żeby zespół mógł zaistnieć, żeby mógł pokazać się na zewnątrz. Ja tutaj przytoczę, pani dyrektor, wspominałem moment, który zadecydował o tym, że zespół stał się znany w środowisku nie tylko nowosądeckim, ale i na terenie Polski. To był rok chyba 82. Też był remont w Młodzieżowym Domu Kultury. Wtedy tak ta placówka się nazywała. My prowadziliśmy zajęcia w różnych miejscach. Zespół Sądeczoki pracował wtedy w Domu Kultury Kolejarza. Tak nazywał się dom. Teraz MOKU, tak?
2: Miejski Ośrodek Kultury.
4: I byliśmy zespołem takim znanym tutaj w środowisku, raczkującym na terenie Nowego Sącza. Chcieliśmy wypłynąć na szersze wody, żeby się pokazać, co potrafimy. I pewnego dnia po próbie poprosił mnie dyrektor Domu Kultury Kolejarza, pan Ropek, do siebie. Powiedział, że dostał zaproszenie. Ogólnopolski festiwal dziecięcych zespołów regionalnych, ale kolejowych. Ponieważ pracowaliśmy w Domu Kultury Kolejarza, łatwo mu było z nami się porozumieć i po niedługim namyśle podjęliśmy rozmowy na ten temat, tylko był jeden problem. Nasza pani dyrektor nie bardzo chciała, żebyśmy gdzieś pokazali się szerzej. Chciała, żebyśmy byli tylko zespołem na potrzeby placówki. I podjęliśmy współpracę z panem dyrektorem Robkiem. Obiecał, że nam załatwi wagon socjalny. Festiwal odbywał się w Szczecinie, na drugim końcu. Wysłał mnie pan Ropek najpierw na spotkanie instruktorów biorących udział w tym festiwalu. Ja przyjechałem taki troszkę wystraszony, bo tam byli wielcy choreografowie wspaniałych, znanych zespołów dziecięcych polskich, działających w resorcie kolei. No, wróciłem do Nowego Sącza. W nocy wynieśliśmy stroje, tak żeby pani dyrektor nie wiedziała, bo na pewno by się nie zgodziła. W nocy wynieśliśmy stroje do pociągu. Pojechaliśmy do Szczecina. Była wspaniała podróż wagonem sypialnym. Dla wielu dzieci była to atrakcja duża. No i festiwal odbywał się w takim dużym domu kultury. Na widowni były same zespoły, tych zespołów było kilkanaście. I my tacy wystraszeni pierwszy raz na takiej imprezie zrobiliśmy rozgrzewkę. Występowały zespoły po kolei, wystąpiliśmy ze swoim programem, wtedy prezentowaliśmy program Lachów Sądeckich w pięknych naszych strojach. No i jak na każdym festiwalu, każdy odtańczył swoje, prawda, siedzimy na widowni, jest ogłoszenie wyników. Tak myślałem, może jakieś tam piąte, szóste miejsce zdobędziemy, prawda? No i jest ogłoszenie wyników i konferencjer przedstawia kolejność zespołów od czwartego miejsca. Jakiś tam zespół, już nie pamiętam. Trzecie miejsce, znowuż nie my. Drugie miejsce, znowuż nie my. No to ja sobie tak głębiej siadłem w fotelu, sobie myślałem, no to fajny wyjazd był do Szczecina. Pierwsze miejsce też nie my. Też byłem pewien, że żadnych laurów nie zdobędziemy. I Grand Prix festiwalu zdobyliśmy. Wtedy była wielka radość i wracając, pamiętam, ze Szczecina, na każdej stacji, gdzie zatrzymywał się pociąg, to kapela wychodziła, graliśmy, śpiewaliśmy. Także przyjechaliśmy w nocy do Nowego Sącza i znowuż po cichutku z wagonu do młodzieżowego domu zanieśliśmy stroje, żeby nikt nie wiedział, że myśmy byli w Szczecinie. No i raptem gdzieś chyba za dwa dni pani dyrektor przychodzi do pracy z gazetą w ręku i mówi, co to, i tutaj padło niecenzuralne słowo, co to jest? A tam w gazecie na pierwszej stronie nasze zdjęcie i napis, że dziecięcy zespół regionalny Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Kolejarza zdobył Grand Prix festiwalu w Szczecinie na wielkim festiwalu i tak dalej, i tak dalej. I cały artykuł na ten temat. I pani dyrektor, kto wam pozwolił? Ja odpowiedziałem, że nikt nam nie pozwalał. Sami pojechaliśmy. I tylko zapytałem, czy pani dyrektor by nam pozwoliła. No i tutaj brakło odpowiedzi. Ale efektem tego, bo to nie koniec, w jury tego festiwalu była pani Janicz, pamiętam, z Ministerstwa Oświaty, tak się to nazywało wtedy, i zobaczyła nasz zespół, pogratulowała nam poziomu i osiągnięć tego sukcesu i za jakieś dwa miesiące delegowała nas na międzynarodowy festiwal do Jugosławii, do Belgradu, na festiwal Radość Europy. Tam poznaliśmy kolejne zespoły, zespół z Włoch, zespół ze Słowacji, tam było wiele różnych zespołów z różnych stron Europy. Nawiązaliśmy kontakty i znowuż kolejnym wyjazdem naszego zespołu był właśnie wyjazd do Włoch na zaproszenie zespołu właśnie, który poznaliśmy w Belgradzie, i tak ruszyło i zespół stał się znanym w środowisku zespołem, który już reprezentował Polskę na międzynarodowych festiwalach. Ranga tego zespołu naprawdę wzrosła i no i tak to się zaczęło. Myślę, że gdybyśmy nie postąpili w ten sposób wbrew prawu, że tak powiem, to bylibyśmy zespołem, o którym by już chyba teraz zapomniano. A tak to dzięki temu, że został, że zespół miał pewną renomę, ruszyło to do przodu i później dorobiliśmy się własnego autokaru i tak dalej, i tak dalej. To też ciekawa historia, jak to się stało. No,
5: tak, tym autokarem to już ja pracując pamiętam najdłuższą podróż chyba, Jurku, bo myśmy się tak akurat wymienili, bo to nie ja byłam tą panią dyrektor.
4: Tak.
5: Żartek przypominam, dzisiaj rzeczywiście kibicuję każdemu wyjazdowi sądeczoku, chociaż jest je coraz trudniej załatwić. Taka jest prawda, mamy czas taki nieciekawy, ale najdłuższa podróż tym autokarem naszym i karusem słynnym, słuchajcie Państwo, to była Majorka, Basiu, prawda? To Jurka już z nami nie było, ale był z nami Jurek Butowski. Słuchajcie, to było 3 dni drogi, nie było jeszcze tachografów, nie było różnych GPS-ów, tachografów. Spało się po prostu na Karimacie w rowie, to był najlepszy hotel pod gwiazdami i jechało się, tak, słuchajcie, 3 dni. To były przygody i to były podróże.
4: No ja chcę dodać, że spełniły się wtedy moje dziecięce marzenia o podróżach zagranicznych, bo to był inny okres. Dostać paszport
5: była
4: wielka sprawa. Pasąc krowy do 14 roku życia, bo tak się złożyło. Marzyłem, żeby pooglądać świat, żeby coś więcej zobaczyć niż...
5: Spełniło się, zobaczyłeś chyba najwięcej z nas wszystkich.
4: Tak,
5: to jest wspaniale, ale ciągle te podróże sądeczoków na szczęście trwają. Gdzieś bardzo tam się udaje, być może, że uda się też w tym roku gdzieś tam wyjechać. Myślę, że Basia troszkę bliżej powiesz o tym, jak to jest na dzisiejszy dzień z tymi naszymi sądeczokami wspólnymi.
6: Jak
5: to wygląda już jako kierownik zespołu. Ja mogę tylko powiedzieć jako dyrektor, że rzeczywiście cieszymy się każdym takim wyjazdem, bo to jest to, co ty wspomniałeś, bardzo ważna rzecz. Wyjeżdżając nawiązuje się kontakty, współpracę i wiele takich festiwali właśnie pamiętam, na których byliśmy jeszcze wspólnie, bo tak jak mówię, jak przyszłam jako instruktor, myśmy się z Jurkiem wyminęli. W zasadzie ty odchodziłeś z pałacu, ja przyszłam pracować do pałacu i potem przy zespole, przez pana Gutowskiego zostałam po 2 latach jako choreograf też zatrudniona. W ogóle jestem po choreografii i wtedy ta przygoda trwała 10 lat, aż wdrożyłam się w dyrektorstwo i z czegoś trzeba było zrezygnować.
4: Tak.
5: I niestety nie dało się tych dwóch rzeczy pogodzić, chcąc robić obydwie dobrze. I Basia wtedy została już u steru zespołu i myślę, że teraz nam troszkę opowie, co się działo potem.
6: Dzisiejszy zespół z Regionalne Sądeczoki to jest 6 grup tańczących i mamy jeszcze w zapasie takie 2 grupy małe, takie dzieciaczki w wieku 4-5 lat, które przygotowują się do roli tancerzy, do roli śpiewaków, do roli też i muzyków, bo muszę nadmienić, że taką niespodzianką może jest to, że tancerze zostają bardzo często i muzykami, bo przy zespole działa również kapela. Mamy obecnie 3 składy kapeli, taką malutką, dziecięcą, średnią, no i najstarszą taką, która no chyba najwięcej potrafi zagrać. To są już lata pracy ich z nauczycielami poszczególnymi. I tu muszę powiedzieć, że kapelę w tym momencie prowadzi pan Krzysztof Repetowski, ale chciałabym wspomnieć o byłym kapelmistrzu, który przez 25 lat działał tutaj wspólnie z nami. Dzięki temu pan Jan Zygmunt, dzięki panu Jasiowi nagraliśmy 4 płyty CD. No i myślę, że kto słyszał tą muzykę i te opracowania muzyczne pana Jana, naprawdę podobają się i to jest bardzo wartościowa rzecz, która jest w naszych tutaj zbiorach. Poszczególni instrumentaliści są przygotowywani przez naszych nauczycieli i tak na skrzypcach uczy grać pani Gabrysia Stanny i pani Agnieszka Gawlik. Na trąbce pan Arek Lipień, a na klarnecie pan Krzysztof Repetowski, a zarazem i teraźniejszy szef kapeli. Działają oprócz właśnie tych grup instrumentalnych, działają grupy taneczne. I tak jak już wspomniałam, jest 6 grup tanecznych, gdzie jedną z grup, tą najstarszą, prowadzę ja, przejęłam chyba po pani dyrektor te wszystkie młodzieżówki, bo tak prawdę mówiąc, najpierw prowadziłam dzieci od najmłodszych, praktycznie 8 klasa, bo 8 klasa, później się to zrobiło w gimnazjum, prawda? Teraz znowu jest 8 klasa i tak to jest. Przechodziły, jak już były w liceum, przechodziły do grup młodzieżowych i to były najstarsze grupy. Średnią grupę prowadzi pani Marlena Bulanda. Ona ma pod swoją opieką średnią, młodszą i jeszcze taką małą grupkę. Pani Małgorzata Kądziołka, która ma 2 grupy taneczne i pod swoją opieką grupy przygotowawcze. Praktycznie teraz tak wygląda nasz skład osobowy. Akompaniuje nam pani Joanna Chowaniec, od czasu do czasu też pan Krzysztof Repetowski. I chcę jeszcze nadmienić, że pani Asia prowadzi grupy śpiewacze. Grupy śpiewacze to są takie grupy do 8 osób, które prezentują nasze tutaj lachowskie melodie, ale nie, tak muszę powiedzieć, że niekoniecznie tylko tym, trzymamy się tylko w tym regionie. Poznajemy też inne regiony i myślę, że to jest bardzo ciekawe i rozwijające dla tej młodzieży.
1: Obecnie w zespole regionalnym Sądeczoki działa 6 grup tanecznych, 2 grupy dziecięce, do tego kapela muzyczna i grupy śpiewacze. A na koniec tego magazynu jeszcze coś dla tych, którzy lubią grać w gry planszowe. W Nowym Sączu działa Klub Dragons, klub gier bez prądu. Znajdziemy go przy ulicy Lwowskiej. Zaprasza do niego Marek Witkowski z klubu.
7: Nasza siedziba mieści się na ulicy Lwowskiej 74A. To jest budynek firmy Atma. To jest niedaleko Trzech Koron. I zapraszamy w każdą środę i piątek od godziny 17:00 gramy w planszówki. We wtorki od godziny 18:00 ekipa od Bitewniaków rozkłada swoje zabawki. Można przyjść, zobaczyć, jak to wygląda, z czym to się je. Może i samemu spróbować. Również też, no jeszcze to już tak okazjonalnie, zależnie od tego, jak się umówimy, no czasami organizujemy po prostu granie w jakieś dłuższe, większe gry, najczęściej w weekendy. Także serdecznie zapraszamy do naszego klubu. Wstęp jest wolny. Najlepiej byłoby podglądnąć nasz profil na Facebooku, czyli Gramy na Sądeczyźnie, gdzie stale informujemy, kiedy gramy, jak gramy, w co gramy, tak żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, że na pewno będziemy. Różnie to bywa, wiadomo, czasem są święta, nie święta, zmiany, także tam najprościej, bo tam staramy się informować na bieżąco o wszystkim.
1: A w jakie te gry planszowe gracie?
7: Mamy już swoją półkę klubową, gdzie mamy tytuły, które stale już są pudła u nas na miejscu, natomiast no, najczęściej przynosimy też cały czas z domu. No jest nas parę osób, więc te zasoby wspólne mamy duże. Dzisiaj na przykład będziemy grać w Star Trek Ascendancy. To jest taka troszkę większa gra w uniwersum Star Treka, taka strategia. Wieczorem później mamy zamiar zagrać w grę, która się nazywa Ganges. To jest znowu inny typ gry, bo to już jest gra tak zwana gra euro, która bardziej skupia się na mechanice i na abstrakcyjnym myśleniu. Też jakie tam tytuły jeszcze inne u nas królują. No, najprościej byłoby zobaczyć na nasz profil, szczerze mówiąc, bo z każdego naszego spotkania wrzucamy relacje.
1: A informacje na temat spotkań są na facebookowym profilu Gramy na Sądeczyźnie.

0: Deska 2.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowy

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: KH dorzuci refreny.